başçıda. Cześć, nie dinę były często gotowe. Ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale uchyl z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby puls

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Psychika tu rozbita, jak szkło leży i wdycha, jak zglo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

0: yourself.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ale jest też jeden zasadniczy plus.
4: Nie, no tak, jakby wiadomo, jak gdzieś tam

0: lecisz po to i wracasz do nas z złotem.
1: Mam kciuki i jestem z tobą.
2: Będzie po mojemu albo będzie po mnie. Coraz mniej ludzi już stoi obok mnie, ale zaufane grono wierzy mocniej niż ja. Sam w siebie czasem muszę wziąć rozbieg albo wziąć wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy, bo wszyscy tacy wściekli zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę Hama i Gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: Nie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemale wróg, którzy dostali za mało uwagi.

jak saszetą. Pyta, czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź, kolego. A przydal Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi pić może. Tomasz, przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He,

czuję nieswojo się. Ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie. Ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: Tak już cię zawijam stąd.
1: Nic na twoim biodrze, ja nadal mam pamięci. Nie wiem, czy to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Tej bije te tysiące, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, dotyczą cię te treści.

nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to byłem szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypem.

0: Pogadzi.
1: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
2: Czy twój menadżer kogoś od Babczaka zna?
3: Czy mógłbyś wysłać nam przez karetę pewnego?
4: Chcę mnie uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
5: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam? Na imieniny, zaś lubiny i rozwody? Film

Ona ma szpilki sięgające pod sam sufit. On już na całe szycie zrobił biznesplan. Mówi, że skuter elektryczny muszę kupić, a w garażu gdzieś odpali nowe

0: czy mógłbyś mi zatrzymać? Yeah!
1: Czy zwolę na kogoś ma czaka rozwał?
2: Tu czwórka, Polskie Radio.
3: Tu czwórka, Polskie Radio. Gramy.

Na szczycie wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: O, i tutaj, wiecie, można śpiewać, bujać się.
2: Juch.
1: Bez kitu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze. Może następnie.

0: Niech pan słucha trójkąta, 9007 zaraz wybije piąta. Niech pan łyka prądu, by czuć kontakt. Chyba czas na
1: przerwę.
0: W końcu to już zontak, miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy, z nimi stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą chędę, hoch. Ci chcą ciszy, tam cichała z jak SND blok. Aha, czyli pozdro Tede. Nie jestem raperem i nie będę korpo z gredem. Korpo mową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolu stopy procentowe.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Poranek niedzielny, 30 dzień sierpnia, ostatnia niedziela sierpnia, ale też prawie ostatni dzień tego wakacyjnego jeszcze miesiąca. No i niestety można byłoby tak się skulić, oj, szkoda, szkoda, ale może niekoniecznie, może wspomnienia, które mamy w plecaku zabrane z tego czasu, ale również to, co przed nami, może nastrajać pozytywnie, a nie tylko nostalgicznie. Ale my troszeczkę obejrzymy się za siebie, zbierając wspomnienia z minionego czasu, ale również tak trochę szerzej patrzeć na naszą wspólną przeszłość, która może ciekawie odbijać się teraźniejszości, również poza naszym krajem. Pierwszy gość, na którego za chwilę spotkanie zaproszę, właśnie pozwoli nam i wyjrzeć trochę poza Polskę, ale też trochę obejrzeć się za siebie w takiej innej perspektywie. Gosia Bartos, witam, zaczynamy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Tegoroczne wakacje, sierpień szczególnie, dla mnie osobiście to wędrowanie w warszawskiej pielgrzymce pieszej na Jasną Górę i właśnie tam miałam okazję spotkać gościa, którego teraz witam w Rozmowach Wiarygodnych, Monika Płotczyk. Witam cię serdecznie, Moniko.
3: Witam, dzień dobry.
2: Wędrowałyśmy razem na Jasną Górę, z tym, że ja już miałam kilka takich przygód za sobą, ty po raz pierwszy i co więcej, ja miałam blisko do Warszawy, żeby wybrać się w tę drogę, a ty miałaś trochę dalej. Przyjechałaś, żeby wędrować w warszawskiej pielgrzymce pieszej. Skąd i dlaczego?
3: Ja mieszkam w Brukseli, więc w Belgii. Pielgrzymkę poszłam w tym roku pierwszy raz, ale tak naprawdę to ja chciałam już pójść około 2 lat temu. Tylko, że po prostu nie mogłam. Wypadło mi z pracą pierwszy rok, a drugi rok, więc rok temu brałam ślub, więc jakoś tak nie wypadło, ale w tym roku już się postanowiłam, żeby pójść i poszłam na pielgrzymkę do Częstochowy.
2: A skąd ten pomysł w ogóle?
3: Ja miałam taki sen,

0: który mnie poruszył. W sumie to nie był taki sen, że ja miałam pójść na tą pielgrzymkę i że tak się zdecydowałam, to było trochę różniej. Po prostu chciałam jakby wrócić do Boga. Chciałam, żeby moja wiara osobista była mocniejsza. Tylko nie wiedziałam jak. Mamy przecież kościoły tutaj w Belgii po polsku i polską misję katolicką, ale jakoś to nie było wystarczająco i pielgrzymka mi się wydawała najlepszym rozwiązaniem, żeby jakoś naprawdę to przeżyć i zbliżyć się do Boga.
1: Skąd wiedziałaś, że coś takiego jest? To jeszcze zabrana z Polski pamięć twoich rodziców, czy miałaś jakichś znajomych, którzy chodzili na pielgrzymkę?
0: Więc ze strony rodziny to oczywiście moja mama była na pielgrzymce. Nie jestem pewna, że to na warszawskiej, bym musiała się spytać, jaką, na jakiej była. I zawsze mama mi mówiła, że raz w życiu trzeba pójść na pielgrzymkę. To było bardziej jak tradycja niż coś, co się robi co roku na przykład. A miałam też ciocię tutaj, która też bardzo dużo mi mówiła o pielgrzymce, więc jakoś to mnie poruszyło. I to poszło tak, że chcę jakoś powrócić do Boga, to oczywiście, że na pielgrzymkę trzeba pójść, nie? Taka się zrobiła konekcja w moim mózgu. I więc tak się stało.
1: Pielgrzymka to wydarzenie religijne, chociaż to jest też taka tradycja. Używasz tego słowa, często się na to tak patrzy, jako coś, co było, więc może się i sprawdzi współcześnie. Z tym może być różnie, ale interesuje mnie konfrontacja twoich wyobrażeń z rzeczywistością. Też takie spojrzenie na to z perspektywy kogoś, kto poza tą polską tradycją już od jakiegoś czasu jest, bo ty w Belgii mieszkasz już wiele lat, więc można powiedzieć, że już patrzysz z takiej dalszej perspektywy na te nasze tradycje.
0: Tak naprawdę na początku to nie miałam wiele oczekiwań. Ja szłam naprawdę z chęcią, że ja mam pójść i jakoś sama z sobą pobyć, no i oczywiście do Boga się przybliżyć, więc nie miałam wielkich oczekiwań. Wiedziałam tylko, że będę wśród ludzi, którzy idą w tym samym, do tego samego celu. I rzeczywiście od początku dostałam ogromne wsparcie, tylko jak powiedziałam, że idę pierwszy raz. I to było naprawdę coś wspaniałego. Tak jak mieszkam w Belgii już od dawnego czasu, więc ja tutaj już jestem przyzwyczajona. W Belgii wiara jest bardziej prywatna i coś takiego jak pielgrzymka tutaj byśmy tak nie mogli zrobić. Więc no, dla mnie było oczywiste, że mam wyjechać do Polski na tą pielgrzymkę, nie? Że tutaj w Belgii tego nie ma tak.
1: A co cię zaskoczyło najbardziej na tej pielgrzymce?
0: No to chyba bardziej, że spokojność i otwarcie całej Polski na tą pielgrzymkę. Jak przecież przez Warszawę przechodziliśmy, to czułam, no wszyscy dają i tą wodę i my jako pielgrzymi mogliśmy śpiewać, modlić się, odmawiać różaniec i nikt nam nie przeszkadzał w tym. Wszyscy się jakby cieszyli i no było to jakby jedna wielka wiara, nie? I to mnie najbardziej zaskoczyło, że to nie było, że ktoś tam mu się nie podoba i że to powie głośno, nie, jak pielgrzymka przychodzi, coś takiego. I to mnie naprawdę zaskoczyło. I od początku, też pamiętam dobrze, księdza mówili, powtarzali, że Jezus jest miłością, czystą miłością i naprawdę na tej pielgrzymce ja jak to można powiedzieć, że to doszło do mnie, że to Polacy naprawdę, jak idzie pielgrzymka, to jest sama miłość, czysta miłość, nie?
1: To, co mówisz i to, jak mówisz, komuś, kto ma już takie otarte tu na miejscu, takie doświadczenie patrzenia również na wiarę. Oczywiście to wydaje się bardzo miłe spojrzenie i takie miłe słowa, ale myślę sobie, że my tu na miejscu często w Polsce, stykając się z tym, często patrzymy na to trochę inaczej. Pewnie by się znalazły spojrzenia inne i to jest tym bardziej interesujące, że ty właśnie tego doświadczyłaś i o tym w ten sposób mówisz i tak na pielgrzymkę patrzysz.
0: Miałam takie wrażenie, że czuję miłość wokół siebie, przez dobro, pomoc, wsparcie innych ludzi. Ja pamiętam te dwa pierwsze dni, jak tak szłam, to w takich momentach nawet te łzy same mi napływały do oczu, ale ze szczęścia, naprawdę ze szczęścia. I to dawało mi dużo siły, bardzo dużo siły.
1: To zapytam od razu, czy to twoje nastawienie, żeby z tej pielgrzymki skorzystać po to, żeby trochę swoją, użyję takiego sformułowania, wiarę zliftingować, czy też odnowić po prostu, w jakiś sposób się stało?
0: No, tak. No, oczywiście, że to się stało. Była bardzo długa rozmowa najpierw ze sobą.
1: Z sobą samą?
0: Tak, bo to przez pierwsze 3-4 dni to byłam ja z sobą. Nawet jak byłam w grupie, jak modliliśmy wszyscy się razem i takie rzeczy, ale to była naprawdę ja z sobą. No i później poszłam porozmawiać oczywiście z ojcem Łukaszem w naszej grupie.
1: Paulinem, który był przewodnikiem naszej grupy.
0: Tak. I wtedy jakoś przeszłam na tą drugą fazę, gdzie zrozumiałam siebie, zrozumiałam moje błędy, grzechy i takie rzeczy, nie? I przeszłam na tą drugą, sobie byłam już pełnie w pielgrzymce i przeżyłam te ostatnie dni, takie prawie 4 dni. Jak mogę to sformułować? Że po prostu dołączyłam pełnię do pielgrzymki, nie? Jakby jako wspólnota, o, to było dobre słowo, dołączyłam naprawdę jako wspólnota i wtedy jak

0: doszłam na Jasną Górę i już zobaczyłam obraz Maryi, no to takie piękne było ten moment, że nawet chyba nie mogę znaleźć dokładnych słów, chociaż wiem, że nie mam dobrego polskiego, ale nie mogę znaleźć słów, jak to było. Nie widać tak, ale tak się uśmiecham teraz, ale naprawdę nie wiem, jak powiedzieć.
1: To rozumiem, że za rok się widzimy na tym szlaku, jak Pan Bóg dał.
0: No oczywiście. Ja już tak planuję, już nawet mamie powiedziałam, więc tak, widzimy się za rok oczywiście.
1: Ale jeszcze dzisiaj, tego poranka, słyszymy się za chwilę do rozmowy z Moniką Płotczyk, pątniczką warszawskiej pielgrzymki pieszej, mieszkanką Brukseli, która z tamtej perspektywy patrzy również na nasze doświadczenia, także te religijne, i tym się z nami dzieli tego poranka. Wrócimy

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Niedziela sierpniowa jeszcze, perspektywa takiego obejrzenia się za siebie i też skorzystania z tego, co mamy za sobą. Pewnie do wakacji będziemy wracać z różnych powodów jeszcze, kiedy już zaczną się codzienne obowiązki. Oczywiście studenci jeszcze mają troszeczkę luzu, ale jednak wchodzimy już w ten taki tryb podjesienny, więc korzystamy jeszcze z tego, co za nami, patrząc też na nasze wspólne doświadczenia. Moniko, rozmawiałyśmy przed chwilą o warszawskiej pielgrzymce pieszej, w której uczestniczyłyśmy obie w tym roku. Ty przyjechałaś specjalnie z Brukseli, bo w Belgii wychowałaś się prawie od dzieci.
2: Tak, tak. Rodzice

0: Zjechali z Polski, kiedy jeszcze byłam malutką dziewczynką. Ja zrobiłam wszystkie moje szkolenie w francuskiej szkole. Nie mówi się belgijskiej, francuskiej szkole. Ale moi rodzice bardzo dbali o to, żebym nie straciła kontaktu z Polską. Więc chodziłam i do francuskiej szkoły obowiązkowo, ale rodzice jeszcze mi dodawali w piątek wieczór i w sobotę rano do polskiej szkoły. W domu mówiliśmy oczywiście po polsku, ale to zaczęło być trochę skomplikowane, kiedy zaczęły mi się mieszać te dwa języki.
1: Powiedz mi właśnie, jak ty to widziałaś jako dorastająca nastolatka, taki, no właśnie, walor polskości w belgijskiej szkole, jako takie obciążenie?
0: Ja chodziłam do tej francuskiej szkoły, ale ja powiem, że odwrotnie, że dla mnie to bardziej francuska szkoła był dodatek. Ja miałam naprawdę rodzinę polską, przecież chodziliśmy do polskiego kościoła, święta były po polsku, wszystko było po polsku. Moi koledzy i koleżanki w szkole wiedzieli, że jestem Polką, bo ja tego się nie kryłam, ja bardzo się tego się cieszyłam. Na przykład, jak się przedstawiałam i mówiłam, że nazywam się Monika, mówię zawsze, że nazywam się Monika przez K, bo jestem Polką, bo u nas w Belgii na przykład się pisze przez C, albo jeszcze inne sposoby. Więc nawet przy moim przedstawieniu to ludzie wiedzieli, że jestem Polką, ja nigdy tego nie kryłam. No. Mieliśmy religię, oczywiście religia była związana z kościołem, więc na komunię bierzmowania to się uczyliśmy również w szkole, gdzie w francuskiej szkole religii mamy inaczej. My możemy wybierać, a rodzice mogą wybierać, na jaką religię dzieci idą, nie? I wtedy mamy różne klasy. I w sumie ta religia, nawet katolicka, na którą zawsze rodzice mnie zapisywali, nie jest tak opowiadana, tak jak my uczymy jej się na lekcji religii w polskiej szkole, nie? To są naprawdę dwie różne, bardzo różne rzeczy.
1: Czyli w Belgii, tam gdzie mieszkasz, gdzie się wychowywałaś, religia w szkole świeckiej, tej takiej publicznej, tak to nazywamy, jest, tylko do wyboru jaka religia?
0: Tak, a mamy chyba godzinę albo dwie godziny religii w tygodniu, ale no to jest takie bardziej dodatek, powiem tak. Bo chyba już na tych wyższych u nas szkoła mamy podstawową 1 do 6, później dalej też mamy 1 do 6 i dopiero później studia. I więc ta religia w trzeciej gimnazjum tak jakby, ona już nie ma tego. Na miejsce wchodzą języki, dodatkowa matematyka czy takie rzeczy, ale religia jest w podstawówce i chyba dwie pierwsze lata gimnazjum.
1: Ale w tej szkole francuskojęzycznej religia katolicka, na taką byłaś zapisywana przez rodziców, nie zmuszali cię do tego?
0: Absolutnie nie. No na przykład mieliśmy przygotowania do Komunii Świętej, no to oczywiście jakoś więcej tej Biblii, słowa Biblii się wczytywaliśmy i jakoś ze siostrą czy z ojcem, to siostra nam dawała lekcje albo ojciec, tak?
1: Siostra zakonna albo ksiądz.
0: Tak, po prostu. No i bardziej wchodziliśmy więc w słowa Boże, co to oznacza, cała historia i takie rzeczy, gdzie na przykład w francuskiej szkole to bardziej chodziło o te większe święta. Dlaczego obchodzimy Boże Narodzenie, dlaczego obchodzimy Wielkanoc, ale to takie były nie takie dokładne, jak my w tej Polsce to znamy. Właśnie nie wgłębione. No na przykład na Boże Narodzenie, no to Pan Jezus się urodził z Maryi i tłumaczy, która jest Maryja i Józef. I to takie bardziej, że obchodzi się te święto i dlaczego, ale nie wchodzimy na przykład w czytanie wersetu biblijnego. Nie wchodzimy po prostu w słowo, żeby to jakoś nauczyć się, zrozumieć, tylko mówimy, te święto jest takie, co się stało, Pan Jezus się urodził i jakby kropka.
1: Może to o to chodzi, że to bardziej kwestia informacji, poznania faktów, tych, które są przedmiotem wiary, niż takiej formacji religijnej. A mam takie pytanie, ty się modlisz po polsku czy po francusku?
0: To jest bardzo śmieszne pytanie, śmieję się, bo mam coś do powiedzenia nawet o pielgrzymce, o tym. Ja się modlę tylko po polsku, bo ja się nauczyłam po polsku, więc ja się modlę po polsku. Na pielgrzymce, właśnie z tego się śmieję, ojciec Łukasz mnie zapytał podczas różańca, czy mogę odmówić Zdrowaś Maria po francusku. To ja mu powiedziałam, że nie, bo ja nie umiem po francusku się modlić. Tylko po polsku się modliłam od małego i jakoś do francuskich kościołów też nie chodzę, bo mam przecież misję polską, więc ja zawsze w niedzielę do polskiego kościoła idę.
1: No i to jest właśnie wątek, do którego wrócimy, właśnie co przy tej wierze tam w Brukseli ciebie przytrzymywało, bo już o rodzinie słyszeliśmy. Za chwilę wracamy w naszej rozmowie.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Monika Płotczyk, poznana na Pątniczym Szlaku w tym roku w sierpniu z Warszawy na Jasną Górę. Mieszkanka Brukseli, tam od dzieciństwa mieszkająca. Opowiadałaś trochę już o pielgrzymce, oczywiście też trochę o szkole, ale jeszcze do takiego przytrzymywania się przy tej tradycji religijnej mówiłaś o polskiej misji katolickiej. To jakieś ważne miejsce na mapie twojego życia tam?
2: To jest bardzo ważne miejsce w moim życiu, powiem tak szczerze, bo nasza parafia ma 2-3 kościoły w Brukseli, gdzie odbywają msze w niedzielę czy w tygodniu, a misja jest tam najmniejszym kościołem, ale która jest wspólnoty. Więc na tej misji to jest codzienne mszy i w ogóle wszystko, co trzeba załatwić, to się jedzie na tą misję.
1: Sakramenty twoje to również właśnie tam, tak?
2: Oprócz komunia i bierzmowanie, gdzie to robimy wszyscy razem ze szkoły polskiej, gdzie jest może 100-150 dzieci, to wtedy jest ten większy kościół na Notre Dame de la Chapelle. Ale mniejsze rzeczy, no powiem, że ślub mój nie był taki wielki, że potrzebowałam dużego kościoła, ale też chodziło mi do serca, żeby pojechać na tą misję, wziąć ślub z moim mężem, bo tam moje rodzice brali ślub 20 lat przede mną, nie? Więc to było dla mnie takie symboliczne.
1: A to jeżeli już pojawił się mąż, to zapytam, to nie Polak?
2: Nie, nie Polak. Mój mąż jest Włochem.
1: Ale braliście ślub w polskiej misji katolickiej, na co on spokojnie się zgodził i nie było problemu.
2: Tak, bo ksiądz, co dał nam ślub, bardzo fajnie to zorganizował i to było pół po polsku i pół po francusku, żeby wszyscy mogli zrozumieć i to była naprawdę super msza, naprawdę.
1: Po włosku nie było.
2: No, ksiądz nam zaproponował, ale powiedzieliśmy, że już w dwóch językach będzie skomplikowane to, żeby już nie dodawać.
1: No właśnie, to rzeczywiście jest taki klimat tego kraju specyficzny językowo, ale też kulturowo. Natomiast tutaj się spotykają te tradycje polska i włoska, jeśli chodzi o wasze małżeństwo. Zaczynając od tego ślubu w polskiej misji katolickiej, ale to nie tylko wasz ślub, ale też nawzajem poznawania swoich ojczyzn. Czy ty Polskę jakoś mężowi specjalnie prezentujesz, czy to jest coś, co może was, no nie wiem, jakoś fajnie łączyć, pokazywanie swojej ojczyzny?
2: No to ja powiem tak, że my mamy więcej tradycji jako Polacy, czy to religijnie, czy to ze świętami, czy w ogóle, naprawdę nie powiem, że Włochy nie mają, Włosi nie mają, ale jakoś my mamy więcej. Ze strony mojego męża to on nie obchodzi tak mocno tych świąt, jak my Polacy obchodzimy z tradycjami, z kościołem, nawet na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, wszystkie takie, my mamy tradycje, których nie mają, więc oczywiście on to przeżył ze mną. Dobrze, że te święta mają po 2-3 dni nieraz, że możemy raz u mnie, u mamy, a na drugi dzień u rodziców Fabio, nie? Obchodzimy na przykład Wigilię po polsku, obowiązkowo, a na ten 25 na poranek zapraszamy zawsze rodziców Fabio i rodzinę Fabio, bo on ma siostrę również, do nas do domu.
1: To jest oczywiście płaszczyzna poznawania i tego dzielenia się swoją tradycją na takim neutralnym gruncie, bo tu polska tradycja, włoska tradycja jednak jeszcze w trzecim

miejscu, odnosząca się do tradycji religijnych, do wiary, ale to nie jest jedyna przestrzeń, w której o tej polskości można mówić i tą polskość można w jakiś sposób identyfikować, również mieszkając w takim wielokulturowym miejscu, bo jest jeszcze ten wątek patriotyczny, polskości widzianej w ogóle jako samej w sobie wartości czy tożsamości. O tym za chwileczkę będziemy rozmawiać.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmawiamy 30 w ostatnią niedzielę sierpnia. W Rozmowach Wiarygodnych goście Monika z Brukseli, Polka tam mieszkająca od wielu już lat. My za chwilę mamy przed sobą rok szkolny, który się zaczyna 1 września w Polsce. Jak to jest w Belgii, też o tym za chwilę powiemy, ale także jest to rocznica wybuchu II wojny światowej w Polsce. Takie historyczne wydarzenie, które często identyfikuje i przywołuje znowu pamięć tożsamości Polaków, tej trudnej pamięci również. Czy o takich wydarzeniach tam z perspektywy żyjąc w Belgii. Ty też jakoś pamiętasz, czy je identyfikujesz, czy to jest dla ciebie ważne?
3: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja dużo wracam do Polski na święta, czy w ogóle w roku. No na przykład na Powstanie Warszawskie to jest obowiązkowe, żebym była co roku i już w tym roku męża też z sobą zabrałam, żeby mu pokazać. Więc dla mnie, patrząc na całą historię Polski, jest to bardzo ważne.
2: A dlaczego? Wybuch wojny, Powstanie Warszawskie, same trudne rzeczy, pamięć o nich dla wielu młodych może być nie tylko dla młodych, taka obciążająca. No i co z tego? To sama lista klęsk? Czasem tak się na to patrzy.
3: Czasem, ale to bardziej chyba chodzi mi o historię Polski. Polska jest bardzo dużym krajem i ma bardzo dużo historii, gdzie my na przykład w Belgii nie mamy aż tyle, więc o to mi chodzi, ale też bardziej o pamięć.

0: mnie to jest bardzo ważne, jako właśnie, że za granicą mieszkam, że nie zapominam, skąd ja pochodzę, co nie? I dlatego ta historia daje mi przede wszystkim ogromne poczucie dumy.
1: To się też jakoś wyraża, oczywiście można o tym mówić, ale można też to identyfikować symbolami. W Polsce oflagowane ulice, różne uroczystości i tak dalej. Czasem można myśleć, no za dużo tego, ale dla ciebie, jak to widzisz? Na przykład to, że się wyraża ten swój patriotyzm w taki sposób, tą pamięć.
0: Ja powiem, że to nawet ja nie powiem moje zdanie, bo ja jestem Polką, oczywiście, że z tego się cieszę i dla mnie to jest normalność, ale powiem ze względu mojego męża, jak byliśmy, bo to jak było jego pierwsze powstanie warszawskie, i więc jak byliśmy, no to pierwszą rzecz, co powiedział, to że ile tu jest flag Polski, nie? Ja mówię, ale to normalne, Fabio, bo przecież to pamiętamy, świętujemy, no jesteśmy Polakami po prostu. On był tak z tego zdziwiony, bo prawda, że tutaj w Belgii na przykład, no oprócz na Pałacu Króla, no i na Święto Narodowe, ale chyba nawet na Święcie Narodowym nie ma tyle flag, to jest na Powstaniu Warszawskim. I więc on był po prostu, no nie źle zszokowany, by naprawdę zdumiony, że tyle Polaków może wyjść i być dumny z kraju, nie? Teraz to już w tej Brukseli już tak nie sądzę, że będą takie momenty, gdzie będziemy mogli to zrobić i gdzie Belgowie będą mogli to zrobić, nie? W spokoju.
1: A czy właśnie w Belgii widzisz, że Polacy też jakoś identyfikują, już mówię poza tobą, tylko tak jak obserwujesz, mieszkasz w miejscu, gdzie dużo Polaków jest też, tak? Czy oni też tą polskość jakoś zewnętrznie identyfikują, na przykład wywieszając biało-czerwone flagi, jak jest jakaś okazja. No bo tam taki konglomerat, ile różnych kultur i możliwości, żeby każdy swoje pokazywał. Czy tam ludzie pokazują swoją tożsamość?
0: No to właśnie nie, właśnie nawet jak są te okazje, czy sportowe, powiem, nie, na przykład ja była przecież
1: teraz, mistrzostwa teraz, tak.
0: Nie znam się na futbolu, ktoś na piłki nożnej, przepraszam, mistrzostwa świata byli, no to oczywiście tutaj mieliśmy wielkie ekrany i więc była ta wspólnota belgijska z flagami, czy marokańska, czy z Afryki, bo oczywiście mieszkam w Brukseli, to wszystkie kraje można reprezentować. Wtedy oczywiście może były tych flag polskich, ale nie powiem, że aż przyczepionych do okien, bo tutaj nie ma zbyt bardzo tak flag przyczepionych do okien. Powiem, że to tylko na okazję, gdzie wszyscy się spotykają na ten wieczór, żeby obejrzeć sobie piłkę nożną razem, ale nie tak, że wywieszamy na co dzień.
1: Myślisz, że w ogóle takie znakowanie się w ten sposób ma sens? Jest potrzebne?
0: Ja mam flagę polskie w domu. Ja nie wiem, dla mnie to jest normalne. Ja zawsze miałam polską flagę w domu, zawsze jest przyczepiona na moim murze. Jak goście przychodzą, to wiedzą od razu. Dla mnie to jakby mój kraj muszę jakoś szanować. No powiem, że to jest dla mnie normalność, gdzie może tutaj nie jest. Dla Belgów.
1: No właśnie, bo
0: no, dla mnie tak.
1: To, co się mówi, dobrze też jest w jakiś sposób pokazać. To może na tej zasadzie. A jeżeli się tego nie robi, to nie wiem, z wstydu, z lęku? Na przykład, jak się tego nie robi?
0: Ja bym powiedziała, że no, nie, że ze wstydu, ale może z, i to jest już naprawdę inna i dłuższa rozmowa, co byśmy mogli mieć, ale z poglądu politycznego, to szczególnie chyba tutaj w Belgii o to chodzi. Powiem, że Belgię i wkładam Francję w tę samą paczkę, nie? Że już nie można tak za bardzo tej flagi pokazywać.
1: No dobrze, czyli traktujemy to jako taką wartość dodaną. Mieszkając poza Polską, to cię identyfikuje i to cię jakoś trzyma.
0: Tak można powiedzieć, tak.
1: To mamy kwestię tak trochę dotkniętą tej tożsamości, która się wyraża też poprzez symbole przy okazjach oczywiście różnych, ale 1 września w Polsce to nie tylko rocznica wybuchu II wojny światowej, ten wybuch takich narodowych, polskich, historycznych odniesień, ale dla wielu to jest początek roku szkolnego. Jak to jest w Belgii, w Brukseli z tą szkołą? Bo to myślę, że też warto jeszcze na chwilę się przy tym zatrzymać.
2: Kiedyś albo nic nie czułem, albo czułem tylko ból.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Monika Belgi w Brukseli, mieszkająca już od wielu, wielu lat, tam w systemie edukacyjnym, francuskim i polskim, funkcjonująca i chodząca do dwóch szkół, jak już to powiedziałaś, ale dzisiaj role się zamieniły, to ty jesteś teraz nauczycielką, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: No i korzystasz z tego z innej strony, ale cały czas w tym systemie, który jest inny od tego naszego polskiego. 2 miesiące wakacji, 10 miesięcy nauki, tak jest w Polsce, a w Belgii?
2: U nas jest to trochę inaczej, już od 2 lat system wszedł, że to jest 6 tygodni nauki, 2 tygodnie wakacji, nie patrząc na święta.
1: To znaczy święta rządzą się swoimi prawami i święta są wolne.
2: Rządzą się własnymi prawami i na święta trzeba wziąć wakacje jako pracownik. Ja jako nauczycielka mam oczywiście ferie szkolne.
1: Ale normalnie trzeba byłoby wziąć urlop?
2: Ale normalnie trzeba byłoby wziąć urlop, tak.
1: Żeby świętować Boże Narodzenie czy Wielkanoc?
2: W kilku pracach oczywiście. No w biurach na przykład oczywiście wszystko będzie zamknięte, ale na sklepach czy takie rzeczy. Są sklepy, które pracują 24. Restauracje oczywiście też są otwarte 24. Ja na przykład jako nauczycielka kuchni bardzo dużo wcześniej pracowałam w gastronomicznych restauracjach i zawsze musiałam wybrać, albo pracuję 24 na święta, albo pracuję na 31 na Nowy Rok. Oczywiście zawsze wybierałam, że będę pracowała na Nowy Rok, a święta obchodzić w domu.
1: Powiedziałaś nauczycielka kuchni, cóż to jest?
2: Więc ja myślę, że w Polsce to się nazywa zawodówka. Tutaj w Belgii to się nazywa szkoła profesjonalna, że uczymy zawodu. I więc ja uczę zawodu kuchennego, jak gotować, jak pracować w prawdziwej kuchni.
1: U nas by to powiedzieć można gastronomiczna szkoła.
2: No to będzie gastronomiczna, tak.
1: Kuchnia, to poza tym, że ty jesteś nauczycielką, rozumiem, że lubisz gotować i dzielisz się swoją pasją, to tak działa?
2: Tak, bardzo, bardzo lubię gotować i pracowałam w ładnych restauracjach tutaj w Brukseli, gdzie mogłam doświadczyć bardzo fajnych szefów i jakoś to bardziej rozwinąć. Ale jakoś nie przyszło mi do głowy otworzyć własnej restauracji, tylko dać uczniom, nie? Nauczyć.
1: To jest takie praktyczne czy teoretyczne nauczanie?
2: To jest bardziej praktyczne, chociaż że oczywiście teoria dochodzi, ale to ta teoria bym mogła tłumaczyć, ale jak nie zrobią tego na kuchni, no to jakoś nie ma sensu, nie? Więc jest tej teorii, no bo potrzeba mieć te papierki, ale to bardziej oczywiście praktyczne. Uczniowie idą dodatkowo, że do szkoły, to idą do pracy również, nie?
1: Ty jako uczennica, nie wiem, jak się chętnie uczyłaś.
2: Ja też się uczyłam tej kuchni i powiem, że bardziej mi ta praktyka pomogła niż siedzenie i pisanie czegoś o kuchni. Bardziej mi ta praktyka poszła lepiej, więc ja rozumiem te szkoły, co my mamy, nie? Że i do szkoły się idzie, i do pracy.
1: Ci, którzy przychodzą do tej szkoły, to są tacy ludzie, którzy nie mają co robić i cokolwiek chcą zrobić? Czy ludzie, którzy, no wiadomo, wszędzie jest różnie. Ludzie są różni z różnym podejściem również do tego, dlaczego w ogóle są w szkole. A ta twoja szkoła pod tym kątem ma jakąś swoją specyfikę. To są tacy ludzie skazani na szkołę, czy tacy, którzy naprawdę chcą i widzą, że to warto?
2: No, w Belgii są różne szkoły zawodówki, tak jak powiedziałam. Oczywiście są szkoły bardzo wysokopoziomowe, gastronomiczne,

0: komiczne, gdzie trzeba czekać na miejsce, lecz ja wybrałam jako nauczycielka szkołę trochę różnie
1: inną,
0: gdzie właśnie uczniowie są wysyłani, jak już im nic innego nie pasuje, powiem tak, nie? No bo mamy trzy poziomy, duże poziomy w szkołach, mamy więc tą generalną szkołę, gdzie jest 100% nauka, skąd wychodzą na przykład lekarze na uniwersytety, żeby pójść. Później mamy technikum, gdzie to bardziej są prace w szpitalach jako pielęgniarki. I mamy na końcu tą zawodówkę, gdzie to już są prace no wysiłkowe, powiem, kuchnia, salony fryzjerskie, sklepy, takie rzeczy. No i więc te dzieciaki, co się znajdują w tej mojej szkole, to już takie końcowe jakby dla nich szkoły, nie? Że
1: nie znaleźli,
0: czy już nie mają możliwości powrócić do tej generalnej technikum ze względu na ich wyniki szkolne, więc przychodzą do tej, no, ostatniego, jakbym powiedziała, gwizdka przed tą osiemnastką.
1: To też jest pewnie wątek do innej rozmowy, ale zadam ci to pytanie, dlaczego akurat takimi ludźmi chciałaś pracować i wybrałaś, sama mówisz, właśnie taką szkołę?
0: Bo to... Ja się zawsze śmieję, ale mówię, ja nie lubię niełatwych sytuacji. W takiej szkole, gdzie uczniowie chcą się uczyć i wszystko robią, jest super, naprawdę. I to chyba jest marzenie każdego nauczyciela, ale właśnie nie trzeba zapomnieć o tych dzieciakach, co są rzucane do tych szkół, nie chcą i nie wiedzą, co z sobą po prostu zrobić. I jakoś więcej jest tej pomocy socjalnej z mojej strony. To już nie chodzi tylko, żeby oni wyszli i byli najlepszymi szefami kuchni. To chodzi, żeby znaleźli drogę życiową również, nie? A w kuchni, kuchnia otwiera bardzo dużo możliwości. Nawet jak nie lubią tego robić, nie lubią być na tych lekcjach i myślą, że tego nie potrzebują, tak na życie codzienne bardzo im jest to pomocne i korzystne, a ja bardzo lubię właśnie w tym bardziej socjalu, społecznościowym pracować niż tylko być nauczycielką, powiem tak, nie?
1: To fajnie powiedziałaś, że lubisz wyzwania.
0: Tak.
1: To się i stosuje do takiego wyboru twojej ścieżki zawodowej, ale myślę, że to również pasuje do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, czyli od pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. Przez 9 dni w skwarze, w deszczu i tam różne wątki trudnościowe się pojawiają, że na coś takiego się zdecydowałaś. I jeszcze do tego tematu trochę na koniec naszego spotkania wrócimy, ale to za chwilę.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwila

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne. Monika Płotczyk, gościem tej godziny naszego spotkania. Z perspektywy Brukseli, Belgii, gdzie mieszka od wielu lat, patrzy też na to, co jest w tej naszej wspólnej polskiej tradycji ważne, nośne, czym się można dzielić, czym się można chwalić, co można też traktować tak bardzo pozytywnie. Powiedz mi, dla takiego przeżywania bycia nauczycielką, ale też żoną, człowiekiem po prostu funkcjonującym w tym świecie, to co jest z Polski, co jest dla ciebie takie najważniejsze, co niesiesz w sobie i czym się też dzielisz być może ze swoim mężem, albo co was z Fabio łączy po prostu?
2: Tak naprawdę to bardzo dużo rzeczy nas łączy. Z względu tego, że nawet jak jestem Polką, on jest Włochiem i to są dwie jakby różne kraje, mamy dużo wspólnych tak naprawdę. Rodzina jest bardzo ważną rzeczą w obydwu krajach, chociaż jeszcze mieszkamy w Belgii, to jeszcze inaczej jest, ale bardzo dużo rzeczy, nie?
1: Chodzi mi o to, czy to, że jesteś Polką, w jakiś sposób ma przełożenie też na to, że jesteś w taki sposób, a nie inny nauczycielką.

0: że w taki, a nie inny sposób wyznajesz swoją wiarę, no i też funkcjonujesz w małżeństwie. Czy to, co z tej tradycji naszej bierzesz, religii, kultury, pamięci, wiele tych wątków tutaj też się pojawiało, co z tego tak jakoś ci pomaga dobrze funkcjonować, robiąc to, co robisz? Religia, wiara, to, że są tradycje takie trwałe. Wracasz też, rozumiem, do Polski.
1: Oczywiście wracam. Z rodziną polską mam bardzo dużo kontaktu również. No oczywiście nie możemy na wszystkie święta wracać, więc mamy takie trochę tradycje, że dzwonimy do siebie, 2 godziny siadamy na telefon i do całej rodziny rozmawiamy, nie? Względu powiem religii, to już bardziej o mnie, ale jako nauczycielka na przykład, bo to też fajne pytanie było, jako nauczycielka ja nie mogę pokazać tak bardzo mojej tradycji i mojej religii, nie? W belgijskiej szkole muszę być i tutaj chyba będziesz musiała mi pomóc.
0: Taka neutralna.
1: Neutralna, tak, neutralna. Ja nie mogę przyjść na przykład z naszyjnikiem z krzyżem, nie? Ze względami religijnymi. Nie mogę powiedzieć uczniowi, że to robi dobrze, dzięki Bogu, czy coś takiego. Ja nie mogę. To jest u nas naprawdę zakazane, bo każdy ma swój wzgląd religijny i tak jak powiedziałam chyba na początku, ta religia jest bardzo prywatna, nawet na święta. Nie mogę powiedzieć, że ja na przykład przez wakacje teraz byłam na pielgrzymce i bardzo bym chciała się pochwalić uczniom i powiedzieć, że jaki to jest wysiłek ładny i takie rzeczy, żeby opowiedzieć po prostu, jak były wakacje, no to na przykład nie będę mogła tego powiedzieć.
0: To jest temat zakazany?
1: To nie, że temat zakazany, ale powiem, że to bardziej się obchodzi do rodziców. Dziecko z innej religii wróciło i opowiadało, że na lekcji nauczycielka powiedziała, że była na pielgrzymce religijnej, to chrześcijańskiej i to jakoś by to było źle widziane i jakoś te rodzice by mieli pretensje do szkoły, nie? Gdzie szkoła u nas powinna być właśnie bezreligijna.
0: Moniko, to bardzo ciekawą, myślę, mogłoby otworzyć nam dalszą rozmowę. My tę rozmowę w tym momencie zatrzymamy. Natomiast to bardzo dużo ciekawych rzeczy, które może na przyszłość jeszcze nam powrócą, bo bardzo ciekawe jest spojrzenie z innej perspektywy na to, co mamy tutaj na miejscu. Ty tam również masz takie szersze przez to spojrzenie. Warto się też tym dzielić, dowiadywać. Tak jak pielgrzymka tobie coś odsłoniła, tak twoje też doświadczenie patrzenia na przykład na pielgrzymkę mogą być no właśnie trochę takie odkrywcze dla nas. Dlatego na ten moment kończymy tą naszą rozmowę. Nie tylko myśląc, że może się na szlaku pielgrzymkowym za rok spotkamy, ale może również w rozmowach wiarygodnych w czwórce jeszcze uda nam się przy innej okazji porozmawiać. Umawiamy się tak?
1: Umawiamy się tak.
0: Bardzo ci dziękuję tymczasem za tą rozmowę. Każdy jakby w swoim takim nurcie, ale dobrze, że jest coś, co nas może łączyć bez względu na odległość i że możemy mieć taką wspólną historię.
1: Tak, bo to jest piękne.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiam cię.
1: Miłego dnia.
0: I tymczasem wszystkim też życzę dobrego oczywiście czasu i pozostania z czwórką radiową jeszcze przez najbliższą godzinę. Pielgrzymka jeszcze powróci w naszym spotkaniu dzisiejszym. Dzięki tymczasem.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Dobry update.
2: Dobry update.
0: Przed nami ostatni dzień wakacji, a potem szkoła, początek roku szkolnego i rocznica wybuchu II wojny światowej, wrześniowe tematy. Tyle, że jeżeli dobrze przyjrzeć się sierpniowemu kalendarzowi, lekcja historii zaczęła się znacznie wcześniej. Właśnie ten miesiąc zostawił nam do odrobienia także bardzo ważne lekcje.

lekcje historii. 1 sierpnia 1944 – Powstanie Warszawskie. 15 sierpnia – rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku. 31 sierpnia – porozumienia sierpniowe i powstanie Solidarności w roku 1980. Ale na tej mapie jest jeszcze jedna ważna data. 26 sierpnia 1956 roku – złożenie jasnogórskich ślubów narodu. Różne czasy, różni ludzie, różne sposoby działania, ale przez wszystkie te daty biegnie jeden mocny wątek – wolność. Ta wywalczana, z bronią w ręku, broniona, wynegocjowana, ale także taka, nad którą trzeba pracować w sobie. I właśnie te lekcje wolności zaczynającej się nie od innych, tylko od siebie samego, szczególnie mocno przypomina 26 sierpnia 1956 roku. Jasna Góra, miejsce zapisane nie tylko w pamięci i osobistym doświadczeniu wielu osób, na przykład tam pielgrzymujących właśnie w sierpniu, ale także całych pokoleń Polaków. 70 lat temu zgromadziło się na Jasnej Górze ponad 1 000 000 ludzi, naszych przodków, być może naszych własnych babć, prababć, dziadków, aby złożyć jasnogórskie śluby narodu przed Królową Polski, Matką Bożą Częstochowską. I wtedy przed jasnogórskim szczytem zabrzmiało wspólne Królowo Polski przyrzekamy. Mocne słowo, znacznie mocniejsze niż chcemy, postaramy się, spróbujemy. Tylko co właściwie wtedy nasi przodkowie przyrzekali? Był rok 1956. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, jeden z najważniejszych duchowych przewodników Polaków w czasach komunizmu, od blisko 3 lat pozbawiony wolności przez komunistyczne władze. Ale tam właśnie napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu. Sam 26 sierpnia na Jasnej Górze być nie mógł. Znakiem tego był ustawiony na szczycie jasnogórskim pusty fotel prymasa. To jeden z wymownych znaków braku wolności. A jednak to właśnie wtedy prymas Wyszyński zaproponował coś, co można odczytywać jako lekcję wolności. Bo nawet jeżeli nie można samemu zmienić okoliczności zewnętrznych, systemu, to mimo to można zacząć od tego, na co się ma wpływ. Od własnego życia, od relacji z innymi, od odpowiedzialności za swoich najbliższych, a także za tych, którzy sami bronić się nie mogą. Od mierzenia się z tym, co odbiera wolność nam samym od środka, chociażby z piciem alkoholu czy przemocą, szanowaniem życia swojego i innych. Wreszcie najprościej, odpowiedzialności za własne słowo. Skoro mówię przyrzekam, to naprawdę przyrzekam. Jasnogórskie śluby narodu to był konkret, poważna lekcja do odrobienia. I ważne pytanie, czy my chcemy i umiemy być wolni? W tej perspektywie pozostałe sierpniowe daty zaczynają układać się trochę inaczej, bo historia wolności to nie tylko historia wielkich bitew, powstań, porozumień, nazwisk, które potem trafiają do podręczników. To także suma zwyczajnych decyzji ludzi, którzy żyją pomiędzy tymi wielkimi datami, czyli także naszych, bo do wolności każde pokolenie dopisuje jakiś własny kawałek historii. My również. Jednym ze sposobów zrobienia tego po swojemu może być zapis takiej właśnie historii widzianej w perspektywie konkretnego człowieka. Karolina Ulman-Kalinowska opowiedziała tę wielką historię przez losy bohaterów w swojej powieści Kryptonim Kołyska, gdzie prawdziwe wydarzenia splatają się z fikcyjną fabułą po to, żeby opowiedzieć warszawską pielgrzymkę pieszą, jasnogórskie śluby narodu i rodzące się z nich dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Oglądane oczami młodej dziewczyny, która stoi po przeciwnej stronie historii. To wszystko nie są jej tematy. Przeciwnie, to są rzeczy, z którymi się nie zgadza. Co więcej, walczy z nimi. A o co walczy? Przeciw czemu? I co ostatecznie wywalczy? Czasem dopiero z perspektywy czasu widać, o co naprawdę toczy się gra.

0: Sierpień to taki czas, kiedy pielgrzymka część tego czasu zabiera wielu ludziom, warszawiakom, ale nie tylko, młodszym, starszym. My na koniec tego miesiąca rozmawiamy, patrząc wstecz. Tak sytuacyjnie do tego sierpniowego wydarzenia się odnosimy, pielgrzymując na Jasną Górę z Warszawy. Takie doświadczenie pielgrzymowania to jest oczywiście doświadczenie wiary, ale to też jest doświadczenie takie egzystencjalne, mierzenia się samemu ze sobą, z różnymi rzeczami, które w naszym życiu się dzieją, ale również doświadczenie historii. Dobrze jest poznać to w takim szerszym kontekście. Do czego sposobność dajesz, Karolino, swoją książką Kryptonim Kołyska, który do pielgrzymki warszawskiej się odnosi. Witam cię serdecznie na pielgrzymim szlaku.
1: Witam was serdecznie.
0: Dużo młodych ludzi na pielgrzymce, to cię zaskakuje?
1: Nie, jest przekrój w zasadzie wszystkich pokoleń.
0: No właśnie te pokolenia, które pielgrzymowały, pielgrzymują, to historia, którą dobrze znać, wiedzieć o niej, kiedy się tutaj jest w takiej drodze.
1: Tak, to jest coś, co mnie bardzo poruszyło i tak uderzyło. To było pierwsze, co mi się rzuciło w zasadzie w oczy i w serce, kiedy trafiłam na pielgrzymkę warszawską. Szczególnie właśnie ta wielopokoleniowość w różnym kontekście właśnie warszawskiej pielgrzymce pieszej. Z Warszawą chodzę 7 lat. Wcześniej chodziłam z pielgrzymką krakowską z klasztoru paulińskiego na Skałce w Krakowie. To jest mniejsza pielgrzymka i ona też dużo krócej chodzi. Też ma taki wymiar rodzinny, wielopokoleniowy, ale dlaczego akurat warszawska pielgrzymka piesza tak bardzo mocno dla mnie jest odczytywana właśnie przez tą wielopokoleniowość, nie tylko w tym znaczeniu, że idą z nami nieraz 3-4 pokolenia z jednej rodziny, że mamy przekrój w zasadzie przez wszystkie Stany i przez wszystkie pokolenia, jakie żyją w Polsce, ale też dlatego, że ta nasza pielgrzymka, która jest już 315, chodzi nieprzerwanie przez 315 lat, więc tutaj możemy też mówić o jakimś takim duchowym dziedzictwie pokoleń Polaków, którzy podejmowali ten wysiłek pielgrzymowania właśnie z Warszawy, z klasztoru na Długiej, paulińskiego, na Jasną Górę.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Rozmowy wiarygodne.
0: Sierpień to taki czas naszej historii, naszej tradycji, związany z wielkimi rocznicami, a wrzesień, który się rozpocznie, rozpoczyna rocznica II wojny światowej, oczywiście pójście do szkoły, czyli też historia, która zbiega się z początkiem roku szkolnego. Spoglądanie wstecz również na tę historię pielgrzymki, jako na historię wielkich zmagań, bo sierpień to pamięć powstania warszawskiego sierpnia 80 roku, czyli Solidarności, jasnogórskich ślubów narodu, różne daty na planie sierpnia. Wszystko w tle ma jakiś rodzaj zmagania, walki. I pielgrzymka w to wpisana. Pielgrzymka, która też jest swego rodzaju zmaganiem?
1: Wydaje mi się, że tak. Patrząc z perspektywy tych lat, kiedy w jakiś sposób też dorastałam na pielgrzymce, bo byłam nastolatką, kiedy zaczęłam, więc mam też możliwość, patrząc wstecz, z własnej historii życia spojrzeć na to, jak różnymi oczami patrzyłam na tą samą rzeczywistość pielgrzymkową, kiedy miałam tam lat naście, kiedy miałam lat, nie wiem, 20. I widzę bardzo wyraźnie, że zawsze to właśnie było z jednej strony tak, zmaganie, no bo na pielgrzymce w jakiś taki, no wręcz organiczny, fizyczny sposób doświadczamy. Musimy jakoś przełamywać swoje słabości, swoje trudności, swoje też obawy z tym związane.
0: Zawalczyć trochę o to, żeby
1: trochę wytrwać. Trzeba zawalczyć o to, żeby wytrwać. Trochę też trzeba zwalczyć sobie taką skłonność, niechęć do przyjmowania pomocy od kogoś, bo na pielgrzymce jest to nieuniknione, że po prostu trzeba pomagać innym i trzeba umieć przyjmować pomoc i czasem to drugie jest trudniejsze. Dla mnie na przykład znacznie trudniej jest, bo ja jestem tym typem, że ja dam radę, nie? Ja dam radę, ja kontroluję, ja panuję nad sytuacją, prawda? I wiele lat na pielgrzymce się tego uczę, że nie daję rady, nie kontroluję tego wszystkiego, nie panuję nad sytuacją i że potrzebni mi są ludzie wokół mnie, żeby mi właśnie pomogli, prawda? Czyli żeby wypełnili te braki, a ja z kolei być może w jakiś sposób wypełniam ich braki, więc to zmaganie jest na pewno. Natomiast to, co ja też zaobserwowałam w odniesieniu do samej siebie i myślę, że tak jak teraz nawet patrzę z roku na rok na młode pokolenie,

0: niektóre dzisiaj idzie, młodzieży, czy nawet dzieci pielgrzymujących z rodzicami w wózkach, że pielgrzymka jest niesamowitą też szkołą charakteru. Oczywiście, że nie tylko pielgrzymka, bo to jest tam kilka dni w roku, prawda? Ale to jest taki koncentrat tego wszystkiego, co w ciągu roku przeżywamy, co się nam zdarza w życiu. I myślę, że właśnie to, że mam ukształtowany w jakiś sposób charakter, na pewno jeszcze nie do końca, ale jest już lepiej niż było, to myślę, że w dużej mierze zawdzięczam właśnie pielgrzymce. Może trochę w kluczu tego, co powiedział święty Jan Paweł II, wymagajcie od siebie, nawet kiedy inni nie będą od was wymagać, nie? Żeby zawalczyć nie tylko z własną słabością, ale też żeby zawalczyć o to, żeby mieć prawo podjąć decyzję jakąś życiową w sposób wolny i zgodny z tym, jak mam ukształtowane sumienie. O to też trzeba nieraz zawalczyć. To nie jest taka prosta sprawa. To, jak mam ukształtowane sumienie, to jest dalsza rzecz, bo w zależności od tego, czym się napełniam, to mnie kształtuje. I w jakim środowisku się obracam, to na mnie oddziałuje. Ale jeśli już mam jakoś ukształtowane sumienie i wyznaję jakieś wartości, bo to jest bardzo istotne, żeby w ogóle mieć jakieś wartości, prawda? To teraz jeszcze druga rzecz. Wyznaję jakieś wartości, mam je usystematyzowane, jest hierarchia wartości i teraz ja jeszcze muszę zawalczyć o to, żeby w konkretnej sytuacji umieć się zgodnie z tym kanonem moich wartości zachować. I to dotyczy nie tylko religii katolickiej, to jest w ogóle ogólna prawda życiowa.
1: Która też bardzo dobrze uruchamia się w konkretnych sytuacjach, w konkretnych odniesieniach. My rozmawiamy w kontekście pielgrzymki, jak to tutaj może wyglądać i co może nam pomóc w zobaczeniu tego w szerszej perspektywie, o tym też w tej naszej rozmowie. Ten wątek, mam nadzieję, jeszcze się pojawi, do tego powrócimy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Spotykamy się, Karolina, na 315 warszawskiej pielgrzymce pieszej. To jest nasze odniesienie do rozmowy. Od 6 sierpnia trwająca taka droga z Warszawy, kończąca się w połowie sierpnia na Jasnej Górze. Podjęta walka, wyzwanie, kształtowanie swojego charakteru, ale również poznawanie historii, która też jest historią walki, zmagania się i o to sumienie, kształtowania sumienia, ale również o to, żeby w sposób wolny wybierać to, co jest w naszym życiu ważne i zawalczyć o to, nie tylko tutaj te 9 dni. Ty napisałeś książkę, która jest inspirowana warszawską pielgrzymką pieszą.

0: Nadała się taki przedziwny tytuł, kryptonim Kołyska. Czyżby miało nas to trochę ukołysać w takim myśleniu o sobie w tych trudach, kiedy będziemy
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tytuł odniesie odwrotny efekt, to znaczy, że będzie prowokacyjny trochę. Zwłaszcza to pierwsze słowo, kryptonim. Kryptonim Kołyska. Ja myślę, że to też będzie bardziej czytelne dla kogoś, kto zobaczy okładkę. Okładka jest stylizowana graficznie na teczkę z akt służb bezpieczeństwa i właśnie na niej pojawia się tytuł Kryptonim Kołyska. Dlaczego kryptonim? Dlatego, że książka dotyczy rzeczywistości z czasów PRL.
0: Kiedy toczyła się walka.
1: Natomiast,
0: również z pielgrzymką.
1: Natomiast o co się toczyła walka? I chciałam pokazać, że walka toczyła się o to, co ja zaszyfrowałam w tym słowie kołyska. Czyli kołyska narodu polskiego. Kołyska w znaczeniu takim najpowszechniejszym, czyli po prostu miejsce, gdzie składamy nowonarodzone życie. I tutaj oczywiście jest bezpośrednie odniesienie do jasnogórskich ślubów narodu, do tego przyrzeczenia, które Wyszyński dokładnie sformułował, które kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, sformułował dokładnie w taki sposób, że będziemy stać na straży kołyski polskiej, żeby nie świeciła pustką i o każde polskie życie będziemy walczyć nawet za cenę własnego życia. To jest właśnie jeden z kontekstów, który poruszam w mojej książce. Natomiast, czyli tu oczywiście mamy na myśli kwestię ochrony życia poczętego, prawda? W to wpisuje się bardzo pięknie rzeczywistość pielgrzymkowa, ponieważ warszawska pielgrzymka piesza wychodzi z klasztoru Paulinów z Warszawy na ulicy Długiej i właśnie tam zostały po raz pierwszy złożone przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. W tej chwili to jest dzieło, które już jest znane na całym świecie, na wszystkich kontynentach, ale pierwsze przyrzeczenia zostały złożone 2 lutego 1987 roku właśnie u Paulinu w Warszawie na Długiej i dlatego dzisiaj po latach ten kościół został podniesiony do godności sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Jasnogórska Matka Życia, pomimo że kościół jest w Warszawie. Więc to nas odwołuje bezpośrednio do tego kontekstu jasnogórskich ślubów narodu. I dlatego kołyska, ale nie tylko dlatego. Pisząc tę książkę i nadając jej taki tytuł, Kryptonim Kołyska, miałam też na myśli szerszą rzeczywistość, czyli kołyskę całego naszego narodu, nie tylko w tym wymiarze ochrony życia biologicznego kolejnych pokoleń Polaków, ale też wszystkiego, co stanowi polskość, całe nasze dziedzictwo, całą naszą duchowość, naszą historię, świadomość narodową, świadomość, powiedziałabym, korzeni, prawda? Czyli też znowu tutaj się nam odsłania wielopokoleniowość, o której już wspomniałaś i o której wcześniej żeśmy rozmawiały. I to również bardzo mocno wybrzmiewa w warszawskiej pielgrzymce pieszej, bo w momencie, kiedy spojrzymy na to, że ponad 3 wieki ta pielgrzymka chodziła. Chodziła w różnym kontekście społecznym, kulturowym, politycznym i w jaki sposób kształtowała, była nośnikiem tych wartości właśnie, o których rozmawiamy, wartości katolickich, wartości prorodzinnych, wartości pro-life, ale też wartości polskich, patriotycznych. A z drugiej strony, cokolwiek dotykało, jakiekolwiek wydarzenie historyczne, dziejowe, a były to bardzo burzliwe doświadczenia, jak wiemy, dotykało naród polski, czy to zabory, czy pierwsza wojna światowa, czy druga wojna światowa, czy wojna polsko-bolszewicka. W tym kontekście pielgrzymka też się rozgrywała, szła, cały czas szła przez polską ziemię swoim utartym szlakiem. I wszystkie te wydarzenia historyczne wpływały na losy, dzieje i kształt warszawskiej pielgrzymki, więc jest to zależność obopólna.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień, lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własnie.

jasny dzień i tracą czas na rozstaju. Nie warto rozwidleń, tych są tu setki i lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy, czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Kryptonim Kołyska, taki tytuł Karolina Kalinowska, która jest naszym gościem, nadała książce, której takim tłem i bohaterem, nieukrytym, bo też wprost, jest warszawska pielgrzymka piesza, w kontekście której teraz rozmawiamy. Zachowanie tradycji, troska o tą, o nasze dziedzictwo, o życie, o każde życie pojedyncze, ale również naszego narodu, ale również to poczucie odpowiedzialności, które przekłada się na konkretne zmaganie i takie zmaganie, które po obu stronach się dokonuje, bo żeby była walka, są dwie strony potrzebne. I kryptonim Kołyska sam w sobie już zawiera też tą dwoistość. Jest i coś, co wymaga ochrony, a więc walki o to zachowanie, ale jest też coś, rzeczywistość, która po prostu pod jakimś kryptonimem próbuje uderzać w to, czego inni bronią. Są te dwie strony, które się, jest takie zwarcie w tej walce, które się spotykają.
3: Dokładnie tak jak mówisz. Na tym zasadza się cała fabuła wymyślona przeze mnie, ponieważ ja piszę, może tutaj jeszcze wyjaśnijmy, że ja piszę książki, które są całkowicie oparte na źródłach i na faktach historycznych, natomiast formę mają powieści, czyli fabułę bohaterów. I właśnie tutaj mamy te dwa bieguny, które wyłapałaś. Bardzo dobrze widać w zderzeniu głównych bohaterów, Hanki i Piotra, gdzie Piotr reprezentuje wszystkie te wartości, z którymi najogólniej mówiąc identyfikuje się Kościół katolicki i warszawska pielgrzymka piesza. Czyli jest właśnie gorliwym katolikiem, patriotą. Są to czasy, tak jak wcześniej wspomniałam, właśnie zniewolenia reżimem komunistycznym, czasy PRL, więc ten jego patriotyzm powoduje, że jest też aktywnym opozycjonistą, jest zaangażowany w walkę podziemną z całym systemem. Natomiast Hanka, wręcz przeciwnie, Hanka reprezentuje wartości, powiedzielibyśmy, z drugiego obozu, z całkowicie przeciwnego bieguna.
2: Z naszej perspektywy można by było powiedzieć antywartości.
3: Tak, z naszej perspektywy byłyby to antywartości. Natomiast ja bym powiedziała, byłabym bardzo daleka, bo ja w ogóle jako autorka, która wymyśliła Hankę, jestem z nią bardzo związana, bardzo ją polubiłam, kiedy pisałam o niej.
2: Główna bohaterka negatywna.
3: Więc jest tak, reprezentuje wartości dla mnie negatywne, natomiast jest to osoba głęboko poraniona i od wczesnych lat dzieciństwa ukształtowana po prostu w ideologii komunistycznej. Jest ukształtowana przez ideologię, która ją zniszczyła. Cywilizacja śmierci, która ją dotknęła już na początku, kiedy jej matka popełniła samobójstwo, a ojciec, który był agentem SB, był urzędnikiem i to wysokim urzędnikiem właśnie.

0: właśnie system ubezpieki. Wychował ją w tym samym duchu, z tą myślą, żeby ona również zrobiła karierę w SB.
1: Wychował, ale i złamał.
0: I właśnie, aby przeprowadzić w pełni jej szkolenie, musiał zrobić coś, żeby ją złamać w jej tożsamości kobiety. Kobieta zawsze jest powołana do tego, żeby dawać i chronić życie. W wymiarze biologicznym, duchowym, emocjonalnym, ale zawsze kobieta jest powołana do obdarowywania świat życiem.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Zbierając materiały do książki, natknęłam się w dokumentach IPN-u na bardzo wstrząsające dokumenty, jak wyglądało szkolenie kobiet, które miały zostać wysokimi agentkami w strukturach SB. Mianowicie bardzo często kobietom tym podsuwano mężczyzn, którzy mieli za zadanie je uwieść, doprowadzić do tego, żeby one poczęły dzieci i aby je zamordowały. I to rzeczywiście jest coś, co łamało kobietę w tych jej najgłębszych strukturach tożsamości. I coś takiego mojej Hance robi jej własny ojciec. Dbając o to, żeby zrobiła karierę w SB, czyli żeby się wyzbyła wszelkich skrupułów. I w momencie, kiedy już ją poznajemy jako kobietę dorosłą, to ona jest właśnie taka. I teraz tutaj dochodzi do zderzenia tych dwóch postaw. Mamy tego Piotra, który jest katolikiem, patriotą, działaczem antykomunistycznym. Dodam jeszcze, że tutaj, żeby jeszcze mocniej zarysować tą opozycję, uczyniłam go wdowcem z tego powodu, że jego żona, jego ukochana żona, która była lekarką, z pełną świadomością jako lekarka zgodziła się oddać swoje życie za dziecko.
2: Żeby urodził się ich wspólny syn.
1: Żeby urodził się ich wspólny syn. Ona nie podjęła leczenia.
2: I umarła.
1: I miała świadomość, że tak się to zakończy. Więc tutaj mamy tego Piotra.
2: I to była pierwsza jego miłość jako kobieta.
1: To była jego pierwsza wielka miłość. W książce opisałam scenę ich pożegnania, kiedy

0: ona już właśnie rodzi to dziecko i umiera.
1: Ale skracając tę historię, a tu się pojawiła druga miłość.
0: A tu się pojawiła druga kobieta. Miłość nie taka różowa, nie taka patetyczna, nie taka wzniosła. Miłość, która powiedziałabym jest pełna trudnych wyborów i dylematów, ponieważ Hanka jako agentka SB zostaje po

0: nawiązując z nim maksymalnie głębokie relacje, na tyle, na ile jej się uda, żeby infiltrować całe środowisko właśnie duszpasterstwa na Długiej, warszawskiej pielgrzymki pieszej. W takim stanie ona idzie z nimi na pielgrzymkę. I dzieje się coś przedziwnego, ponieważ ta właśnie moja Hanka, tak ukształtowana, zderza się z całą rzeczywistością pielgrzymkową. Ludzi, którzy w jakiś sposób ją przyjmują, nie wiedząc oczywiście o tym, kim ona jest, ale też ją zaczynają formować. Pielgrzymka zaczyna właśnie oddziaływać na jej charakter, na jej światopogląd. Ona zaczyna widzieć inny świat. Ta optyka, z którą ona patrzyła na świat, nagle zyskuje kontrapunkt. I to napięcie, które między nimi przebiega, przemienia się w miłość. Tylko, że to nie jest miłość właśnie taka landrynkowa, różowa, bo Hanka musi dokonać wyboru. W momencie, kiedy ona zakochuje się i uświadamia sobie, że ona nie jest w stanie żyć bez Piotra, z drugiej strony też nie może przestać na niego donosić, ponieważ w tamtych realiach, które ja opisuję, no to jest po prostu kulka w łeb. Nie ma możliwości, żeby tak po prostu poszła do przełożonych i powiedziała: zakochałam się, występuję z SB, dziękuję, do widzenia.
1: Rezygnuję z tego zadania. Tak. Tym bardziej, że to też jest kwestia pewnego bycia w jakimś środowisku, które bardzo człowieka przytrzymuje, ale kształtuje, ale również go jakby w pewnym sensie wskazuje na jakiś sposób życia. Tak mogłoby się wydawać, tak często nam się wydaje, że ktoś jest taki dlatego, że no, trudno wyobrazić sobie, żeby mógł być inny, nawet jeśli zobaczy przez chwilę tamten świat. My dzisiaj również funkcjonujemy w różnych bańkach, w różnych takich zamkniętych kręgach i często zupełnie nie wyobrażamy sobie, że można byłoby przerzucić most na tą drugą stronę. A ta twoja książka to jest również troszeczkę zaproszenie do takiego spojrzenia, także na nasze rozmaite zmagania w życiu.
2: Mniej więcej tak wygląda to w oczach Stwórcy. Tak przynajmniej podejrzewam, bo wiedzieć tego nie mogę. Być może, że mnie nie znasz, lecz ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz, wstajesz, znam twoją rzeczywistość. Ja ciebie stworzyłem na moje podobieństwo i włosy twe policzyłem na głowie, choć to szaleństwo. Masz miłość, nie przekleństwo, życie, potencjał. Jesteś moim synem, znam cię od twego

0: kocham. Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: W kontekście pielgrzymki warszawskiej pierwszej sierpniowego wydarzenia rozmawiamy dzisiaj prawie już na progu września, kiedy rozpoczną się lekcje historii w szkole też. Będziemy przywoływać oczywiście wybuch wojny, ale też naszą historię trudną, zmaganie o wolność, w której też odnosząc się do powstania warszawskiego, które mamy za sobą, w którym też dużą rolę odgrywały kobiety. Chciałam jeszcze, żeby ten wątek tak krótko pojawił się. Właśnie kobiety zmagające się o wolność. Kobiety, które odgrywają i w swoim życiu jakby biorą na siebie ciężar walki albo uczestniczą w walce niekoniecznie po tej jasnej stronie mocy, bo też jest dużo takich kobiet. Hanta jest tego przykładem, bohaterka twojej książki, że można być też walczącą kobietą. Dzisiaj to też takie hasło ciekawe. Kobiety, które walczą o swoje wyobrażenie wolności.
3: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle bardzo lubię pisać o kobietach i w tej książce w zasadzie można powiedzieć, że ja zarysowałam

0: pan cały poczet kobiet niezłomnych. I to właśnie tak jak mówisz, niezależnie od tego, jaki system wartości wyznawały, bo to jest właśnie rzecz druga, po jakiej stronie one się opowiadały, natomiast pokazałam właśnie ich ducha walki o to, co jest dla nich istotne, prawda? Bo moja Hanka nie jest sprzedawczykiem, że w zależności od tego, kto jej więcej zapłaci albo gdzie ma lepsze korzyści, to tam będzie. Ona autentycznie się identyfikuje z wartościami, o które walczy.
1: Co mam tutaj? Kreszcza?
0: Masz coś strasznego. Nie, coś zielonego.
1: Dobra, dziękuję.
0: Natomiast pojawiają się też kobiety walczące o polskość i o świadomość narodową, o świadomość historyczną naszego narodu.
1: I to nawet w jednej rodzinie, w jednym pokoleniu, babcia i wnuczka.
0: Tak, i właśnie tutaj, właśnie po to wprowadziłam postać babci Anieli. Babcia Aniela jest właśnie babcią Hanki i ona pochodzi z takiej właśnie rodziny wielu pokoleń kobiet, gdzie, jak sama określa w mojej książce, ponieważ ja wprowadzam jej wspomnienia przez fragmenty pamiętnika. Cytuję pamiętnik babci Anieli. Hanka czyta, to jest taki zabieg fabularny, bo oczywiście pamiętnik babci Anieli również ja napisałam. Natomiast Hanka w którymś momencie zaczyna czytać ten pamiętnik babci Anieli.
1: I dzięki temu odkrywa zupełnie inny świat.
0: Tak, dowiaduje się o systemie wartości swoich przodkiń i tak jak właśnie babcia Aniela w którymś miejscu tego pamiętnika zapisuje, że w naszej rodzinie jakoś zawsze tak się toczyła historia, że mężczyźni ginęli w walce o wolność, w powstaniach, w wojnach, w więzieniach komunistycznych, a kobiety, no cóż, robiły całą resztę. I później tam rozwijam ten wątek, właśnie tak zarysowany tym jednym zdaniem, bo rzeczywiście jakoś tak się toczyła historia naszego narodu, że to właśnie kobiety były nośnikiem tych wszystkich najważniejszych wartości, świadomości narodowej, świadomości społecznej. No właśnie, robiły całą resztę. To one kształtowały kolejne pokolenia Polaków na ludzi wolnych, świadomych, znających też swoją wartość, swoje korzenie, swoją przynależność, no i też świadomych, rozumnych katolików. To wszystko robiły kobiety, bo rzeczywiście było tak, że w zasadzie w każdym pokoleniu był jakiś pogrom, który powodował, że tych mężczyzn dramatycznie brakowało w rodzinach.
1: I na ten sposób walczyły również, przykładały się w tej walce o wolność narodu, o tożsamość. Powrót! Poison!

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w Czwórce.
1: Każda kobieta, również w Twojej książce, i myślę, że tak można też wyjąć taki ogólny wniosek, walczy w jakiś sposób o wolność, tylko różnie, jak rozumiem, i nawet często tymi samymi metodami, tylko różnie tą wolność pojmuje. To jest troszeczkę takie zwierciadło naszych czasów, również ta książka. Również dzięki temu odniesieniu do tej kołyski i do tego zmagania tych dwóch stron w tej walce, tych, którzy identyfikują się za życiem lub przeciw, chociaż wszyscy mówią, że są za życiem, tylko mówimy o tym życiu, które potrzebuje tej najbardziej czułej ochrony, czyli tej macierzyńskiej.
2: Tak, no. Oczywiście, że tak. No, Hanka reprezentuje poglądy, które również dzisiaj są obecne, że ona pojmuje
1: że walkę, musi walczyć o siebie.
2: Tak, pojmuje walkę o prawo do zabijania dziecka jako walkę o wolność kobiety, prawda? Wręcz używam tam, cytując jej myśli, takich bardzo mocnych sformułowań, które wprost mogę powiedzieć, że wzięłam z dzisiejszych czasów, nie? Że kobieta ma prawo zabić swoje dziecko, ponieważ jest to życie, które się karmi jej życiem, prawda? I ona to porównuje do pasożyta. Więc ma takie pojęcie wolności. Z kolei w momencie, kiedy styka się z katolikami, tutaj bardzo ważną rolę odgrywa postać historyczna prawdziwa, ojciec Krzysztof Kotnis. To jest Paulin, który całe swoje życie kapłańskie poświęcił na kazania uświadamiające, jakim złem jest aborcja, ale też bardzo istotną rolą ojca Kotnisa było to, że nie pozostawiał samym sobie tych rodzin, które planowały aborcję albo już je dokonały. On otaczał ogromną opieką duszpasterską, troską, modlitwą i całą formacją ludzi, którzy już dokonali zabójstwa swoich dzieci. Czy to lekarzy, czy pielęgniarek. Walczył o ich życie w znaczeniu duchowym. I Hanka poznaje ojca Kotnisa na pielgrzymce, ponieważ przez 22 lata był przewodnikiem grupy drugiej, warszawskiej pielgrzymce pieszej. I w momencie, kiedy ona go poznaje, zaczyna się wsłuchiwać też w jego nauczanie i zaczyna widzieć inną optykę. Walkę o życie jako o cel nadrzędny. I nie tylko życie w znaczeniu biologicznym, ale przede wszystkim życie w znaczeniu duchowym. I teraz moja fabuła zmierza do tego, nie będę zdradzać zakończenia.
1: Tak, nie będziemy opowiadać książki do końca.
2: Bo nikt z was by już po nią nie sięgnął. Ale na pewno moim naczelnym zadaniem było to, żeby pokazać Hance i moim czytelnikom, którzy się z nią w jakiś sposób identyfikują, że życie już zwyciężyło śmierć. Życie już zwyciężyło śmierć, ponieważ Jezus Chrystus już pokonał grzech. Śmierć to jest grzech. Życie to jest Jezus Chrystus. I On też jest miłością, która się nie kończy. Miłością, która jest potężniejsza niż śmierć. I teraz chodzi o to, żeby Hanka dokonała tylko wyboru za życiem i za miłością. Bo to jest w zasadzie jedyne, co musimy zrobić. Dlatego, że życie i miłość już zwyciężyły. Tylko problemem jest to, że my musimy się opowiedzieć po tej stronie, która już zwyciężyła.
1: I droga do tego czasami będzie bardzo długa, bardzo trudna, tak jak ta droga pątnicza, sierpniowa droga pielgrzymkowa pątnicza, która rzeczywiście jest takim pewnego rodzaju skrótem. Ja bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to, że na pielgrzymce znalazłyśmy czas, żeby w ten sposób porozmawiać. Nasze grupy ruszają ku Jasnej Górze i również ku tym wszystkim ślubowaniom, które Polacy składali na Jasnej Górze w jasnogórskich ślubach narodu, bo to też jest bardzo

0: Czujesz we mnie. Dzisiejsze rozmowy wiarygodne w bardzo pielgrzymkowym klimacie dopina. Zapraszający na dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn, Paulin z Jasnej Góry, przewodnik warszawskiej pielgrzymki pieszej. A za spotkanie dziękuję już. Gosia Bartos, witam. Do usłyszenia.
1: Namiot spotkania.
2: Namiot spotkania.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Jezus odpowiada na bunt Piotra. Bunt, który wydawać by się mogło, jest buntem bardzo ludzkim, odruchowym wręcz. Kiedy słyszymy o cierpieniu naszych bliskich, kiedy słyszymy o cierpieniu kogoś, kogo bardzo kochamy, tak jak i Piotr usłyszał o cierpieniu Jezusa, wówczas rodzi się w naszych sercach niezgoda. Nikt z nas nie chciałby cierpienia dla kogoś, kogo kocha. Chyba byłoby to bardzo nierozsądne, niepoważne, a nie bójmy się powiedzieć wprost i głupie. Kto chciałby, aby jego ukochany przyjaciel, brat czy siostra cierpieli? A tymczasem Piotr, kiedy wyraża ten bunt, niezgodę na cierpienie, słyszy od Jezusa słowa: nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Nie myślisz w tej perspektywie, którą znam ja. Nie czytasz swojego życia w tej perspektywie. Perspektywa Jezusa, perspektywa Boża jest zupełnie inna od naszej. To perspektywa, która mówi nam przede wszystkim o tym, że w śmierci zaczyna się życie. Perspektywa, w której możemy zobaczyć, że właśnie tam, gdzie jest cierpienie, jest błogosławieństwo. Krzyż. Krzyż, który jest znakiem zwycięstwa dla każdego chrześcijanina dzisiaj. Jest również znakiem, którym kapłan czy rodzice swoich dzieci błogosławią. To właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego błogosławimy znakiem krzyża. Znakiem, którym zapisane jest największe cierpienie świata, ale jednocześnie

0: największa miłość świata. Ten krzyż to cierpienie, wobec którego bardzo często my, jako ludzie, z mentalnością i z logiką tego świata, nie chcemy przyjąć. Krzyż i cierpienie, które chcielibyśmy odrzucić. Nie jest prawdą, że Bóg chce naszego cierpienia. Zsyła nam dodatkowe trudności, aby nam było ciężej. Ale jest prawdą, że te wszystkie trudności, dodatkowe cierpienia, one są dla nas błogosławieństwem. Jeżeli pozwolimy naszym oczom, oczom naszej duszy, spojrzeć przede wszystkim w perspektywie Bożej. Chrześcijanin nie różni się od człowieka nieochrzczonego w przeżywaniu choroby w sensie fizycznym. Czy jesteś ochrzczony, czy nieochrzczony, wierzący, czy niewierzący, praktykujący lub niepraktykujący, czy żyjesz w łasce uświęcającej, czy poza nią, nie ma znaczenia, możesz zachorować na tą samą chorobę. Natomiast ten, który ma wiarę, przeżywa swoje życie w perspektywie Boga, przeżywa to cierpienie z nadzieją. Przepięknym obrazem dla nas, którzy doświadczamy różnego rodzaju cierpienia, swojego czy najbliższych, jest obraz Maryi. Tej, która stojąc pod krzyżem, nie buntowała się, choć cierpiała, patrząc na mękę swojego syna, ale trwała w wierze, wierząc, że Bóg wie, co robi. Boża perspektywa, Boża logika przekracza zupełnie moje spojrzenie. Dlatego dzisiaj, wczytując się w tę Ewangelię, słysząc to słowo, które Jezus mówi do Piotra, ale i do każdego z nas, nie patrzysz po Bożemu, ale po ludzku, prośmy Maryję, abyśmy mieli przede wszystkim Bożą perspektywę na nasze życie, na życie naszych bliskich, na życie, które również potrafi być pełne cierpienia, pełne krzyża.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Minęła godzina 8.
2: Pogoda.
3: Po deszczowej i burzliwej sobocie niedziela przyniesie spore zmiany w pogodzie. Polska znajdzie się pomiędzy frontami, a to oznacza, że zrobi się nie tylko spokojniej, ale i znacznie cieplej. Co prawda miejscami niewykluczony jest deszcz i burza, ale będą to zjawiska już dużo słabsze i rzadsze niż to, co mieliśmy wczoraj. Już od rana w większości kraju dość pogodnie, umiarkowanie ciepło, bo temperatura między 10 a 15 stopniami, ewentualnie na krańcach zachodnich może pojawiać się deszcz, natomiast lokalnie pojawiają się mgły i zamglenia. Jednak dzisiaj do Polski dotrze znów ciepłe i słoneczne lato. Dalsza część dnia na przeważającym obszarze będzie pogodna, a chmury tylko od czasu do czasu przesłonią słońce.
2: Autopromocja.
4: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Dzień dobry, witam Was w ostatnią niedzielę. Tak, tak, to ta ostatnia niedziela sierpnia, ostatnia niedziela wakacji. Oczywiście dla tych, którzy idą do szkoły od września, to jest ostatnia niedziela wakacji, ale ci, którzy jeszcze urlop planują, no to mogą liczyć na trochę wolnego i trochę odpoczynku. A gdzie? No to wszystko zależy od Was. Gdybyście na przykład wybrali się do Londynu, to powiem szczerze, właśnie stamtąd wróciłam i susza, jaka tam panuje, jest niesamowita. Dawno nie widziałam tak wysuszonych trawników, tych angielskich trawników, które nie są zielone, które są po prostu żółte. I tak Londyn i cała Anglia zmaga się z suszą, z brakiem deszczu, chociaż akurat wczoraj trochę popadało, to podobno od kilku tygodni, kilkunastu nawet tygodni deszczu nie było widać. No to jest problem, z którym mierzą się Anglicy, ale i w Polsce mamy problem z suszą, bo chociażby w Biebrzańskim Parku Narodowym to zjawisko też się pojawia i sprawia, że obniżają się wody gruntowe. No i o tym na pewno powiemy po godzinie 8. Sprawdzimy też, czy już pustoszeją parki narodowe, czy ptaki szykują się do odlotu, czy to jest już ten moment, kiedy mówią papa, siema, nara, do zobaczenia wiosną. A po godzinie 9 sprawdzimy, jak można upiększyć nasze okolice, nasze miasta, a dokładnie przystanki. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Tradycyjnie zajrzymy do Gdyni, miasta, które w tym roku obchodzi stulecie, a my sprawdzamy w każdą niedzielę, jak radzi sobie z ekologią, jak dużo tam zielonego i czy Gdynia to miasto tylko morza, czy też właśnie lasów i przyrody. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jak oglądacie albo słuchacie prognozy pogody i ktoś mówi, że będzie padać, to raczej nie jest to dobra wiadomość, no bo plany na wyjście się zepsują, no bo lubimy, jak jest ładna i słoneczna pogoda. Ale deszcz jest nam niezwykle potrzebny, ponieważ wszędzie mamy problem z suszą. No i w Londynie, w którym ostatnio byłam, widać to bardzo wyraźnie. Tak suchego lata jeszcze tam nie pamiętają, przynajmniej ci,

0: którzy mieszkają, których spotkałam, mówią, że dawno nie było tak sucho, dawno tak długo nie padało. Ale susza to też problem Polski. Biebrzański Park Narodowy czy Kampinoski Park Narodowy mają problem z obniżaniem się wód gruntowych, a to z kolei zwiększa ryzyko pożarów. Dyrektorka Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katarzyna Karpa-Świderek powiedziała, że susza 70 lat temu zdarzała się co 5 lat, a teraz jest właściwie co roku.
1: Te parki, które są uzależnione od wody w większym stopniu, bo na przykład dotyczą ekosystemów wodnych, no to przeżywają prawdziwy dramat. Tu jesteśmy akurat w Narwiańskim Parku Narodowym. Zobaczyliśmy infrastrukturę turystyczną, która nie działa, dlatego że nie ma wody. To są na przykład takie pływające pomosty, z którymi można było przepłynąć z jednej na drugą stronę. Nie ma owadów tych, które dla ptaków są taką naturalną bazą pokarmową, czyli brakuje komarów. Dla ptaków to jest dramat. Musi być wilgotno, żeby te larwy komarów były w stanie się tam rozwijać.
0: Marzena Bielonko z Narwiańskiego Parku Narodowego powiedziała, że susza daje się tam we znaki naprawdę bardzo.
2: Jest bardzo dużym problemem od 2 lat. Musimy zamykać niektóre elementy infrastruktury typu kładkę waniewo-śliwną, bo pływające pomosty nie dadzą rady, nie da rady nimi przeprawić. One leżą na dnie i dlatego te nasze nowe inwestycje będą taką odpowiedzią trochę na suszę, bo będzie drugie miejsce, które będziemy mogli udostępniać.
0: Susza negatywnie zmienia warunki życia dzikich zwierząt, a niski poziom wody w rzekach i na rozlewiskach uniemożliwia ptakom wodno-błotnym bezpieczne gniazdowanie i zdobywanie pokarmu.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Na razie powoli, ale jednak zbliża się do nas jesień. A to znak, że ptaki opuszczają już Polskę i lecą szukać ciepłego miejsca na przezimowanie. No i właśnie pustoszeje Park Narodowy Ujście Warty, a to za sprawą właśnie tej jesiennej migracji ptaków. I część z nich już odleciała w cieplejsze rejony, a część dopiero zbiera się do podróży. A jeszcze inne przygotowują się na chłodniejsze dni, które spędzą w ujściu Warty do Odry. Wkrótce pojawią się natomiast gatunki ptaków, które przylatują do nas z chłodniejszych stref klimatycznych.
3: W całej przyrodzie jesień już zbliża się wielkimi krokami. Część ptaków już odleciała, już sejmiki bocianie się odbyły i większość bocianów już rozpoczęła swoje jesienne wędrówki. My też zauważamy ruch wśród tych ptaków migrujących. Już zaczynamy pierwsze monitoringi. Pracownicy parku będą już liczyć

0: zniszczyć pierwsze gęsi, które kumulują się tutaj na odpoczynek i na żerowisko w czasie właśnie tych wędrówek, także żurawi.
1: Wicedyrektor Parku Narodowego Ujście Warty Jolanta Gaczyńska podkreśliła, że w zachowaniu ptaków widać ocieplenie klimatu. Argumentowała, że niektóre gatunki zostają na zimę, mimo że dotychczas migrowały na przykład na południe Europy. A ten szczyt jesiennej migracji ptaków przypada na przełom września i października, więc jeszcze chwilę u nas zostaną.

0: Miasto, które oddycha.
1: Kiedyś myślałam, że gdybym miała zmienić miejsce zamieszkania, to zamiast Warszawy byłaby to Gdynia. Dzisiaj już mam trochę inne podejście, ale Gdynia nadal mi się podoba, zwłaszcza, że w tym roku obchodzi stulecie. No i z tej okazji zaglądamy tam co tydzień i sprawdzamy, co ekologicznego, co zielonego pojawia się właśnie w tym mieście.
2: Ariel Kicerman, jestem kierownikiem Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie, który należy do Nadleśnictwa Gdańsk.
1: Przyjeżdżamy nad morze, do Gdyni. No i pierwsze co, plaża, skwer Kościuszki, no to morze wyczekiwane, ten widok morza, a tymczasem kawałek dalej, bo Gdynia jest takim miastem między morzem a lasem. Mamy piękny las i piękny ogród botaniczny. Miejsce, w którym jest cisza, spokój, pusto. Ja przyjechałam i tu nie ma wiele osób. Czy dlatego, że nie znamy tego miejsca? Czy to jest nowe miejsce? Gdzie w ogóle jesteśmy?
2: Nadleśnictwo Gdańsk administruje tym naszym obiektem. Leśny Ogród Botaniczny powstał 16 lat temu. Początki były takie tego miejsca, że wcześniej to było miejsce na ognisku, jakaś wiata. Z biegiem lat to się rozrastało.
1: Rozrastało, zarastało, ale tu jest naprawdę wszystko pięknie wypielęgnowane, czyli to nie jest taki bardzo dziki teren, tylko jednak zadbany, no w jakiś sposób uporządkowany.
2: Tak, na terenie ogrodu mamy ponad 30 kolekcji botanicznych, jak sama nazwa mówi, to jest Leśny Ogród Botaniczny. Prowadzimy tutaj oprócz tych kolekcji, które mają ponad 300, prawie 400 różnych taksonów roślin, to jeszcze naszą główną taką działalnością to jest edukacja leśna i tym się głównie zajmujemy. Początki były takie, że edukacja w lasach w naszym nadleśnictwie z 20 lat temu była prowadzona w małej salce edukacyjnej na Stryszku w biurze nadleśnictwa i tak właśnie z biegiem lat to się rozrastało. W pewnym momencie powstał taki pomysł, żeby tą edukację tutaj przenieść do Marszewa. No i to się przyjęło. Powstał budynek warsztatowy, który możemy tam się też przejść, pokażemy. I 3 lata temu powstał ten nowy budynek promocyjno-administracyjny. Początkowo mieliśmy tutaj jednego edukatora, który dojeżdżał z nadleśnictwa, a na ten moment nas tutaj jest 5 na miejscu i tutaj

0: działamy edukacyjnie, z kolekcjami też, naukowo, też udostępniamy ten teren, także jest co robić.
1: No, oprócz budynków przede wszystkim są tutaj rośliny i mnóstwo zapylaczy. Przechodząc, wchodząc do budynku, pszczoły, motyle już nas tutaj obsiadły niemalże, a przynajmniej przelatywały bardzo zadowolone z tego.

0: terenie ogrodu. Ogród ma łącznie 50 hektarów. 5 hektarów jest ogrodzone, tu jest takie serce naszego ogrodu, plus te 45 hektarów jeszcze na zewnątrz, to są głównie tutaj drzewostany, które są charakterystyczne dla tego terenu. Natomiast ta część ogrodzona, to oprócz takich kolekcji rodzimych, gatunków drzew, krzewów, mamy jeszcze sporo roślin, bylin, między innymi kolekcję ziół, roślin jadalnych, które były kiedyś dawniej wykorzystywane przez nasze babki, prababki, teraz już troszeczkę zapomniane. Część nawet z nich traktowana jako chwasty, pokrzywa czy inne rzeczy, ale to wszystko było wykorzystywane, więc tutaj o to dbamy. Ta kwietna łąka, kolekcje też egzotyczne, czyli mamy tutaj część roślin z Azji, z Ameryki, też tutaj to znajdziemy.
1: A coś specyficznego dla tego regionu? Jesteśmy nad morzem. No, roślinność nadmorska jest nieco inna, drzewa, jest więcej świerków, sosen. Czy jest tutaj trochę inna roślinność niż na przykład w ogrodach botanicznych w centrum Polski? Czyli co ciekawego, czyli charakterystyczne jakieś rośliny, które no wiadomo w ogrodzie botanicznym może zobaczymy, a niekoniecznie wszędzie indziej.
0: Tak, jedną z naszych kolekcji są drzewa i krzewy chronione oraz zagrożone w regionie gdańskim. I tutaj mamy takie egzemplarze jak klon polny, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, jarząb szwedzki, cis i wiązy. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, tak, jeżeli już jesteśmy tutaj na terenie Pomorza, to mamy też kolekcję róż Pomorza Gdańskiego, która też jest ciekawa.
1: Ale czarna porzeczka to jest coś, co jest pod ochroną, czy tam zagrożone wyginięciem, że jest tutaj w ogrodzie botanicznym?
0: Jeżeli chodzi o ogródki, to często występuje, natomiast w lesie to jest gatunek rzadko spotykany i jak leśnicy gdzieś tam widzą takie owoco- i miododajne gatunki, no to je wspierają, no żeby było tego jak najwięcej.
1: Do tego ogrodu botanicznego w zasadzie możemy sobie wejść tak prosto z ulicy, bez zapisów, bez biletów, przejść, poczuć się jak w jakimś niezwykłym miejscu, mało tego, nikt nas nie będzie za rękę łapał, jak zerwiemy czarną porzeczkę. Przyznam szczerze, właśnie spróbowałam, pyszna, dojrzała, ale rozumiem, że roślin stąd zabierać nie można.
0: Roślin zabierać nie można, natomiast częstować się darami natury jak najbardziej. Można do nas bez problemu wejść. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku, od 8 do 15. Za darmo można wejść. Edukację też prowadzimy w tygodniu, głównie dla grup zorganizowanych. Są to przedszkola, szkoły. Też studenci przychodzą, nas odwiedzają. Natomiast jeszcze, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, dotrzeć też z edukacją do osób dorosłych, to prowadzimy również w weekendy. I mamy taki cykl ogrodowych niedziel, który rozpoczyna się na początku kwietnia, a kończy w ostatnią niedzielę października. I w każdą niedzielę, naszą ogrodową niedzielę, prowadzimy też edukację. I tutaj zapraszamy edukatorów z zewnątrz, żeby to urozmaicić. Nie tylko nasze tematy tutaj takie wiodące, nasze scenariusze zajęć przeprowadzać, ale żeby też to wzbogacić o taką tematykę okołoleśną, też trochę kulturalną. No i żeby tutaj przekazać tą wiedzę osobom dorosłym, ponieważ niedziela to jest czas wolny, czas dla rodziny, osoby nas odwiedzają całymi rodzinami, taka jest atmosfera rekreacyjna, piknikowa, a przy okazji mogą się czegoś dowiedzieć, korzystać z naszych różnych warsztatów, także to się cieszy dużym zainteresowaniem.
1: Do ogrodu botanicznego tuż w granicach Gdyni wrócimy za moment.

0: Wakacje powoli dobiegają końca. Pewnie niektórzy z Was byli nad polskim morzem, ale to miejsce jest piękne o każdej porze roku. A Gdynia szczególnie. Pokazujemy Wam w tym miesiącu, jakie rozwiązania ekologiczne są w tym mieście, jak dba się o tereny zielone i co ciekawego, poza oczywiście morzem i plażą, można zobaczyć. No to teraz zapraszam do Ogrodu Botanicznego.
1: Zielona Gdynia. Zielona Gdynia. Miasto, które oddycha.
0: Jak jesteśmy na wakacjach nad morzem, to czasami pogoda potrafi nam popsuć plany, zwłaszcza te związane z plażowaniem. Czy wtedy turyści tutaj przychodzą? Czy w ogóle wiedzą, że jest takie miejsce jak Ogród Botaniczny i zdarza się, że w taką mniej słoneczną pogodę właśnie to tutaj spędzają czas?
2: Tak, jak najbardziej. Właśnie jeżeli mamy taką temperaturę typowo plażową, to zauważamy, że wtedy jest mniej osób, natomiast jeżeli pogoda nie sprzyja plażowaniu, no to też tutaj sporo osób nas odwiedza rodzinnie, tak jak już wspominałem, mamy ogólnodostępne ognisko w niedzielę, także każdy może sobie przyjść z własnym prowiantem, skorzystać z ogniska, z tej naszej edukacji, mamy też ścieżki zewnętrzne, edukacyjne Alicji oraz szlak korzeni.
0: No właśnie mam zamiar pójść za chwilę szlakiem korzeni, czyli wychodzimy z terenu Ogrodu Botanicznego, za bramę i tam dalej możemy podziwiać, ale co, korzenie?
2: To jest ścieżka specyficzna, tutaj ukształtowanie terenu Pomorza jest takie, mówi się, że to są małe Bieszczady, jest pagórki, górki i cechą charakterystyczną tego szlaku korzeni jest to, że jest przystosowane do osób niepełnosprawnych, więc tam nawet osoba z wózkiem może udać się na ten szlak i to jest taka dosyć długa serpentynka, blisko kilometra. Na szlaku korzeni są wkomponowane charakterystyczne domki przypominające domki hobbitów, które są tematyczne i mamy domek zielarki, domek grzybiarza i domek drwala. Tam też można się na te tematy troszeczkę dowiedzieć.
0: A szlak Alicji to jest ta Alicja w Krainie Czarów, czyli wchodzimy przez dziurę i lądujemy w innym świecie?
2: Dokładnie tak, wchodzimy przez dziurkę od klucza, czary mary, jesteśmy pomniejszeni, wszystko jest większe, są różne eksponaty i roślinne, i owadzie, więc tutaj takie nawiązanie do tego, że jesteśmy malutcy i możemy wszystko podziwiać z innej perspektywy. W szczegółach na ścieżce Alicji też jest labirynt, na którym jest kolekcja roślin i to jest taka sensoryczna przeprawa przez labirynt. Różne gatunki są tak dobrane, aby uczestnicy doznawali różnych odczuć, bo mamy i gatunki, które są powiedzmy tam bardziej śliskie, dotyku są bardziej ostre,

0: relaksujące. Także tutaj takie oddziaływanie na zmysły plus ta frajda dla dzieci, że mogą się poganiać po tym labiryncie. Naszym mottem jest nauka przez zabawę. Jak mamy nasze scenariusze zajęć, to opowiadamy o drewnie, o tym, że drewno to jest surowiec naturalny, jest odnawialny. Leśnicy dbają o las, ale też pozyskują to drewno, które jest niezbędne w życiu codziennym. Gdzie się nie obejrzymy, to wszędzie są te materiały drewniane, które są wykorzystywane w życiu codziennym.
1: Skoro wspomniałeś o tym, że tu jak w Bieszczadach, czyli są jakieś górki, pagórki, wzgórza, czy z któregoś miejsca widać morze, czy jak już jesteśmy tutaj w Ogrodzie Botanicznym, to zupełnie zapominamy o tym, w jakim regionie Polski się znajdujemy i zaszywamy się i zamykamy w tych roślinach, w tej naturze.
0: Tutaj u nas niestety morza nie dostrzeżemy, bo wszędzie nasz teren ogrodu otacza las, także jest taka enklawa w lesie. Też są tutaj problemy z zasięgiem i telefonii komórkowej, więc dla niektórych to jest plus, dla niektórych minus. Często jak przyjeżdżają osoby z zewnątrz też na różne szkolenia, bo też mamy coś takiego w naszej ofercie, to są szczęśliwi, że tutaj nikim nie będzie się dobijał do telefonu, że mogą się skupić na odpoczynku, na szkoleniu w takim miejscu. Wracając do tego, czy możemy zobaczyć to morze, to niestety nie możemy. Otacza wszędzie nasz ogród las. Ta nasza enklawa jest tutaj blisko miasta, bo zaledwie 4 km tutaj mamy do Gdyni. Dojeżdżają do nas autobusy komunikacji miejskiej, dwie linie, także też można komunikacją miejską do nas dotrzeć albo spacerkiem 4 km przez las, też ścieżką, szlakiem turystycznym bez problemu.
1: Spędziłam w tym miejscu kilka godzin i powiem szczerze, nie żałuję, było fajnie, miło i sympatycznie. Don't listen.

0: Zbliża się godzina 10, zatem czas na nowość w czwórce, a tym razem będzie to utwór Dead Fresh od Lil Baby. I powiem krótko, moda i nowa energia. Lil Baby w singlu Dead Fresh z Pharrellem Williamsem i z tym właśnie zostajemy. Posłuchajcie.
1: To jest nowość czwórki. Okay.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: you can't stop me.
1: Minęła godzina 9.
2: Pogoda.
3: Plany na niedzielę zrobione? No to pogoda dzisiaj nie zamierza ich Wam popsuć, bo szykuje nam się bardzo przyjemny, ciepły, słoneczny dzień. No taki naprawdę letni. Temperatura powyżej 20 stopni, ale poniżej 30, czyli nie będzie upału, będzie po prostu ciepło i przyjemnie. Najchłodniej będzie nad morzem, tam 23 stopnie w Gdańsku, w Kołobrzegu. No i oczywiście w Suwałkach też nieco chłodniej, bo właśnie tyle, czyli 23 stopnie. Im dalej na południe, tym cieplej. Warszawa 26, Poznań 25, w Łodzi również 26 stopni Celsjusza, no i najcieplej na południu naszego kraju, ale nie do końca we Wrocławiu, bo jeśli chodzi o temperaturę, to tym razem najcieplej będzie w Rzeszowie. To tam może pojawić się 28 stopni na termometrze, to właśnie to miejsce będzie dzisiaj najcieplejsze. A jeśli chodzi o opady, sporadyczne, niezbyt duże, przelotne opady deszczu mogą się pojawić, ewentualnie jakaś burza w okolicach Szczecina czy Kołobrzegu, ale naprawdę nie będą to opady, które popsują plany, popsują humor. To będą przelotne deszcze. Słońce będzie się pojawiać dzisiaj przez cały dzień, więc korzystajmy z tego ostatniego dnia wakacji, z tej ostatniej niedzieli wakacji, no bo przyszła niedziela to już będzie początek września.
2: Autopromocja.
4: Ja przynoszę wyniki.
5: A ja zakwasy.
4: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
5: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
4: Czyli ja sport przez duże S.
5: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
4: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
5: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
4: A liczy się, jeśli ma wynik?
5: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
6: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Po reklamie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Ciałem jestem już w Polsce, ale duchem jeszcze trochę w Londynie, z którego właśnie wczoraj w nocy wróciłam. I taka refleksja mi się nasunęła i pierwsze zderzenie z tym miastem to takie, że jest straszny bałagan. To znaczy nikt się nie przejmuje, czy puszkę wyrzuci do śmietnika, czy obok śmietnika. Czy papierek, który zwiało, bo zawiało wiatrem, poleciał, czy papierek złapiemy i wyrzucimy do śmieci. To mi się nie podobało. Ale co mi się podobało? Komunikacja miejska. Bez samochodu śmiało można sobie poradzić. Metro, autobusy, wszystko działa na najwyższym poziomie. No to dzisiaj akurat zajrzymy też w miejsce, gdzie może aż tyle autobusów nie ma i metra nie ma na pewno, ale za to są przepiękne przystanki autobusowe. Za chwilę gościnie dwie Karoliny, które malują różne elementy świata przyrody na przystankach autobusowych. Mniejsze i większe rośliny, a także zwierzęta. No i właśnie z tymi ostatnimi nie zawsze jest łatwo.
3: Koniec z wyzwaniem, jeśli chodzi o takie malarskie przedstawienie, ponieważ mam swoją specyficzną anatomię, bardzo dobrze znaną. Trzeba oddać cały kształt wszystkich mięśni, ścięgien, które są mocno widoczne. Do tego są bliki świetlne i Karolinie na przykład to świetnie wyszło. Też, żeby one były takie realistyczne, czyli żeby oddać ich proporcje, tu zdradzę trochę tajników przenoszenia projektu na ściany, bo w większości malujemy wszystko z tak zwanej ręki. Czyli po prostu podchodzimy do wiaty, mamy przed sobą szkic na przykład na formacie A3 i my go przeskalowujemy ręcznie. Natomiast no, biorąc pod uwagę już anatomię zwierzęcia, nie chciałyśmy ryzykować, więc robiłyśmy...
2: Żeby najpierw tego zwierzęcia odrysować. Stój mi tutaj wygodnie, ja cię odrysuję.
4: Oj, tak. Czasami sobie ułatwiamy zadanie.
3: I właśnie ułatwiamy sobie to zadanie, wykonując tak zwaną przepruchę, czyli wykonujemy szablon w skali 1:1 obrysów tutaj w tym przypadku zwierzęcia, później to dziurkujemy i pruszymy przez to farby.
4: Czyli uzyskałyśmy po prostu kontury tego konika, a następnie wypełniałyśmy już plamą, tak żeby wyglądał właśnie na prawdziwego. Byłyśmy też u pana, który naprzeciwko ma stadninę i powiedział, że ten koń wygląda jak prawdziwy, więc myślimy, że udało nam się.
2: Najlepsza pochwała, jeżeli właściciel stadniny mówi, że ten koń wygląda jak prawdziwy, a jeszcze najlepiej jak któryś z jego koni.
3: To jest przystanek z końmi, z kasztankami. Jest w miejscowości Jeziórko.
2: Ja do malowania mam dwie lewe ręce, więc bardzo chętnie

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Czy można malować po przystankach? No teoretycznie nie, ale jak robi się takie piękne obrazy i takie niesamowite graffiti, to być może tak. Dzisiaj o tym porozmawiamy, a w studiu goście Karolina Kieś i Karolina Radoch, duet muralowy Muraliny. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Zmalowałyście 12 przystanków autobusowych. Kto wam na to pozwolił?
2: Pozwolił nam na to wójt gminy Prażmów, pan Michał Kmiecik, który sam zresztą przyszedł i nas o to poprosił, więc to odgórnie było już za zgodą.
1: Ale jak to jest malować przystanki? To znaczy, kto wpadł na pomysł w ogóle, żeby wymalować przystanki? Bo wiadomo, że graffiti na przystankach to jest norma, to jest coś, z czym się walczy, z czym miasta walczą, a wy tutaj zgodę od samego burmistrza, tak. Od wójta.
4: Od wójta gminy Prażmów. Ogólnie koncept malowania przystanków jest znany, rozpowszechniony nawet w Polsce, bo powstają takie przystanki malowane, ale właśnie wójt gminy Prażmów wpadł na ten pomysł, żeby ich przystanki, zamiast je wymieniać, to dać im coś, co będzie przyciągało ludzi, coś, co będzie odnosiło się do krajobrazu Prażmowa i całej gminy. Pomyślał, wpadł właśnie na taką inicjatywę i tak się stało, że my jesteśmy w to ciągnięte.
2: Tak, trochę przypadkowo, ale podoba nam się cała ta sytuacja.
1: Czyli mówicie, że to był stary przystanek, który po prostu zamiast być wymieniony na nowy, tak, to został odnowiony.
2: Tak,
1: czyli ekologicznie.
2: To. Tak,
1: ekologicznie. Nie wyrzucamy, tylko tak, odmalowujemy.
4: Tak, właśnie o to chodziło. Odmalowujemy i zostawiamy to na lata, właśnie w takiej nowej formie.

0: Dzięki temu zyskuje drugie życie, a ja bardzo często mówię o tym, żeby nie wyrzucać, wykorzystać, żeby móc coś przerobić, żeby nie tworzyć nowych śmieci, które lądują właśnie gdzieś na wysypiskach, czy no, są poddawane recyklingowi, a tutaj przystanek, który był brzydki, jest teraz ładny.
1: A były bardzo brzydkie.
2: Oj, niektóre to były mocno pomazane, więc duża metamorfoza niektórych przystanków jest naprawdę.
0: Karoliny Muraliny dzisiaj u nas w studiu. Za chwilę do rozmowy wrócimy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Za sprawą Karoliny i Karoliny gmina Prażmów dostała 12 nowych, pięknych przystanków. No ale jak mówimy nie do końca nowych, to znaczy przystanek był, stał, był brzydki. Karoliny Muraliny wpadły na pomysł, a w zasadzie zostały zaangażowane w akcję pomalowania tych przystanków w naprawdę cudowne obrazy. No bo to nie jest wymalowanie przystanka jeden czerwony, drugi fioletowy, a trzeci niebieski, tylko każdy z tych przystanków ma jakąś historię związaną z miejscem, no i ma coś przekazać. Jakie to są obrazy? Co tam jest wymalowane?
3: Wymalowane są przeróżne motywy. Głównie jest to krajobraz oraz na przykład zwierzęta. W przypadku łosi oczywiście są to łosie.
2: Bo w Prażmowie jest gmina, jest miejscowość o nazwie Łoś, więc dokładnie. Przystanek w tym miejscu, w tej miejscowości, no samo się aż prosi, żeby miał łosia.
4: Tak, tak. A ze względu na to, że gmina Prażmów ulokowana jest w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, to odnosimy się do natury. Odnosimy się do tego, co jest związane z gminą Prażmów, czyli jest tym zieleń, jest natura.

0: Są lasy, jest przyroda i na przykład pierwszym przystankiem, który malowałyśmy, był właśnie przystanek z makami w lesie. I jest to związane z tym, że w okolicach Kędzierówki i Uwielin trasa wokół ulic jest obrośnięta makami. I to jest zachowywane. Wszyscy wiedzą już tam w okolicy, żeby tych maków nie wycinać, tylko po prostu zostawić, więc to jest taki element sielski, swojski. I kolejny przystanek był naprzeciwko maków i to było nocne niebo.
1: Za nocnym niebem kryje się pewien astronom, pasjonat astronomii, który w tamtych okolicach ma dom.
2: Karol Wójcicki nam pomógł przy tym przystanku, nawet nam użyczył swojego szkicu konstelacji gwiazd nad tamtejszym niebem, więc rzeczywiście jest zachowany układ gwiazd. Nawet wskazał mi, które gwiazdy powinny mocniej świecić, także tam rzeczywiście mocne nawiązanie do nieba. I nawiązujemy też w naszych przystankach do elementów, które się zachowały lub też kiedyś tam istniały. Na przykład stary wiatrak albo młyn.
0: Tak, młyn w Zawodnym i wiatrak w Woli Wągrodzkiej. To są, młyn jest budynkiem, który został zachowany. Aktualnie tam jest zamieszkiwany, natomiast jego architekturę można podziwiać. Wiatraku już nie ma w Woli Wągrodzkiej. Zrobiłyśmy projekt na podstawie historycznych zdjęć.
1: No właśnie, w jaki sposób wybierałyście te projekty, które będą na danym przystanku? No Łoś był oczywisty, tak. Układ gwiazd też był oczywisty, bo tam Karol Wójcicki to jego strony, więc pytanie, jaka była też metoda wybierania?
0: Tutaj dużą pomocą dla nas jest właśnie pomoc z urzędu od pani Moniki Brzuski, aktualnej wicewójt, i ona ze względu na to, że mieszka w okolicy, zna bardzo dobrze okolice i historię, pomagała nam znaleźć odpowiednie pomysły do realizacji. Nawet jest zaangażowana w ten sposób, że robi nam zdjęcia, czasami z drona, po to, żeby uchwycić okolicę, czyli te rzeczy, które pojawiają się na wiatach, nie są tylko i wyłącznie naszym pomysłem z wyobraźni, ale odpowiadają temu, co jest w rzeczywistości. I szukamy czegoś, co jest związane z okolicą. Na przykład w Prażmowie jest rzeka, jeziorka. I jeziorka przepływa przez gminę i tam często w Prażmowie pojawiają się żurawie. Stąd też trzeci przystanek, który namalowałyśmy, związany jest z żurawiami i z rzeką. Kolejne przystanki tak sentymentalnie są związane z jesienią, z porami roku. Szukamy czegoś natomiast też, co jest wesołe, co jest związane z latem, z jesienią. Raczej nie idziemy w kierunku takim, żeby to było smutne czy też szare, ponieważ jest po to, żeby było przyjemnie podróżnym. Że osoby, które przychodzą na przystanek czekać na autobus, mogły spojrzeć na coś wesołego, radosnego, przyjemnego dla oka i związanego z okolicą.
1: No właśnie, jak mieszkańcy reagują na te wasze prace, czy robią sobie na przykład często zdjęcia, albo chwalą się w internecie, o tym za moment.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Duet muralowy, muraliny, czyli Karolina Kieś i Karolina Radoch dzisiaj przyjechały spod Warszawy do Czwórki, żeby opowiedzieć o swoim przystankowym projekcie. Wymalowanych 12 przystanków w gminie Prażmów, kolejny już podobno czeka. Te przystanki są wymalowane w takie obrazy bliskie naturze, bo tam są i drzewa, i maki, i zwierzęta, i ptaki. Mnóstwo takiej natury na przystanku. Jeden taki, gdzie są brzozy, to mam wrażenie, że w ogóle jest wtopiony trochę w te brzozy, które są w tle, że czasami trudno nawet wypatrzeć, że tam jest przystanek. No ale właśnie jak reagują mieszkańcy na taką formę niewandalizmu?
3: Oj, głównie wspaniale reagują mieszkańcy. Przynajmniej my się spotkałyśmy z takim odbiorem i często do nas podchodzą, pytają, czy na przykład czegoś potrzebujemy, pytają nas też, jak w ogóle doszło do tej współpracy. Bardzo się interesują, co będzie na przykład na następnych przystankach i wręcz na forach upominają się, kiedy naszej miejscowości będzie wreszcie taki przystanek pomalowany. I bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które właśnie nam pomogły, bo niejednokrotnie na przykład podczas upału, jak malowałyśmy, to naprawdę było ciężko, a tutaj nagle pan podjeżdża i nam zimną wodę dostarcza, więc dziękujemy serdecznie. Bardzo miła współpraca w gminie Prażmów. Ludzie bardzo serdeczni często pozwalają nam na przykład u siebie na działce zostawiać rzeczy potrzebne do malowania, także też nam to ułatwia pracę po prostu.
2: A czym malujecie? W jaki sposób powstają te prace?
4: My malujemy technikami tradycyjnymi, czyli nie malujemy sprayami, chociaż to też można uznać już za bardziej techniką tradycyjną w kierunku malowania murali, ale używamy pędzli, wałków i farb przeznaczonych do malowania po metalu. Ponieważ akurat te wiaty w Prażmowie są metalowe, stąd używamy farb emaliowych.
2: Tak, raz przy razie. Dużo czasu potrzeba, żeby powstał przystanek, żeby został zmalowany?
4: Zależy od projektu, ale tak od 3 dni do 5 dni roboczych.
2: To trochę czasu zajmuje, żeby to pomalować. Chociaż 3 dni, 5 dni, no duży przystanek, dużo tam jest roboty. Jeżeli wy już to pomalujecie, wygląda pięknie, no to teraz pytanie, czy boicie się o to, że ktoś postanowi coś dorysować i niekoniecznie to już będzie piękne, bo wiadomo, że takie myśli po głowach ludziom chodzą, żeby tam coś dorzucić.
3: Oczywiście, że trochę się tego obawiamy, też zważywszy na to, że wcześniej właśnie te wiaty już były pomazane, powiedzmy, ale jeszcze nie było takiej rażącej sytuacji, aby ktoś właśnie po tych naszych wykonaniach malował. Jedna może taka mała sytuacja, ale to szybciutko zamalowałyśmy i jak na razie no mamy jeszcze nadzieję, że to nie będzie niszczone po prostu, bo większość ludzi jednak docenia to, że odnowiłyśmy te stare wiaty i że właśnie można sobie milej spędzić czas w takiej.
4: No ja mogę tak mówić od siebie też, że bardzo pozytywnie patrzą na to, że na właśnie tę stronę malowania przystanków, że

0: Jednak nawet graficiarze, osoby, które malują po przystankach, tagują, też lubią taką formę sztuki. No już są przystanki za nami, które mają rok, bo w ubiegłym roku dokładnie w okolicach tej daty, jak się teraz spotykamy, malowałyśmy pierwsze dwa przystanki, to one nie są zniszczone.
1: Czyli przez rok nikt tam nie namazał.
0: Tak,
1: nie zamazał,
2: nic nikt nie zamazał. Tak. Ostatnio widziałyśmy właśnie te przystanki i też ku naszemu zdziwieniu nic się nie zmieniło, naprawdę.
0: Tak, i w środowisku muralowym w ogóle, no przecież mamy mnóstwo murali powstających w Polsce, czy to w Łodzi, czy w Warszawie, i bardzo, bardzo rzadko są w jakiś sposób domalowywane do nich inne elementy.
1: No jak już jest coś ładnie namalowane, to rzeczywiście mniejsza ochota, żeby to niszczyć, bo wiadomo, że ktoś dużo pracy w to włożył, więc szkoda od tego popsuć. Czy wy jeszcze coś innego malujecie? Gdzieś coś zmalowałyście, o tym za moment.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Karoliny Muraliny dzisiaj w studiu czwórki, Karolina Kieś i Karolina Radoch. Rozmawiałyśmy i tak cały czas nawiązujemy do tych przystanków autobusowych. Wiadomo, komunikacja miejska to bardzo ekologiczny sposób na transport, więc jeszcze jak się stoi na pięknym, wymalowanym przystanku, to czekanie na autobus jest dużo przyjemniejsze, zwłaszcza że gmina Prażmów, to pewnie tam autobusy nie jeżdżą tak co 5 minut. Czasami trzeba trochę postać, jak ucieknie zwłaszcza, nie?
2: No czasami tak, rzeczywiście. Ale dajemy radę, jest w porządku.
1: No dobrze, ale poza przystankami, czy zdarza wam się też coś upiększyć, jakąś część miasta, jakieś miejsce, które dostałoby nowego życia i zupełnie inaczej wyglądało?
2: Tak, w ogóle nasza współpraca zaczęła się od muralu, który był namalowany na szkole w Uwielbieniu.

Bielinach. I to taka duża ściana zewnętrzna, więc tam rozpoczęła się nasza współpraca. Pierwszy od razu taki duży projekt. Dla mnie był to debiut, jeżeli chodzi o malowanie w ogóle na takich powierzchniach i malowanie muralu. Ale Karolina bardzo pomocna, wdrożyła mnie i tak już sobie rok razem malujemy.

0: ciężkie zadanie, ponieważ powierzchnia około 100 metrów kwadratowych i mur, który ma na sobie fakturę, powiedzmy takie...
1: Ceglastą, po prostu to jest taki murek składający się z różnych jakby cegiełek, z porami, z dziurkami, więc malowanie tego pędzlami i czy też wałkiem jest bardzo, bardzo trudne. To był taki nasz wspólny trochę chrzest bojowy, bo przeszłyśmy z powierzchni przystankowej na powierzchnię taką typowo muralową i do tego trudną, bo nie gładką, tylko mającą swoją fakturę. Do tego temperatura, to były takie bardzo upalne dni lata, więc było po 30 kilka stopni. I my w tym upale na słońcu
0: tak, malowałyśmy. Słońce operowało akurat cały czas właśnie na tę ścianę.
2: I nie było to łatwe zadanie.
1: Nie było to łatwe zadanie.
2: Ale czy to też była jakaś ściana, która miała czemuś służyć? To znaczy, że to była jakaś graffiti, malowanie na konkretne zamówienie, czy po prostu miałyście wolną chwilę, wolna ściana, to sobie zmalujemy?
1: Nie, to było na konkretne zamówienie. Właśnie, bo malujemy na konkretne zamówienia. Jak mamy możliwość, to może pojawią się jakieś projekty społeczne, w których byśmy mogły wziąć udział, ale chwilowo nie mamy po prostu na to czasu. A no i ja mam jeszcze takie doświadczenie, że w Warszawie trochę malowałam, bo w sumie zaczynałam malować, współpracowałam z jedną agencją. Pierwszy mój mural to warszawski miś na Ursynowie przy KEN.
2: Warszawski miś. Wszyscy go znają, ci, którzy na Ursynowie mieszkają, to przejeżdżają, tak. Bo to bardzo duża praca na głównej ulicy, czyli to też twoje dzieło.
1: Ja jestem to nie jest moje dzieło, bo to był projekt z budżetu partycypacyjnego i wtedy w Ursynowie bardzo wiele murali się pojawiło.
2: I do tej pory są, i się pojawiają.
1: I do tej pory są, do tej pory się pojawiają. Ja tam wtedy współpracowałam z muralową agencją i oni odpowiadali, to był taki babski skład, odpowiadałyśmy właśnie za to, żeby zrealizować te murale z budżetu. I pierwszy był miś, brałam też udział przy malowaniu anioła stróża przy Kazury, pocztówki z Ursynowa, wtedy tak powolutku pojawiały się takie różne rzeczy. Później miałam jakąś przerwę i teraz od roku wspólnie z Karoliną tutaj działamy na rzecz Prażmowa, żeby malować i pojawiają się kolejne jakby takie możliwości, bo kolejne gminy też się do nas odzywają, że chciałyby zrobić coś ze swoimi przystankami. Może pojawi się w okolicy Warszawy więcej takich kolorowych przystanków.
2: Ja jestem za, mam nadzieję, że gdzieś wymalujecie jakąś żabę na cześć żaby. Karolina jeszcze z nami zostają.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jak jadę do pracy, to zawsze przejeżdżam koło toru wyścigów konnych Służewiec, czyli sławny mur do malowania. Tam co jakiś czas nowe murale, nowe wrzuty powstają i to jest tak, że raz na jakiś czas jest malowany na czarno i wtedy kto pierwszy, ten lepszy. Ja tutaj będę malował. Karolina i Karolina mają trochę inny pomysł, to znaczy malują tam, gdzie ktoś zaprosi, zaproponuje, gdzieś, gdzie takie miejsce jest dostępne i nie walczymy, kto pierwszy, ten lepszy. A powiedzcie mi, czy to malowanie tych przystanków i w ogóle malowanie murali może być bardzo ekologiczne? Czy używacie takich farb, które sprawiają, że na przykład coś jeszcze poza ładnym obrazkiem dla środowiska jest korzystnego? Bo są takie spraye i farby, które dodatkowo są ekologiczne.
3: Tak, są, ale no akurat w tych projektach, które mamy, to nie wykorzystujemy tych farb. No, każda technologia jest trochę inna, ona ma swoje wymagania i to jest po części związane z tym. Natomiast sama idea projektu pomalowania przystanku jest bardzo ekologiczna, ponieważ to ma zostać na lata, na jak najdłużej. I właśnie chodzi o to, żeby coś, co funkcjonowało już jakieś, czyli wiata przystankowa, 15-20 lat, żeby funkcjonowała jeszcze dłużej, żeby tego nie zniszczyć, bo jest ona dobra, nie jest
2: dziurawa,
3: nie jest zardzewiała. Nie jest zardzewiała, daje cień, jest znana.
4: I chroni przed deszczem.
3: Chroni przed deszczem, co jest najważniejsze. Jest na niej miejsce do tego, żeby wywiesić rozkłady jazdy albo zrobić to gdzieś obok. Staramy się zrobić tak dobry projekt, żeby to zostało jak najdłużej i wszyscy kolejni, którzy będą zarządzać tymi przystankami, po prostu pokochali je i powiedzieli, że tak, nie wymieniamy przystanków.
2: A te przystanki to w ogóle są trochę takie w starym stylu, to znaczy to nie są nowoczesne przystanki, jeśli chodzi o ich konstrukcję, te szklane, tylko to są jeszcze te z tej blachy falistej.
4: Właśnie tak, dlatego uważam, że bardzo dobrym pomysłem było właśnie przemalowanie tego, aniżeli zakup po prostu tych szklanych czy innych przystanków.
2: No jednak jest to historia trochę okolicy, ale chyba właśnie
3: jest to historia miejsca, ale też historia Polski, takiego projektu polskiego małej architektury, jakiegoś designu. No akurat możemy powiedzieć, to jest Wiata Athena, wszyscy ją znają.
2: A która jest wasza ulubiona?
3: Który projekt?
2: Który projekt z tych 12, które już są? Który jest taki ulubiony, że jak musicie na nim stać, to się cieszycie, że tam będziecie dzisiaj czekać na autobus.
4: No ja na przykład najbardziej lubię Łosia. Tam mam takie fajne wspomnienia, właśnie jak powstawał przystanek, oczywiście tak jak przy każdym, ale tutaj wyjątkowo po prostu ten Łoś jakoś do mnie przemawia. I cieszę się, że ludzie mówią, piszą, że on wygląda jak żywy i właśnie tak cieszę się, że udało mi się uzyskać taki efekt, że rzeczywiście no, wygląda jakby w tym lesie sobie stał tak dumnie. Z Łosia jestem akurat bardzo dumna.
2: Oby tylko nie wystraszył kogoś, że to rzeczywiście Łoś, bo on wygląda dosyć, no tak, prawdziwie. Nie jest to jakiś kreskówkowy Łoś, tylko on wygląda tak, jak naprawdę Łoś mógłby na przystanku stanąć. A wiemy, że zwierzęta kręcą się po miastach i wychodzą z lasu, więc taki Łoś na przystanku mógłby spokojnie czekać. A Karolina, druga okazji? Karolina nie jest w stanie sobie wybrać tego najlepszego, najfajniejszego.
3: To znaczy, mam taki najbliższy sercu i to jest ten pierwszy przystanek z makami, ponieważ jest mi najbliższy sercu, bo to była rzecz, w której my się odnajdywałyśmy, bo to nie jest tak, że my wcześniej malowałyśmy po metalu. To jest zupełnie inna technologia i farby się zachowują w trochę inny sposób. Tam zresztą było wszystko, było trochę płaczu, trochę nerwów.
2: Rzucania pędzlami i farbą.
3: Możliwe.
4: Możliwe, że momentami tak, bo rzeczywiście na co dzień jak malujemy farbami i na płótnie, to po prostu zupełnie inaczej wygląda taka praca, a jak już stajemy przed tym przystankiem i mamy farby, które no też zupełnie inaczej się ze sobą mieszają, czyli no trzeba użyć troszeczkę więcej innego koloru, aby uzyskać jakiś efekt na przykład, więc no jest to dosyć skomplikowane, ale już myślę, że mamy to opanowane i tak jak Karolina wspomniała, rzeczywiście ten pierwszy przystanek, taki nasz wspólny, też bardzo dobrze pamiętam.
3: Ale ja też kocham łosie. Są wspaniałe i raz nam nawet wyskoczył.

0: Włoś.
1: Tak, jak tak, wracałyśmy prawdziwy. Po pracy.
2: Żywy.
0: To gdybyśmy chcieli zobaczyć te przystanki, a przy okazji jeszcze żywego łosia, jakim autobusem trzeba się przejechać i skąd?
3: Docelowo można dojechać do gminy Prażmów, to wtedy na trasie zobaczy się trzy przystanki, bo jeszcze będzie wóz strażacki, dwa przystanki z łosiami. Inne przystanki są na trasach autobusów L17 i L19, które również odjeżdżają z Piaseczna. Więc zapraszamy do przyjeżdżania i zwiedzania, a kto wie, może pojawi się nawet taka trasa wycieczkowa po Prażmowie.
0: Śladem przystanków malowanych tak. przez Karoliny Muraliny, duet muralowy. Karolina Kieś i Karolina Radoch były dzisiaj razem z nami. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.

Dojechaliśmy naszym autobusem przez piękne przystanki do końca audycji Szanuj Zieleń. Dzięki za te 2 godziny, które spędziliśmy razem. Słyszymy się w przyszły weekend. Marta Hoppe.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Po reklamie.
7: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Na koniec wakacji jeszcze mamy trochę lata. Minęła 10, sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: Co prawda dzisiaj jeszcze trochę chmur w całym kraju, ale zdecydowanie częściej będą pojawiały się rozpogodzenia. Miejscami w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu prognozowane są burze. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu. Wiatr raczej słaby, także zakładamy okulary, smarujemy się filtrem i pijemy, no myślę, że już drugą kawę w ogrodzie, na balkonie albo na ławce w parku.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
10: Tak jak

za podaż, więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

0: To Sokół, utwór Pomyłka. Wczoraj mówiłam, że jesień daje się już wyczuć w powietrzu i rano rzeczywiście tak, ale dzisiaj po południu jeszcze będziemy mieli trochę lata.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Weronika Puszkar.
0: Ale ponieważ nadchodzi wrzesień, to wybieramy się dzisiaj do miejsca, do którego Polacy o tej porze roku jeżdżą nieco częściej, bo jedziemy w góry. Wrzesień to jest statystycznie jeden z najbardziej słonecznych dni w roku, a jednocześnie temperatury są niższe niż w lipcu i w sierpniu, więc to jest doskonała pogoda na górskie wędrówki. A kiedy się zmęczymy taką górską wędrówką albo zgubimy drogę, wtedy można zajrzeć do górskiego schroniska. Miejsca, w którym jeszcze nie tak dawno szukaliśmy po prostu schronienia. Mnóstwo obcych osób spało koło siebie, było bardzo ciasno, ale chodziło po prostu o to, żeby się przespać i ruszyć dalej w trasę. Jak schroniska górskie wyglądają dzisiaj? Czy może powoli zamieniają się w luksusowe hotele? O tym będziemy rozmawiać. Zapraszam do godziny 13:00. Jesteśmy razem.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Ostatnia wakacyjna niedziela. Dzisiaj sobie myślałam, że wieczory niedzielne tuż przed poniedziałkiem, kiedy trzeba iść do szkoły czy do pracy, to jest chyba najgorszy moment w tygodniu. Dlatego dzisiaj postaramy się dwóm osobom trochę ten czas umilić.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: No właśnie, dzisiaj aż dwie osoby będą się cieszyć z nowych walizek. Zasady naszego konkursu na pewno znacie, ale jeszcze przypomnę, może ktoś nas słucha po raz pierwszy. W każdej godzinie wrzucam do walizki jeden przedmiot. Dzisiaj będzie to po jednym przedmiocie do każdej z tych dwóch walizek. Waszym zadaniem jest zadzwonić na mój sygnał i wymienić te przedmioty, które

0: są dopasowane do każdej z tych dwóch walizek. No mamy dwie, więc trzeba się trochę bardziej skupić. Dzisiaj zamarzyłam sobie z jednej strony walizkę górską, czyli tak sobie myślałam, że kiedy się pakujemy w ogóle na różne podróże, no to często wrzucamy rzeczy potrzebne, ale też takie, bez których możemy się obejść, a to, co pakujemy w góry, jest bardzo ważne, bo często zapewnia nam bezpieczeństwo. To będzie pierwsza walizka, a druga walizka też sportowa, ale walizka dla pływaka.
1: Do walizki czas włożyć. Do walizki czas włożyć.
0: I teraz pełne skupienie, bo do pierwszej walizki, a więc do tej walizki górskiej, wrzucam buty trekkingowe. Absolutny must have w górach. Te tradycyjne, sportowe, no nie są najlepsze, mogą się ślizgać, poza tym nie trzymają nam dobrze kostki. Buty trekkingowe zapewniają przyczepność na śliskim podłożu. Także to jest nasz pierwszy przedmiot do pierwszej walizki górskiej. A do drugiej co wkładam?
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: No to można powiedzieć, że też będą to buty, ale buty dla pływaka, bo będą to płetwy. Szczególnie pomocne, kiedy chcemy bardziej pracować rękoma podczas pływania albo kiedy w ogóle uczymy się pływać. Także płetwy to jest przedmiot naszej drugiej walizki.
1: Spakuj się na wakacje.

23 minuty po godzinie 10. No ja nie ukrywam, że dzisiaj do pakowania jednej z walizek zainspirował mnie gość. Za kilka minut będziemy rozmawiać o tym, jak zmieniają się schroniska górskie, jak wyglądają w środku, jakie technologie oferują, czy każde ma obowiązek zapewnić nam schronienie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu Tomek Habdas, przewodnik górski, autor przewodników po górach. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Jak bardzo zmieniły się schroniska, kiedy sięgasz pamięcią do tego momentu, w którym dopiero zaczynałeś swoją przygodę z górami?
1: Ja zacząłem chodzić po górach jakieś 30 lat temu i to był taki okres, kiedy po raz pierwszy odwiedzałem schroniska górskie, więc tam w połowie lat 90. No i trochę się zmieniło, tak porównując właśnie tamten okres do czasów dzisiejszych. Największa zmiana, którą ja dostrzegam, no to jest przede wszystkim podniesienie jakości i standardów, zarówno od tej strony noclegowej, jak i też od oferty gastronomicznej, no i też przede wszystkim sanitariatów. Różni ludzie teraz przychodzą w góry, zmienił się trochę też profil tego klienta, turysty, no i trochę te schroniska starają się właśnie dopasować do tych nowych też odbiorców, tak żeby nie odstawać od innych obiektów.
0: Bo kiedyś schronisko wyglądało tak, że mieliśmy salę czy kilka sal i tam ludzie próbowali się jakoś zmieścić, każdy spał koło kogoś, nie do końca było miejsce, no ale to też miało swój klimat. Czy dzisiaj coś takiego jeszcze można spotkać?
1: W niektórych schroniskach tak, gdy kończą się miejsca w pokojach, w tych tradycyjnych pokojach, gdzie są łóżka, to niektóre obiekty umożliwiają spanie właśnie na tak zwanej glebie, czyli na ziemi, w jadalni, czasami w korytarzu nawet. Sam pamiętam, że kilka razy zdarzyło mi się tak nocować na przykład w schronisku w Pięciu Stawach, Dolina Pięciu Stawów w Tatrach, gdzie w sezonie wakacyjnym to naprawdę to był tłok i nie daj Boże, gdy w środku nocy komuś zachciało się sikać, no to musiał przejść przez całą salę, uważając na to, żeby kogoś nie podeptać i żeby dostać się do łazienki. Co gorsza, łazienka jest tam na poziomie -1, trzeba zejść po schodach, na tych schodach też ktoś śpi, więc różnie to bywało. Natomiast teraz część obiektów zabroniła i nie można już spać na glebie. To wynika też trochę z przepisów przeciwpożarowych, że w razie gdyby doszło do jakiejś tragedii, no to po prostu doszłoby do chaosu i do zamieszania w takim schronisku. No i część tych obiektów umożliwia już tylko i wyłącznie spanie w pokojach, czyli jest ograniczona ilość miejsc noclegowych.
0: To dzisiaj to schronisko wygląda trochę jak hotel?
1: Zdarza się. Część obiektów, może nawet większa część, więcej niż połowa, przeszły takie zmiany i takie remonty, że starają się upodobnić właśnie do hoteli, które można znaleźć.

0: gdzieś w miasteczku górskim na dole, tak żeby ta różnica nie była zbyt duża i żeby też zachęcić właśnie tych turystów do pozostania na noclegi.
1: Czyli co, mamy czajnik, mamy telewizor dostępem do internetu?
0: Może aż tak to nie. Internet jest, oczywiście. Internet jest w prawie każdym schronisku już teraz. Co więcej, niektóre schroniska zrobiły nawet takie specjalne pokoje do pracy zdalnej. Można tam przyjechać z laptopem. To jest od czasów pandemii, kiedy pracowaliśmy zdalnie.
1: Rzucam wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady.
0: Trochę tak. I schroniska kusiły też, żeby przyjechać na przykład na tydzień właśnie do takiego schroniska, w ciągu dnia pracować sobie w takim specjalnym pokoju, gdzie jest biurko, jest fotel, jest też szybsze łącze internetowe. Natomiast popołudniami albo samego rana wyjść na wycieczkę górską i w taki sposób właśnie pracować. Więc oczywiście internet jest, są czasami te specjalne pokoje do pracy. Pokoje raczej pozostały wieloosobowe, czyli nadal śpimy z obcymi osobami. Jest to pokój 6-8-osobowy.
1: No chyba, że w grupie przyjedziemy.
0: Tak, są też czwórki, tak zwane pokoje 4-osobowe albo 3-osobowe. No i kilka schronisk ma też w swojej ofercie pokoje 2-osobowe. Możemy sobie wynająć na wyłączność taki pokój 2-osobowy. Bardzo mało obiektów ma pokoje z łazienkami. Raczej łazienka jest wspólna na korytarzu i wszyscy z niej mogą korzystać, łazienka oraz prysznic. Natomiast tak jak mówię, no jest kilka takich schronisk, gdzie one mają nawet apartamenty. Mają specjalnie przystosowane 1-2 pokoje. Ich cena jest znacznie wyższa. I bardzo często takie apartamenty rezerwuje się przez portale internetowe, niekoniecznie bezpośrednio od schroniska.
1: Ale to kiedyś było tak, że no, płaciliśmy jakieś symboliczne kwoty albo w ogóle nocowaliśmy za darmo, jeżeli tam trafiliśmy w środku nocy przypadkiem?
0: Ta różnica w cenie jest spora w stosunku do tego, co było 20-30 lat temu, a jest teraz, bo ja pamiętam, że gdy ja byłem w liceum, to płaciło się naprawdę 15-18 zł za łóżko w pokoju wieloosobowym, za miejsce w pokoju wieloosobowym, natomiast teraz zazwyczaj to jest około 100 zł, czasami 80-90 zł, więc powiedzmy, że te ceny dosyć mocno podrożały i trochę bardziej zbliżyły się właśnie do cen takich hotelowych, no ale coś dostajemy też w zamian, bo tak jak mówię, komfort i jakość tych oferowanych usług poszła trochę do góry, więc te ceny też diametralnie poszybowały.
1: Tomek Habdas jest razem z nami, przewodnik górski, autor przewodników po górach.

0: Czy zmieniła się grupa osób, która odwiedza schroniska?
1: Na pewno pojawiły się nowe osoby. Oczywiście jest taka część turystów, która tęskni za tym starym klimatem, za tym, co było kiedyś. Kilka schronisk nadal oferuje im tego typu usługi, bo są takie placówki, gdzie wchodzi się i masz wrażenie, że świat i czas się tam zatrzymał. Natomiast znaczna część turystów obecnie, no to wydaje mi się, że to są nowe osoby, które od 5-6 lat mniej więcej zaczęły zwiedzać nie tylko góry, ale tak naprawdę i po jeziorze, i po morze w Polsce. Po prostu ta turystyka lokalna stała się bardzo popularna. I to są osoby, które wybierają się na przykład na jednodniową wycieczkę i oni korzystają raczej tylko z usługi gastronomicznej w schronisku. Czasami może zdecydują się na weekend w górach i wtedy będą spać w schronisku, no ale też szukają jakiejś takiej lepszej oferty. Natomiast ci, którzy wędrują powiedzmy przez tydzień, przez 2 tygodnie i chcieliby tego starego klimatu w schroniskach, no oni pewnie będą trochę narzekać. Natomiast z doświadczenia wydaje mi się, że są to też osoby, które nie mają problemu z tym, żeby w razie czego spać pod namiotem własnym, schronisko jest dla nich jakąś taką alternatywą. Ja mam może trochę kontrowersyjne podejście do tego, bo uważam, że najbardziej narzekają na te zmiany osoby, które wbrew pozorom są bardzo rzadko w górach, które na przykład są tam raz w roku, 2 razy w roku, które właśnie jak już jadą w te góry, to chcą tego takiego typowo surowego klimatu schronisk.
0: Ale to pewnie starsze osoby. Znaczy starsze, no takie...
1: Młodsi też, no ale pewnie osoby, które pamiętają.
0: No tak,
1: pamiętają te starsze czasy. Natomiast te osoby, które regularnie i bardzo często są w górach i często też korzystają ze schronisk, to wydaje mi się, że polubiły właśnie trochę ten nowy wariant przebywania w schroniskach. No, ja chyba też należę do tej grupy osób, z racji tego, że góry są też moją pracą, nie tylko pasją, ale też i zawodowo się tym zajmuję. No to lubię po całym dniu wędrówki wylądować w wygodnym łóżku pod czystą pościelą.
0: W normalnych warunkach.
1: Dokładnie, więc...
0: No ale to nie brzmisz jak człowiek gór, taki stereotypowy.
1: Taki bardzo stereotypowy pewnie nie. No nie mam też koszuli flanelowej na szlaku i jakiegoś plecaka z dużym stelażem, no bo jednak czasy się też trochę zmieniły.
0: To za chwilę porozmawiamy o tym, co można zjeść dzisiaj w takim schronisku. Razem z nami jest Tomek Habdas, przewodnik górski, autor przewodników po górach.

0: Weekend w czwórce.
1: Słuchacie audycji Przerwa Weekendowa. Naszym gościem jest Tomek Habdas, przewodnik górski i autor przewodników po górach. Pamiętam, że kiedyś można było dostać w schronisku szarlotkę i zupę pomidorową. Dzisiaj domyślam się, że w menu jest dużo więcej.
2: Tak, zazwyczaj jest dużo więcej, aczkolwiek te takie kultowe dania są cały czas dostępne w menu. No nie wyobrażam sobie, żeby któreś schronisko nie oferowało właśnie szarlotki pomidorowej albo żurku. No to są takie klasyki, które są zazwyczaj w tym jadłospisie. Do tego kotlet schabowy albo placki ziemniaczane. Natomiast dodaje się nowe potrawy. W sezonie wakacyjnym hitem i już teraz absolutnym must be jest cokolwiek z jagodami, czy też borówkami, jak my mówimy na południu. Czyli mamy naleśniki z jagodami, mamy ciasto, jagodzianki, mamy te drożdżówki z jagodami. No, jagody na 100 sposobów tak naprawdę są w sezonie letnim. Ale też pojawiają się takie schroniska, które specjalizują się w jakimś konkretnym daniu i właśnie na bazie tego dania budują sobie cały marketing. Są takie schroniska, które są znane na całą Polskę tak naprawdę ze względu na jakieś konkretne danie i ludzie przyjeżdżają tam specjalnie po to, żeby zjeść to danie.
1: No właśnie, ale super... czy schronisko nie powinno być takim skromnym miejscem, do którego trafiamy zupełnie przez przypadek, kiedy nie mamy jak się wydostać z gór.
2: Wracając na chwilę do tego jedzenia, no ja znowu mam swoją teorię na ten temat i trochę też wydaje mi się, że nam po prostu w tych górach wszystko smakuje, bo my jesteśmy zmęczeni po tym całym dniu wędrówki, więc tak naprawdę gdyby nam podali kanapkę z masłem i z serem żółtym, to też byśmy twierdzili, że to jest najlepsze danie, jakie jedliśmy w tym momencie. Więc te dania są smaczne, one są bardzo dobre, ale pewnie właśnie ten aspekt tego wysiłku fizycznego dodatkowo podnosi ich smak. Co do tego schronienia i takiej podstawowej funkcji schronisk.
1: Czy w ogóle się zdarzają takie sytuacje, że jeszcze ktoś tam zagląda, dlatego że no nie ma co ze sobą zrobić?
2: Zdarzają się takie nieplanowane pobyty i noclegi w schroniskach, bo na przykład ktoś źle oszacował długość trasy i okazuje się, że nie jest w stanie przejść całej zaplanowanej drogi i musi wcześniej ją skończyć, więc szuka jakiegoś schroniska w pobliżu. Ale chyba częściej jest to spowodowane pogodą. Po prostu załamanie pogody, w sezonie wakacyjnym burze, nagłe jakieś obrywy chmury, no to wtedy ludzie szukają tego schronienia. No i polskie schroniska tutaj działają perfekcyjnie, bo one udzielają tego schronienia. Nawet kiedy są pełne i nie mają wolnych łóżek.
1: Bo muszą, tak?
2: No tak, jest to wpisane w regulaminie, że to schronienie powinno być udzielone i wtedy takie osoby czasami śpią właśnie na ziemi albo na ławkach w jadalni, ale no z założenia nie powinny trafić na zamknięte drzwi. W większości, chyba w 99% schronisk, a już na pewno w tych schroniskach, które są własnością PTTK-u, schronisko jest otwarte całą noc, nie zamyka się drzwi, więc zawsze ktoś może wejść nawet do tego przedsionku, który zimą albo przy złej pogodzie daje bardzo duże schronienie. No ale uwaga, kiedy wybierzemy się za granicę, bardzo bliską granicę, na przykład do czeskich schronisk w Karkonoszach albo do jakichś słowackich schronisk w Beskidach, to niekoniecznie tak będzie. Nasi sąsiedzi są znani z tego, że potrafią zamknąć po prostu drzwi.
1: No to ciekawe, tym bardziej, że no jednak no ludzie gór to ludzie gór. Tak trochę myślimy o nich jako o takich osobach bardzo empatycznych i wrażliwych. Ale też się chyba zmieniają właściciele schronisk.
2: Czasami tak jest. No myślę, że w Polsce też jest zupełnie inne podejście do turystyki górskiej. No sam fakt, że w Polsce akcje ratunkowe są bezpłatne, one są po prostu pokrywane z pieniędzy z budżetu państwa, więc jeżeli nam się coś wydarzy na terenie polskich gór i przyleci GOPR albo TOPR, czy to przyleci helikopterem albo quadem do nas dojedzie, to my za to nic nie zapłacimy. Nie musimy też mieć ubezpieczenia, bo po prostu odgórnie jesteśmy ubezpieczeni. Natomiast u naszych sąsiadów trzeba mieć takie ubezpieczenie wykupione, żeby ubezpieczyć, żeby pokrył koszty, no bo jeżeli tego nie

0: mamy, no to w dziesiątkach tysięcy złotych albo nawet euro będziemy musieli zapłacić za tą akcję ratunkową, więc u nas chyba jest tak jak mówisz, że faktycznie to środowisko górskie jest wobec siebie bardzo życzliwe. No, sam fakt, jak ktoś pierwszy raz jedzie w góry, to się dziwi, czemu wszyscy się witają i czemu wszyscy mówią sobie cześć, dzień dobry, o co chodzi, ja nie znam tych ludzi. No ale tak jest po prostu przyjęte, że my się witamy na szlaku. Zresztą tak samo chyba jest wśród biegaczy,
1: tak,
0: że jak biegają,
1: powiedzieć,
0: też się pozdrawiają, więc to jest kwestia pewnej przynależności do jednej grupy społecznej i to jest akurat bardzo fajne.
1: No a w takim razie też wszyscy zbierają pieczątki w schroniskach?
0: Tak, moda na pieczątki trwa i wręcz wydaje mi się, że się bardziej nasiliła w tym momencie, bo doszło dużo nowych książeczek. Kiedyś to była tylko książeczka GOT PTTK, Górska Odznaka Turystyczna, gdzie zbierało się punkty, żeby taką odznakę otrzymać i wbijało się pieczątki. Natomiast teraz mamy różne zestawienia i różne kolekcjonerskie książeczki. No, największym hitem jest Korona Gór Polski, czyli ludzie zdobywają najwyższe szczyty w poszczególnych pasmach górskich, wbijają sobie pieczątkę. Jak zdobędą wszystkie, to dostają odznakę właśnie z tego KGP. Już nawet nie chodzi o to, żeby tą odznakę dostać, tylko po prostu no, sam fakt, że coś się zrobiło. Dużo ludzi postanawia sobie, że na przykład w ciągu roku, dwóch zrobię tą Koronę Gór Polski jako taki cel do zrealizowania, żeby coś po prostu robić ze sobą aktywnie.
1: I jeszcze na koniec, można przyjść do schroniska na chwilę, odpocząć, zjeść, napić się czegoś i wracać na szlak.
0: Tak, i to jest kolejny atut polskich schronisk, że nikt nas nie wyrzuci, jeżeli czegoś nie kupimy w takim schronisku, ani nawet tam nie śpimy. Możemy tam przyjść i wykorzystać miejsce jako chwilę na odpoczynek czy na regenerację. Większość schronisk pozwala też, żeby zjeść coś swojego, swoją kanapkę, swój batonik. Raczej wszystkie schroniska już w tym momencie zabraniają spożywania własnego alkoholu. W ogóle alkohol w górach powinien być zabroniony, no nie unikajmy raczej picia alkoholu na szlaku. Natomiast trochę inaczej jest znowu za granicą. No, tam musimy bardzo uważać i raczej nie jeść swoich rzeczy, kiedy siedzimy na jadalni właśnie w czeskim albo słowackim schronisku.
1: Ktoś chodzi i patrzy.
0: Zdarza się.
1: Co tam jemy.
0: Tak.
1: Tomek Habdas, przewodnik górski, autor przewodników po górach. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
9: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Bardzo przyjemna niedziela przed nami. Trochę chmur jest na niebie, ale zdecydowanie więcej słońca. Miejscami w zachodniej części kraju będzie padał lekki deszcz, a na Pomorzu lokalnie prognozowane są burze. Poza tym temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu. Korzystajcie z pogody, spędzajcie na zewnątrz ostatnie wakacyjne chwile.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
7: Za każdy dzień!
8: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Weronika Puszkar.
1: Pamiętam, kilka lat temu byłam na południu Włoch w Apulii właśnie na wakacjach i tam odwiedziłam takie miasteczko o trudnej nazwie Alberobello. To jest takie białe miasteczko, które słynie w ogóle z małych białych domków z takimi stożkowymi dachami. Całe miasteczko właściwie jest w tych domkach, tam są restauracje albo sklepiki i jakoś rok później zobaczyłam, że można sobie taki domek wynająć na przykład na tydzień i trochę żałowałam, że na to nie wpadłam, ale kilka dni temu odkryłam, że można też wynająć inne nietypowe miejsce, tym razem w Paryżu, w samym centrum, w kamienicach można zamieszkać na poddaszu w dawnych mieszkaniach dla służby. Co wy na to? Czy bylibyście zainteresowani? Jestem ciekawa, szczegóły za chwilę. Będziemy w ogóle mówić o tym, jak turystyka wpływa na lokalność, a wcześniej zagramy utwór Gołębie Faustyna Maciejczuk i Kuba Więcek w czwórce.

one są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Paryżu można wynająć mieszkania, które kiedyś były lokalami dla służby i powiem wam, że według mnie brzmi to całkiem ciekawie, dlatego że te mieszkania znajdują się na poddaszach budynków i można z nich obserwować stolicę Francji. Dzisiaj z nami jest Agnieszka Łopatowska, autorka książek Paryż to zawsze dobry pomysł i Normandia, życie między przepływem a odpływem. Cześć Agnieszko.
1: Dzień dobry, bonjour.
0: Agnieszko, jak wyglądają takie mieszkania? Bo domyślam się, że one są w ogóle bardzo ciasne i może nawet takie ciemne, no bo tak raczej sobie wyobrażamy poddasze, strych, że tam jest tylko jakieś jedno małe okienko i ledwo to światło do nas dociera.
1: No właśnie, miałam powiedzieć, że wiesz, patrzeć na te dachy Paryża to można pod warunkiem, że masz to okno, ponieważ nie jest to takie super pewne, ale są też tacy, którzy mają to szczęście, że przez to okno mogą sobie wyjść na dach i na przykład no, część takiej powierzchni mieszkalnej sobie dorobić już na zewnątrz. Koncepcja tych pokojów dla służby Charles de Bon wzięła się od wielkiego projektu przebudowy Paryża, który przeprowadził baron Haussmann i wtedy właśnie wymyślono, że te słynne paryskie kamienice będą podzielone, no trochę jakby ze względu na statusy. Na dole będą lokale takie komercyjne, potem każde piętro będzie miało swoją ważność, na pierwszym, na drugim piętrze z balkonami żyli ci najbogatsi, potem czym wyżej, to bardziej taka klasa średnia, no a na górze właśnie służba, która pracowała u tych wszystkich państwa na piętrach poniżej. No i właśnie po niej zostawały te pokoje, do których teraz wmontowywane są łazienki, ubikacje i niewielkie prysznice. Bardzo często się zdarza, że są to funkcje połączone. Na początku one miały po około 20 metrów, natomiast teraz już widzę, że teraz są zaadaptowane takie, które mają na przykład 9 albo 10 metrów kwadratowych.
0: To gdzie ta łazienka się tam mieści?
1: No zazwyczaj gdzieś w okolicach szafy. No bardzo często jest tak, że w takim pokoju naprawdę mieści się jakaś niewielka szafa, składane stoliki, składane krzesła, składane łóżko, więc wszystko to jest naprawdę bardzo kompaktowe. No nie ma oczywiście jakiejś wielkiej kuchni, tylko zazwyczaj kuchenka mikrofalowa, czy jakiś tam jeden palnik do gotowania i czajnik elektryczny i to w zasadzie powinno człowiekowi wystarczyć.
0: I wyobrażam sobie, że w środku musi być niesamowicie duszno, szczególnie jeżeli mówimy o tej porze roku, a już szczególnie o ostatnich miesiącach, bo przecież było bardzo ciepło.
1: My właśnie kończymy czwartą falę upałów, więc wyobraźcie sobie, że naprawdę 42 stopnie pod dachem w kamienicy, w takim wąskim jakby mieście, jakim jest Paryż, było naprawdę dość uciążliwe, więc większość mieszkańców tych pokojów po prostu spędzała czas do późnej nocy nad Sekwaną, czy w jakichś skwerkach, których w Paryżu nie brakuje, no i w taki sposób sobie musieli radzić z tym, no bo naprawdę jest to wyzwanie.
0: Ale to słyszałaś, żeby ludzie rzeczywiście z tych mieszkań dla służby korzystali dzisiaj?
1: To cały czas. No teraz jest największy boom, ponieważ zaczyna się rok akademicki niebawem. W związku z czym wszyscy, którzy przyjeżdżają na Erasmusy, którzy rozpoczynają swoje studenckie życie w Paryżu, właśnie na początku trafiają w takie miejsca. Ewentualnie, jeżeli mają więcej szczęścia, no to wynajmują większe mieszkania. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że przyjeżdżasz do Paryża i z ulicy jakby po prostu

0: prostu płacisz tylko za czynsz i możesz dostać mieszkanie, podpisać umowę. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo zabezpieczeń.
1: No właśnie. To może tu postawmy kropkę, a za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy, też bardziej o tym, jak turyści w ogóle wpływają na taki tradycyjny najem i w Paryżu, ale też w innych miastach na świecie. Agnieszka Łopatowska jest razem z nami, autorka książek Paryż to zawsze dobry pomysł i Normandia, życie między przepływem a odpływem.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Przerwa weekendowa.
2: Przerwę weekendową spędzamy tym razem w Paryżu. Razem z nami jest Agnieszka Łapotowska, autorka książek o tym mieście między innymi. No i rozmawiamy sobie o takich niewielkich mieszkankach, które znajdują się na poddaszu paryskich kamienic. Często one mają no, nawet nie 10 metrów, więc naprawdę warunki są klaustrofobiczne. Agnieszko, ty powiedziałaś, że nawet zdarza się tak, że studenci, którzy przyjeżdżają na Erasmusa do Francji, decydują się na wynajem tych mieszkań. I tak się w ogóle zastanawiam, jak ten najem krótkoterminowy, ten najem turystyczny wpływa na rynek takiego tradycyjnego.
3: No, jak w większości takich turystycznych miejsc na świecie, wygląda to pewnie dobrze z punktu widzenia osób, które wynajmują takie apartamenty. Natomiast no, znacznie gorzej z punktu widzenia rynku, bo kiedy jesteś Paryżaninem i chcesz sobie kupić mieszkanie, no to musisz się z tym liczyć, że po pierwsze jest ich stosunkowo niewiele na rynku, a jeżeli coś się pojawia, no to często właśnie jest kupowane na inwestycje, a oprócz tego po prostu wpływa to na ceny, które z roku na rok mocno wzrastają.

0: bo pomyślałam sobie, że rzeczywiście doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, bo o ile można sobie wynająć takie poddasze na kilka dni, kiedy jesteśmy na jakimś city breaku w Paryżu, no to już, no to jeszcze da się to przeżyć i można potraktować to jako taką przygodę, ale jeżeli mielibyśmy tam mieszkać już przez rok, no to już robi się tak średnio ciekawie.
1: No taki zazwyczaj jest start. Trudno jest powiedzieć, żeby było inaczej. Tak jak mówię, no wynajęcie nawet w parę osób większego mieszkania, no to już jest bardzo znacznie bardziej skomplikowane. To już potrzeba do tego i osób, które za ciebie będą, które będą twoimi jakby żerantami, takimi gwarantami. Wiele, wiele różnych dokumentów i najlepiej jeszcze zatrudnienie we Francji, co dla studentów no różnie bywa. Mhm. Nie zawsze każdy ma taką okazję, że pracuje, więc tak, zmienia to bardzo. No i też dostępność jakby tych miejsc, jak na przykład na Montmartre, które bardzo teraz się denerwuje od jakiegoś czasu, na tak zwany overtourism, czyli to, że na jednego mieszkańca Montmartre rocznie przypada 423 turystów.
0: A jak w takim razie to wpływa na to, jak Montmartre wygląda? Bo ja też czytałam o takim zjawisku jak Disneylandyzacja dzielnic, czyli że one trochę tak, tracą taki lokalny charakter.
1: Mm-hmm. Montmartrzanie bardzo się teraz denerwują faktycznie, że no, następuje takie zjawisko, które przybliża tą Montmartre do Euro Disneylandu. Przede wszystkim to jest ogromny hałas. To jest bardzo duży ruch pieszy. Teraz jeszcze niedawno pojawił się taki projekt, żeby w ogóle tą najwyższą część wzgórza wyłączyć jedynie dla ruchu pieszego, co oznacza, że będzie problem z dostawami do lokali komercyjnych, do sklepów. Ekipy remontowe nie chcą już brać zleceń na Montmartre, ponieważ nie mają gdzie stacjonować, żeby chociaż wyrzucić swoje materiały, czy żeby pracownicy mogli tam dojechać. Następnym problemem są sklepy z suwenirami, czyli z pamiątkami, które są czynne od rana do bardzo późnej nocy, z głośną muzyką, z wszystkimi tymi gadżetami, które mają zwrócić uwagę na pamiątki, które w większości są produkowane w Chinach, mm-hmm. więc też jakby nie wspierają rzemiosła chociażby lokalnego francuskiego. Jest w tym naprawdę ogromny problem.
0: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, co na to wszystko władze Paryża, ale też zahaczymy o inne europejskie miasta. Agnieszka Łopatowska jest razem z nami, autorka książek Paryż to zawsze dobry pomysł. Normandia, życie między przypływem a odpływem.

0: Weekend w czwórce.
1: Na zegarze już 11.30. Razem z nami jest Agnieszka Łapotowska, dziennikarka, autorka książek. Paryż to zawsze dobry pomysł. Normandia, życie między przypływem a odpływem. Rozmawiamy sobie o tym, jak turyści wpływają na mieszkańców i na takie życie lokalne. Agnieszko, ciekawym przykładem jest też to, że protestują pracownicy takich najbardziej turystycznych miejscówek w Paryżu. Mam tu na myśli pracowników Luwru, którzy organizowali strajki z powodu trudnych warunków pracy, no i z tego powodu, że turystów jest po prostu za dużo w muzeum.
2: Tak, to prawda. Tu jest prawie 9 milionów turystów rocznie. Wyobraźcie sobie, 11 milionów na Montmartre, a prawie 9 w Luwrze. To jest ogromna ilość osób, którą trzeba zabezpieczyć, którą trzeba w jakiś sposób przeprowadzić przez muzeum, która stwarza różne sytuacje. No, żebym wam nie powiedziała tego, że kiedyś byłam świadkiem, jak jeden z turystów wysikał się w tym muzeum, co było naprawdę kuriozalną sytuacją, zwłaszcza, że są tam toalety. Więc i też na znalezienie obsługi zajęło mi tak z 2-3 komnaty, żeby im o tym powiedzieć, więc no, była to dziwna sytuacja. No to wyobraźcie sobie, z czym oni muszą się jakby stykać, tak? To jest poważne muzeum, jedno z najsłynniejszych muzeów na świecie, z ogromną tradycją, z ogromnymi zasobami, które w tym roku akurat nie, od czasu kradzieży w ogóle słynnej, naprawdę się boryka z wieloma kłopotami związanymi z brakiem remontów i pieniędzy na te remonty. Właśnie jeszcze tym, że były jakieś oszustwa związane z biletami do tego muzeum. No nie jest to łatwe, naprawdę nie jest to łatwe.
1: No tak, i tak jak mówisz, no turyści są skrajnie różni i potrafią zachowywać się w zupełnie irracjonalny sposób. Co na to wszystko władze Paryża? Czy są podejmowane jakieś kroki, kiedy widzą te protesty, albo kiedy widzą w ogóle, jak się Paryż zmienia? Czy w ogóle mają jakąś taką refleksję, że to jest ich miasto i przede wszystkim powinno się może dbać o mieszkańców?
2: Tak, niedawno mieliśmy zmianę na stanowisku mera po 12 latach na tym stanowisku Anne Hidalgo, więc widzę, że nowy mer dopiero się rozkręca w swoich obowiązkach, natomiast oczywiście mówi w wywiadach o tym, że będzie chciał zmienić tą strategię turystyczną. Przede wszystkim chodzi o to, i tego też domagają się mieszkańcy, no bo też faktem jest, mieszkańcy nie chcą tego, żeby wyrzucić wszystkich turystów z Paryża. Umówmy się, że to jest ogromna gałąź, która daje im zasoby różnego rodzaju, chociażby pracy. Więc też tutaj nie można powiedzieć turyści go home, jak w paru innych miejscach, na przykład na turystycznie obleganych wyspach, o których wspominałaś. I teraz tak, chodzi też o to, żeby ten ruch turystyczny rozprowadzony został po całym Paryżu. Paryż jest naprawdę przepięknym miastem, które ma wiele do zaoferowania we wszystkich ze swoich 20 dzielnic, a nie tylko w samym centrum, czy na Montmartre, czy na Marais. Więc chcą ten ruch rozprowadzić. Chcą zrobić tak, żeby to nie było takie miasto jakby jednodniowe właśnie, że jak ludzie wpadają, to wiecie, biegną między tymi wszystkimi najważniejszymi atrakcjami, robią sobie po drodze zdjęcia i nie bardzo zwracają uwagę na jego kulturę, tradycje, no, na pewno mniejsze jest poszanowanie jego mieszkańców, którzy są w pewien sposób spychani na margines. Na pewno będzie zaostrzenie kontroli w takich mieszkań właśnie typu Airbnb, czy wystawianych na Bookingu, czy wszyscy mają pozwolenia, czy wszyscy płacą podatki.

dodatki. Tutaj cały jakby ten czarny rynek będą chcieli zlikwidować. Wiem, że bardzo teraz są duże takie kontrole tuk-tuków, które w większości jeżdżą nielegalnie i takich wycieczek z przewodnikiem, którzy przeprowadzają te wycieczki tylko tam, gdzie są takie spoty na Instagram.

0: W wielu innych miejscach na świecie, w Amsterdamie między innymi, miasto prowadzi taką oficjalną, tak, w Barcelonie oczywiście, w Amsterdamie jest taka oficjalna kampania, która ma zniechęcić do przyjazdu na imprezy, ponoć szczególnie młodych Brytyjczyków. Ciekawe, rozumiem, że oni tam najbardziej przeszkadzają. Agnieszka Łopatowska była razem z nami, dziennikarka, autorka książek, Paryż to zawsze dobry pomysł, Normandia, życie między przypływem a odpływem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja dziękuję, dobrego dnia.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Ale fajnie tak kończyć wakacje, kiedy ma się nową walizkę. Od razu można planować jakiś city break we wrześniu i do tego Was zachęcam. Jeżeli szukacie pomysłu na wyjazd, to znajdziecie bardzo dużo takich pomysłów w naszej sobotniej audycji City Break Wakacje od 18 do 20. 19 minut pozostało do godziny 12, no to czas spakować nasze bagaże.
3: Spakuj się na wakacje.
4: Spakuj się na wakacje.
2: Dzisiaj mamy dwie walizki dla Was, no bo lato się kończy, więc trzeba trochę więcej osób pocieszyć. Po godzinie 10 wrzuciłam do każdej z nich po jednym przedmiocie, no i pora na kolejne. Dzisiaj te walizki to bagaże dla dwóch żywiołów, dla ziemi i dla wody, dlatego że pakujemy bagaż na górską wyprawę, no i drugi dla pływaków. No to czas na walizkę numer 1 do walizki górskiej, do walizki pierwszej wrzucam.
3: Do walizki wkładamy.
4: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
2: I to jest powerbank. Na co dzień niestety bez telefonu czujemy się jak bez ręki, ale w górach ten telefon jest szczególnie istotny, żeby sprawdzić trasę, a przede wszystkim, żeby w razie potrzeby wezwać pomoc. Dlatego powerbank zawsze trzeba mieć przy sobie. To jest kolejny przedmiot w walizce numer 1. A jeżeli chodzi o drugą walizkę?
3: Przedmiot, który wkładam do walizki.
4: Wkładam do walizki.
3: To.
2: I tutaj też pod kątem szukania pomocy, bo będzie to koło ratunkowe, niezbędny sprzęt ratownika wodnego. Mam nadzieję, że Wam się nie pomieszają te walizki, ale raczej staram się jasno mówić. Po godzinie 12 wrzucę jeszcze po jednym przedmiocie, no i ktoś, dwie osoby z Was zgarną dzisiaj nowe walizki.
3: Konkurs
4: w czwórce. Konkurs w czwórce.
2: No a teraz gramy, 17 minut tylko pozostało do godziny 12.

0: lose weight in the scene, I'm a fat boy. And I walk, never run like a fat boy. When you see me, you better say that boy. There's a young, successful black boy. Don't worry, mama, I ain't gonna quit yet. Cause I'm really nearly living off of interest. Bank balance, they looking all fat boy. Can't come around ill on that slim flex.
1: Na City Breaka tak sobie myślę, że można pojechać na przykład do Czech. Trochę mam wrażenie też, że niedoceniane dzisiaj państwo. A czeskie zamki i pałace można właśnie w tę niedzielę zwiedzać zupełnie za darmo. W akcji zorganizowanej przez czeskie Ministerstwo Kultury bierze udział ponad 100 obiektów. Jednym z nich jest położony niedaleko polskiej granicy zamek Frydland.
2: Polskich turystów przyciąga tu nie tylko bliskość, mówi mi zastępca kasztelana i przewodnik Marcin Moskal.
3: No, wyposażenie zamku i pałacu, które jest w pełni oryginalne. Począwszy od sztućcy, skończywszy na szafach, czego nie można niestety w Polsce zobaczyć, no często. Musimy sobie w Polsce dużo rzeczy wyobrażać. Tutaj na Frydlandzie właściwie nie trzeba sobie wyobrażać nic, no bo wszystko jest.
4: Specjalnie z Kanady przyjechaliśmy, żeby zobaczyć to cudowne miejsce.
5: W Libercu jesteśmy cały tydzień.
6: I zwiedzacie okoliczne atrakcje.
5: Tak. My w ogóle zwiedzamy co roku Czechy, bo kochamy Czechy.
2: Darmowe zwiedzanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bezpłatne wejściówki do większości obiektów już się rozeszły.
3: Po trzech dniach wszystko było wyprzedane, ale nie dawaliśmy godzin polskich wycieczek, ponieważ by to wykupili

0: blisko Czesi. Polacy będą mieli akurat miłe zaskoczenie. I jeżeli przyjadą, to mają też wejście za darmo.
1: Kolejna okazja do bezpłatnego zwiedzania czeskich zamków i pałaców będzie 27 września. Z Frydlantu Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: I można w ogóle sobie zorganizować takiego city breaka śladem zamków. A jeżeli nie macie w co się spakować, to słuchajcie nas koniecznie po godzinie 12.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie

0: bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: A ja lubię cię w lato, a w to ty. Lubię kiedy chłopiony deszczy.
6: O nie, my tak nie gramy.
3: Czwórka, to słychać.
7: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki.
8: Czwórka, Polskie Radio.

0: freshly cut parmesan. Minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Mimo, że mamy niedzielę handlową, to ja Was zachęcam do spacerów na zewnątrz i może lepiej wybrać park.

0: niż supermarket, dlatego że pogodę mamy idealną. Trochę chmur, ale głównie dzisiaj przejaśnienia. Tylko miejscami w zachodniej części kraju przelotnie będzie padał słaby deszcz. Poza tym temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.

0: Weronika Puszkar.
1: Ciekawa jestem, gdzie nas teraz słuchacie. Z moich ostatnich doświadczeń wynika, że muzykę często też można poznawać w taksówce. Ja ostatnio jechałam właśnie taksówką i w samochodzie leciała muzyka klasyczna z Rodziny Adamsów. Kierowca nie odezwał się do mnie ani słowem. W samochodzie była tak lekko włączona klimatyzacja. No i leciały te utwory z filmu o tej strasznej rodzince. I muszę wam powiedzieć, że tak dobrze mi się jechało, że aż szkoda było wysiadać. I tak sobie pomyślałam, że nawet taka jazda taksówką może wpłynąć na nasz nastrój. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj mamy święto taksówkarza, także jeżeli słucha nas jakiś taksówkarz, to oczywiście życzę szerokości, ale też samych miłych pasażerów, bo wiem, że różnie może być. A jeżeli wy jedziecie taksówką, to możecie szepnąć taksówkarzowi jakieś miłe słówko. A my zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania.

myśl. Nie myśl przecież oboje, rozmawiać ze sobą jakoś umiemy. Umiemy i mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy.

0: Nike Cortez, tak nazywa się ten utwór, a my dzisiaj pakujemy dwie walizki i to dwie takie, które mają dosyć istotną zawartość, dlatego że jedna jest przeznaczona dla osób chodzących po górach, a druga dla tych, którzy mają zupełnie przeciwną pasję, czyli pływanie.
1: Spakuj się na wakacje. Spakuj się na wakacje.
0: Często goprowcy przypominają, co zabrać ze sobą w góry, no bo to jest tam bardzo ważne, od tego w dużej mierze zależy nasze bezpieczeństwo. Dwa już takie przedmioty wrzuciłam do naszej walizki, walizki górskiej, walizki numer jeden. To pora na ostatni przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Do walizki numer jeden, walizki górskiej, wrzucam bluzę. Kiedy jest upał, kiedy jest lato, trochę zapominamy o tym, że wysoko w górach panuje dużo niższa temperatura. Szczególnie wieczorami i w nocy robi się tam chłodno, dlatego niech to będzie bluza. No, ale mamy jeszcze dzisiaj jedną walizkę, walizkę numer dwa.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Do walizki drugiej, walizki morskiej wrzucam okularki. Słuchajcie, ja wiem, że niektórzy ludzie pływają bez takich okularków, ale no według mnie ta woda szczypie w oczy i to jest bardzo niekomfortowe. Dlatego niech to będą okularki i mam nadzieję, że wam się te walizki nie pomieszają. Na mój sygnał będziecie dzwonić i dwie osoby dzisiaj zgarną walizki.
1: Konkurs w czwórce.
0: A my już mamy 14 minut po godzinie 12, także pamiętajcie wszystkie te przedmioty, zanotujcie sobie jeszcze, odświeżcie sobie pamięć i niebawem rozwiązanie konkursu.

0: weekend w czwórce.
1: Dzisiaj ciepło właściwie w całym kraju, nawet nad morzem, a tam no, nie zdarza się to za często. 23 stopnie i całkiem słonecznie. Nic dziwnego, że coraz więcej turystów pojawia się nad Bałtykiem. Ja właściwie cały czas słyszę od znajomych, że przeprosili się z polskim morzem i podobają mi się przede wszystkim plaże, bo kiedy pojedziemy gdzieś za granicę, to naprawdę można doświadczyć, co to znaczy zatłoczona plaża. No poza tym u nas są takie piaszczyste, piękne, więc można naprawdę się zrelaksować. A jak takie wakacje zmieniają Bałtyk i właśnie te wspomniane plaże? O tym wszystkim opowiedziała mi dr Agnieszka Jędruch z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
2: Turystyka i rekreacja odpowiada za blisko 60% odpadów, które pojawiają się na naszych plażach. Także przewyższa zdecydowanie na przykład odpady związane z rybołówstwem czy innymi gałęziami przemysłu. Dominują głównie niedopałki papierosów, to było około 40%, ale także wszelakie takie przedmioty codziennego użytku, czyli nakrętki plastikowe, jakieś puszki, generalnie drobnica, coś co łatwo jest, że tak powiem, gdzieś tam wyrzucić niezauważalnie. Komuś może się wydawać, że nikt tego nie zauważy, nie będzie dużego wpływu, aczkolwiek jak najbardziej wpływ jest, zwłaszcza, że odpady czy plastikowe, czy metalowe pozostają przez nieokreślenie długi czas w środowisku morskim, mogą ulegać degradacji mechanicznej, czyli rozdrobnieniu. Powstaje w wyniku tego mikroplastik czy nanoplastik. No i też już są badania, które pokazują, że tak naprawdę ten mikroplastik jest wszędzie, nawet w ludzkiej krwi. Tego nie da się usunąć ze środowiska.
1: Na śmieceniu zmiany w rejonie Morza Bałtyckiego się nie kończą. Więcej informacji znajdziecie w jednym z odcinków podcastu O co chodzi z tą nauką, a premiera kolejnego już jutro. A jeżeli chodzi o to, co po sobie pozostawiamy na plażach nadmorskich, to w trzeci weekend września w ramach akcji Sprzątanie Świata będzie można je posprzątać. Szykuje się wielkie 3-dniowe sprzątanie po tegorocznym sezonie wakacyjnym.

0: Young Miko w czwórce, 26 minut po godzinie 12 i to jest ten moment.
1: Konkurs, konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Dzisiaj od godziny 10 pakowaliśmy dwie walizki. Zaczynamy od walizki numer 1, walizki górskiej. Możecie już do nas dzwonić 22 645 2100, żeby rozpakować no właśnie tę pierwszą walizkę, to jest najważniejsze, walizkę górską, walizkę numer 1. Zaczynamy.

0: Cze.
1: Weekend. Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: I jest już z nami Marta z Kalisza. Halo, halo, cześć Marto.
2: Hej, cześć.
0: Marto, powiedz, czy udało ci się gdzieś wyjechać w te wakacje, czy może to będzie jakiś jesienny wypad, czy w ogóle jeszcze nie masz planów?
2: Trochę się udało. Było to więcej mniejszych wypadów niż większych. Jeden troszkę taki dłuższy, ale sądzę, że będę miał wspominać to lato.
0: A masz jakąś poradę, jak sobie radzić z tym, że lato się kończy? Jaką to masz receptę?
2: Jeszcze jest ładna, więc moja recepta jest taka, żeby korzystać dopóki się da i tak nie denerwować się. Zresztą w dorosłym życiu to wiadomo, że te wakacje są takie fantomowe, nie?
0: Tak, to znaczy to jest akurat plus, bo możemy sobie wakacje zrobić w każdym momencie.
2: Dokładnie.
0: No dobra, no to ja mam nadzieję, że tobie też się humor jeszcze bardziej poprawi, jeżeli będziesz miała nową walizkę.
2: No jak nie tak.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: Marto, no to teraz pora rozpakować walizkę numer 1, czyli walizkę górską. Co się w niej znalazło?
2: Były tam buty trekkingowe,
0: tak,
2: powerbank i bluza.
0: Tak, super. Nawet nie udało mi się zbudować żadnego napięcia, bo na jednym tchu wymieniłaś wszystkie trzy przedmioty. Marto, to ja ci serdecznie gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że ta walizka spowoduje, że rzeczywiście jeszcze na jakiś wypad uda się wyskoczyć, albo w ciągu roku, bo tak jak mówiłyśmy, kiedy jest się dorosłym, to można powiedzieć, że wakacje można sobie zrobić, kiedy się chce. Dzięki wielkie, gratulacje i udanego końca wakacji, udanej jeszcze ostatniej wolnej niedzieli w wakacje.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
0: I oczywiście wy jeszcze dzisiaj macie szansę zgarnąć też walizkę, bo będziemy jeszcze rozpakowywać walizkę numer 2, a więc walizkę dla pływaków.

0: Cała masa dzisiaj podpowiedzi wyjazdowych, ale tak to jest, że wakacje się kończą i nagle każdy chce wycisnąć je jeszcze jak cytrynę do końca i już myślimy o jakimś dłuższym weekendzie. No trzeba zajrzeć w kalendarz, zobaczyć jak to wygląda. Może jakieś święto też się szykuje, bo właściwie czasami jest tak, że my już nie kojarzymy tych świąt i nagle okazuje się znienacka tak całkiem, że mamy dłuższy weekend. No to teraz o tym, że można sobie taką miejscówkę na stałe zorganizować na wakacje, o ile mamy bardzo dużo pieniędzy. Prywatna wyspa w Lagunie Weneckiej trafiła na sprzedaż. Cena to około 5,5 miliona euro. Ma ta wyspa 5700 metrów kwadratowych powierzchni, a z jej brzegów widać m.in. słynne wyspy Burano i Torcello.
1: Do Wenecji z wyspy Krewan jest około 7 kilometrów. Na samej wyspie znajduje się fort z czasów napoleońskich, zbudowany na początku XIX wieku i później przekształcony w prywatną rezydencję. Jest też przystań i wewnętrzny kanał. Oprócz tego dużo zieleni. Na początku lat 2000 wyspę kupił wenecki przedsiębiorca Giorgio Panto. W listopadzie 2006 roku po obiedzie na wyspie Panto wsiadł do helikoptera i ruszył w kierunku lądu. Maszyna rozbiła się w wodzie niedaleko Krewan. Przedsiębiorca zginął. Teraz wyspa, która po śmierci Panto była już wcześniej wystawiana na sprzedaż, ponownie szuka właściciela. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Ale umówmy się, że potem byśmy jeździli co roku właściwie na tę wyspę, no bo już chcielibyśmy skorzystać jak zapłacone. 20 minut pozostało do godziny 13, a wy możecie już dzwonić i rozpakowywać walizkę numer 2, naszą walizkę pływacką. 22 645 2100. Yeah. I'm ballin', I'm ballin'.

0: ballin', I'm ballin', I'm ballin', I'm ballin'. Yeah.
1: 18 minut po, zostało do godziny 13. Jakoś dzisiaj tak fajniej, bo możemy aż dwie osoby obdarować.
2: Spakuj się na wakacje.
3: Spakuj się na wakacje.
1: Walizkę numer 2, czyli taką morską walizkę dla pływaków, będzie rozpakowywała Elwira ze Słocin. Cześć Elwiro.
4: Cześć, witam was.
1: Elwiro, czy ty umiesz pływać i pływasz?
4: Tak, oczywiście, bardzo dobrze pływam, mam kartę pływacką, uwielbiam pływać.
1: No to w ogóle jesteś ekspertem. To chyba idealna odsłona konkursu dzisiaj dla ciebie. To powiedz mi jeszcze, a jaki masz sposób na koniec wakacji? Czy ciebie w ogóle taki smutek może czasami dopada z tego powodu, że lato się kończy?
4: Z racji zawodu, bo jestem nauczycielką, to powiem ci, już się nawakacjowałam. Nawet trochę tęsknię.
1: Ale to nie jest tak, że jednak w ciągu roku więcej osób przychodzi? Aha, bo ty jesteś takim, że gdzieś tam na jeziorach uczysz pływać, czy?
4: Nie, w szkole.
1: W szkole.
4: Ale także lipiec, sierpień, już można powiedzieć, wypoczęłam.
1: Okay.
4: Razem z córką i mężem. Także ja się nawet cieszę, można powiedzieć.
1: No ja pamiętam, że właśnie we wrześniu nagle się tak dużo osób pojawiało na basenie, że wraca to życie, że wszyscy znowu chcą się uczyć pływać.
4: No, no na pewno, na pewno. Do wielu pewnie rzeczy potem wracamy we wrześniu i na różne języki i właśnie i sport. Myślę, że po tym lenistwie wakacyjnym wracamy po prostu.
1: Tak.
4: Do aktywności.
1: Tak, i to może jeszcze sprawić, że nam się będzie lepiej wracało, no bo nowa energia, może jakieś nowe w ogóle zajęcia. Dobrze, no to czas rozpakować w takim razie walizkę numer 2.
2: Weekend na walizkach. Czas na finał.
3: Czas na finał.
1: Elwiro, co znalazło się w drugiej walizce?
4: Łetwy, koło ratunkowe i okularki.
1: No jasne, oczywiście, że tak. Czy ty zawsze pływasz w okularkach?
4: Nie, ja nie lubię, córka lubi.
1: O,
4: ja nie
1: lubię. Czyli też jesteś z tej grupy, której ja kompletnie nie rozumiem, ale to jest tak, że ty zamykasz oczy pod wodą, czy
4: tak,
1: jak to robisz?
4: Tak, raczej tak.
1: Ale to
4: nie lubię.
1: Ale to szczególnie według mnie niewygodnie, kiedy jest dużo osób na basenie, bo czasami zdarza się tak, że ktoś płynie bardzo szybko i nim się zorientujesz, to albo ci jakoś tak omija, albo w ciebie w ogóle wpływa, no ale jak ty jesteś zawodowcem, to pewnie nie robi to na tobie żadnego wrażenia.
4: Staram się być ostrożna. I tyle.
1: Elwiro, gratulacje. Oczywiście walizka
4: Dzięki
1: jest
4: bardzo.
1: Twoja, także mam nadzieję, że jeszcze uda ci się gdzieś wyskoczyć może na jakiegoś city breaka.
4: No super. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam, a wam przypomnę, że jeszcze będziecie mieli oczywiście okazję w te wakacje zgarnąć jakąś walizkę.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
1: Powiedziałam, że w wakacje, no takie dla uczniów już się kończą, ale jeżeli jeszcze jesteście

12 minut po, zostało do godziny 13. Dzięki za ostatnie 3 godziny. Cieszę się, że udało się rozdać dwie walizki. No i może tak tym dwóm osobom, przynajmniej dwóm dziewczynom poprawiliśmy humor tymi walizkami. Za chwilę u nas Olga Drenda i audycja Duchologia. I Olga jeszcze nas w tym klimacie wakacyjnym trochę zatrzyma, dlatego że będzie mówiła o tym, jak wakacje wyglądały kiedyś. Czy zawsze mieliśmy co robić w te wakacje? Czy może nam towarzyszyła nuda, czyli takie uczucie, o którym dzisiaj słyszymy coraz rzadziej, dlatego że mamy mnóstwo zajęć, mamy mnóstwo technologii, które sprawiają, że pewnie rzadko się nudzimy. No ale to jeszcze też do pozostawienia wam. Może macie jakieś inne spostrzeżenia na ten temat. Zachęcam do pozostania z Olgą. A ja dziękuję jeszcze raz. Weronika Puszkar. Do usłyszenia. I make it look good. O-type predator, every time. I make it look good. In the dance, I make it look good. Rubber bands, I make it look good. When I'm counting the grands, I make it look good.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie.
4: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jest 13.
0: Pogoda.
1: W najbliższy poniedziałek, czyli 31 sierpnia, jeśli mieszkacie na północy, a zwłaszcza w Trójmieście, Koszalinie lub Szczecinie, lepiej przygotować parasole albo wiatrówki, ponieważ tam może mocno popadać. Na północnym zachodzie i na północnym wschodzie także będą opady, chociaż bardziej przelotne. Natomiast w centrum i na południu będzie mniej deszczu, natomiast im dalej na południe, tym zdecydowanie słoneczniej i cieplej.
0: Autopromocja.
2: Ostatnia niedziela.
3: Tak, to naprawdę ona, ostatnia niedziela sierpnia, ale spokojnie, w czwórce lato trwa do końca września. Tu Adam Smolarek i w tym tygodniu w niedzielnym paśmie muzycznym zapraszam Was na spotkanie z muzyką

0: niezależną z zespołem Malis, który przyjedzie do nas z Jastrzębia Zdroju, a także na przygotowanie się na jedno z najszybszych flow świata, czyli na Busta Rhymesa, który właśnie wydał nowy album, a my razem sprawdzimy wszystkie jego twarze. A na dobry koniec dnia, tygodnia, a nawet miesiąca Naked Relaxing i jego DJ set z 12 cali na godzinę. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Duchologia w czwórce, Olga Drenda. I jak zwykle w niedzielę staramy się odtworzyć ducha dawnych czasów, powrócić do klimatu dawnych dni, dawnych dekad. I zastanawiamy się tutaj troszeczkę tak w teorii, trochę jesteśmy takimi może badaczami gabinetowymi, przeglądamy sobie różne archiwa radiowe, stare papiery.

Pierre, dzielimy się wspomnieniami, więc właściwie trochę do przeszłości podróżujemy sobie w głowie, podróżujemy sobie w teorii, a pomyślałam sobie, że co gdybyśmy tak spróbowali odtworzyć klimat dawnego lata, dawnych wakacji na jeden dzień czy na jedno popołudnie w praktyce. No, zastanówmy się, na ile będzie to możliwe, czy będzie to trudne i czego będziemy potrzebować. Więc dzisiaj, no cóż, może troszeczkę larpujemy przeszłość, trochę próbujemy zabawić się w podróż w czasie. Ja znalazłam kilka sposobów, które od czasu do czasu praktykuję sama, na ile są skuteczne. Przekonamy się pewnie w trakcie dzisiejszej audycji. Zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce.
1: Dzisiaj w Duchologii w czwórce zastanawiamy się, na ile udałoby się przy odrobinie pomysłowości i wysiłku realnie odtworzyć klimat takich wakacji, jakie zdarzało nam się może przeżywać w latach 90., wczesnych 2000., a może nawet jeszcze wczesnych 2010., dlatego że pewnie technologicznie to był czas, który był może jeszcze nadal bliższy początkom tego tysiąclecia niż czasom współczesnym, przynajmniej tak mówią niektórzy, więc może spróbujmy na chwilkę zastanowić się, czy da się odtworzyć taki dawny klimat, czy da się umysłem i duchem przenieść w tamte czasy, nie tylko przeglądając stare materiały wideo, czy stare fotografie, czy nie tylko zaglądając do archiwów audio, wideo, papierowych i cyfrowych, ale po prostu całym sobą spróbować zanurkować w takim dawnym klimacie. No i zastanawiałam się, co jest najbardziej niezbędnym składnikiem i takim, którego w dzisiejszych czasach nie mamy chyba zbyt wiele, natomiast tym, co czyniło te dawne wakacje takimi, jakimi były, była przede wszystkim obecność nudy i możliwość nic nie robienia, konieczność zabijania czasu. W tej chwili mamy chyba aż zbyt wiele atrakcji. Za każdym razem, kiedy się nudzimy, to możemy po prostu sięgnąć po któryś ekran, ale też świat właściwie co chwilę nas do czegoś zaprasza, co chwilę mamy organizowane jakieś aktywności, w które możemy się zaangażować, jakieś imprezy, w których możemy uczestniczyć. Wszystko jedno, czy mieszkamy w mieście, czy na wsi, to właściwie jeśli nawet nic się nie dzieje, to możemy to sobie zorganizować sami. Po prostu czasami bycie online po prostu skutecznie kasuje u nas ten element nudy. No i właściwie zawsze jest coś do zrobienia. Natomiast nuda z dzisiejszego czasu luksusowa, ona była w tamtych czasach troszeczkę zmorą, ale też zmuszała do pomysłowego zajmowania sobie czasu. No i jak wyczarować, jak wygenerować nudę? No myślę, że przede wszystkim należy zrezygnować na pewien czas z danych komórkowych i dostępu do Wi-Fi w telefonie, więc na przykład spróbujmy znaleźć gdzieś na strychu stary telefon typu cegła, taki, który służy nam tylko do dzwonienia i SMS-ów. Możemy używać go przez tylko jeden dzień, ale po prostu wyobraźmy sobie, że musimy być offline, bo nowszych technologii po prostu jeszcze nie ma. Myślę, że jeżeli zrobimy to na jedno popołudnie albo na jeden dzień, to nic strasznego się nie stanie. Są ludzie, którzy funkcjonują tak

z wyboru przez cały czas. Ja akurat do nich nie należę, ale myślę, że taka próba wymuszenia w swoim życiu obecności nudy właśnie przez brak dostępu do danych, laptopa też chowamy gdzieś w kąt, to może być ciekawy eksperyment. No i sprawdźmy, co się wtedy stanie.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj próbujemy wyczarować dawny klimat. Klimat wakacji, lata. Umówmy się, że tak późnych lat 90., może wczesnych 2000. Wyobraźmy sobie, że próbujemy się odnaleźć zupełnie na serio w tamtej rzeczywistości, czy spróbować znaleźć elementy tamtego klimatu w naszym życiu. Niekoniecznie chciałabym, żeby to była jakaś tutaj próba rekonstrukcji historycznej. Nie musimy przebierać się w strój z epoki, czy nie musimy grać w grę komputerową z tamtych czasów, albo słuchać tylko muzyki z danej epoki, ale po prostu raczej próbować odtworzyć taki stan umysłu, który sprawiał, że dawne lato było dawnym latem. No i mówiłam, że najważniejszy, brakujący dzisiaj element, taki, który jest bardzo, bardzo deficytowy w dzisiejszych czasach, to jest nuda, ale myślę, że też mniejsza ilość bodźców technologicznych. Mówi się czasami, jest taki mem, że kiedyś internet był miejscem, więc spróbujmy sobie wyobrazić, że nie mamy dostępu do internetu na co dzień, tylko tak jakby komputer był kawiarenką internetową. Więc na przykład nasz chowamy i dajmy na to, że żeby skorzystać z internetu, czy w ogóle żeby skorzystać z komputera, musimy na przykład iść do mamy albo do kolegi. I komputer jest takim miejscem, do którego należy być zaproszonym wtedy, które jest używane przez więcej niż jedną osobę. Coś takiego, co dzisiaj jest może dla wielu osób trudne do wyobrażenia, bo komputer i telefon są bardziej osobiste pewnie niż bielizna. Ale jeszcze kilkanaście lat temu było zupełnie inaczej i komputer był... No właśnie, był takim sprzętem domowym, z którego korzystało kilka osób, które było stacjonarne, więc myślę, że sposób na to, żeby przenieść się duchem i umysłem do tego klimatu sprzed kilkunastu czy dwudziestu lat, to jest przede wszystkim zmiana roli komputera, taka, w której wizyta w internecie jest czymś, na co czekamy. I czymś, co jest bardzo mocno limitowane, jest to dobro rzadkie.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: A dzisiaj zastanawiamy się, co zrobić, żeby na chwilę spróbować wyczarować sobie klimat takich wakacji, takiego lata sprzed kilkunastu lat, może 20, może 20 kilku. Czy są takie sposoby, które mogą nas na chwilkę teleportować w tamte czasy? Nie chodzi raczej o ówczesne problemy, których było bardzo wiele, czy ówczesny status finansowy, bo myślę, że no, ja na przykład nie chciałabym do tego wracać, jeśli chodzi o wczesne lata 2000, więc to zostawmy. Chodzi raczej o taką aurę, po prostu smak wakacji, klimat wakacji, czegoś ulotnego, czego być może w dzisiejszych wakacjach, w dzisiejszych letnich dniach trochę brakuje, bo one są inne, są ciekawe i fajne na swój własny sposób, ale na pewno zdecydowanie różnią się od tego nostalgicznego lata, które czasami udaje się uchwycić na chwilę, na przykład w teledyskach czy dzięki odpowiedniemu filtrowi w telefonie. Ale my próbujemy przy pomocy własnej głowy i kilku prostych mentalnych sztuczek odtworzyć klimat dawnego lata. Była mowa o nudzie, była mowa o tym, żeby internet z takiego otaczającego nas powietrza danych zmienił się raczej w miejsce, do którego trzeba wejść. Pomyślałam też, że losowość wystawienia się na muzykę i filmy. Wtedy, kiedy nie musimy wybierać, wtedy, kiedy nie mamy takiej klęski urodzaju, jak w tej chwili, kiedy korzystamy ze streamingu, tylko raczej zdanie się na los. Więc po prostu na jakiś czas korzystamy tylko z radia i telewizji i zwracamy uwagę na to, co usłyszymy bez naszego wyboru. Oczywiście najlepiej, żeby, jeśli chodzi o stacje radiowe, żeby to była oczywiście czwórka. Tutaj sprawę mamy już rozwiązaną, ale także to, że możemy sobie, powiedzmy, przerzucać kanały, jeśli mamy telewizor, a jeśli nie, no to odwiedźmy kogoś, kto taki telewizor ma i po prostu nie wiedząc, co sobie obejrzymy, możemy zdać się na to, jaki film będzie dzisiaj wieczorem albo na jaki trafimy przypadkiem. Być może okaże się, że właśnie odkryjemy nasz ulubiony film albo na przykład tak niedobry, że będziemy się z niego bardzo, bardzo śmiać i zapamiętamy go na całe życie. Ale na pewno eliminacja takiego elementu wybrzydzania jest tutaj bardzo ważna. Mamy limitowany wybór, po prostu jest to, co jest i po prostu oglądamy sobie to, na co trafimy, słuchamy tego, co leci, a nie tego, co sobie wybieramy sami. Nie robimy żadnych playlist, nie skaczemy, nie scrollujemy, nie zastanawiamy się 100 lat, jaki serial by tutaj sobie obejrzeć, tylko po prostu oglądamy to, co właśnie jest.

pomału mają się ku końcowi, to znaczy te wakacje szkolne, a nie wakacje uniwersyteckie, no ale pewnego rodzaju wakacje już zmierzają do końca, ale może to jest dobra metoda, żeby faktycznie spróbować na chwilkę, nawet na jeden dzień albo na jedno popołudnie wsiąść do wehikułu czasu i spróbować odtworzyć klimat tamtych dni pod pewnymi względami. No i myślę, że była mowa o nudzie, była mowa o ograniczonym dostępie do technologii, a jest jeszcze jeden czynnik bardzo, bardzo istotny, mianowicie kasa, czyli coś, czego w tamtych czasach wszystkim zdecydowanie uniwersalnie brakowało, ale nie chodzi tylko o to, żeby żyć oszczędnie, a przede wszystkim o to, że w tamtych czasach płatności zbliżeniowe, płatności kartą były czymś zdecydowanie rzadkim, już nie mówiąc w ogóle o wszystkich rozwiązaniach typu BLIK, które wtedy nawet nie były jeszcze chyba na etapie żadnego najwcześniejszego pomysłu. Mówimy o czasach, w których posługiwano się przede wszystkim gotówką i w wielu miejscach przyjmowano tylko tego rodzaju płatności. A jeśli dodamy do tego też fakt, że właściwie każdy narzekał na niedobór pieniędzy, no to jeżeli chcemy odtworzyć taki stan umysłu i ducha z tamtych czasów, to musimy sobie, że tak powiem, wydzielić kieszonkowe. Nie ma czegoś takiego, że możemy sięgnąć po kartę, że możemy sobie zrobić jakiś przelew, że mamy jakąś płatność odłożoną na później. Nie ma mowy, wydzielamy sobie powiedzmy na to popołudnie 10 albo 20 zł i musimy je jak najlepiej wykorzystać. A jeżeli nam się skończy, no to co robić? Jak po prostu nie znajdziemy żadnej zaginionej 5-groszówki w kieszeni, no to ewentualnie musimy od kogoś pożyczyć i pamiętać. Tutaj takie ćwiczenie z dyscypliny finansowej musimy sobie także narzucić, chcąc przenieść się w poprzednie dekady. I jeszcze jeśli chodzi o takie dobre korzystanie z zasobów, takie rzetelne korzystanie z zasobów, rozsądne, to jedną z moich ulubionych metod spędzania wolnego czasu w tamtym czasie było po prostu wykupienie sobie biletu czasowego, powiedzmy na 90 minut, czy chyba były wtedy 3-godzinne bilety, jeśli dobrze pamiętam, a może mnie pamięć myli, no nie wiem, w każdym razie bilet czasowy i żeby jak najlepiej go wykorzystać zwiedzając swoją okolicę, więc na przykład jedziemy do końca trasy na jakiś przystanek, na którym nigdy nie byliśmy, i sprawdzenie, co tam ciekawego można zobaczyć. Oczywiście ja nie zapomniałabym o aparacie fotograficznym, ale jeśli uznacie, że wam go nie potrzeba, no to można i bez.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 5.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Po reklamie.
9: Kręczę ci mandacik.
10: O nie, my tak nie gramy.
11: Ja wiedziałem, że tak będzie.
12: Ja wiedziałem, że tak będzie.
10: Czwórka, to słychać.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: W najbliższy poniedziałek czeka nas raczej dzień umiarkowanej pogody. W Trójmieście, Koszalinie lub Szczecinie lepiej przygotować parasole albo wiatrówki, ponieważ tam może mocno popadać. Im dalej na południe, tym zdecydowanie słoneczniej i cieplej. Najcieplej będzie w Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie. Tam temperatura zbliży się do 30 stopni, natomiast na północy będzie chłodno, około 16-17 stopni.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.

0: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie.
5: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
6: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie.

0: Na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj odtwarzamy klimat sprzed kilkunastu czy dwudziestu kilku lat. Tak jak wspominałam, w sposób zupełnie, no praktycznie pozbawiony ryzyka, bo zawsze możemy wrócić do teraźniejszości i jej wygód, ale po prostu przez chwilę próbujemy zrealizować sobie taką podróż w czasie, redukując takie części współczesności, które sprawiają, że jesteśmy ciągle

zajęci i ciągle przeładowani rozmaitymi propozycjami do tego stopnia, że jesteśmy po prostu przejedzeni atrakcyjnością życia codziennego. I żeby odtworzyć sobie klimat dawnego lata, trzeba poczuć takie elementy, które były wtedy no, nieodłączną częścią codzienności, a których dzisiaj mamy o wiele mniej, czyli nuda, konieczność czekania na coś, niedobór, niemożliwość tego, żeby mieć coś od ręki. No i myślę, że tutaj może kontrowersyjne zadanie, trudna propozycja, ale wydzielamy sobie kieszonkowe. I po prostu musimy spędzić jakieś popołudnie czy jeden dzień z limitowaną kasą, dlatego że na początku lat 2000 ludzi łączyła najmocniej jedna rzecz, brak pieniędzy. To nie jest tak, że możemy sobie po prostu wejść do małego sklepu sieciowego szybkiej obsługi i kupić sobie dowolną przekąskę, na którą nas jest dzisiaj stać, tylko po prostu musimy przeliczać i przeglądać bardzo dokładnie półki, albo po prostu zrobić sobie na przykład kanapki i jakąś wodę z sokiem zabrać z domu. Więc po prostu planujemy sobie posiłki i planujemy budżet tak, żeby był limitowany, co także zmusza nas do rozsądnego gospodarowania naszymi zasobami, o czym wtedy na początku lat 2000 nikt się w taki sposób nie wyrażał, ani nikt nie używał takiego coachingowego języka do tak codziennych i zwyczajnych bolączek, jak po prostu brak pieniędzy. No, była to zwyczajna rzecz. W tej chwili jest to na pewno też coś, na co wielu z nas narzeka, ale myślę, że tutaj możemy spróbować jeszcze bardziej ograniczyć się i myślę, że i tak wyjdzie nam to na dobre, bo może przemyślimy nasze własne nawyki.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce próbujemy przenieść się w czasie, przenieść się na chwilę duchem, na jedno popołudnie czy na jeden dzień do klienta.

klimatu dawnego lata. Jest to coś, co może nie jest takie trudne, na pewno nie jest obarczone specjalnym ryzykiem, bo tak jak wspominałam wcześniej, zawsze możemy wrócić do wygód współczesności. Nie jest to też próba porzucenia wszystkiego i zupełnie odcięcia się od technologii, ale myślę, że taka przygoda może pokazać nam, czego nam w dzisiejszym życiu może troszeczkę brakuje i takie właściwości, które kilkanaście czy 20 lat temu nam dokuczały, nam przeszkadzały, w tej chwili mogą nam paradoksalnie w jakiś sposób posłużyć. Czyli na przykład nudzenie się, które dzisiaj jest zjawiskiem, no powiedziałabym, dość rzadkim. Dzisiaj jeśli coś nas nudzi, to raczej jest nadmiar możliwości. Natomiast tutaj zachęcam do tego, żeby na chwilkę pobawić się w limitowanie różnych zasobów, czyli na przykład powiedzmy dostępu do komputera i wyobrażenia sobie, że mamy tylko komputer stacjonarny, po który i tak musimy iść do kawiarenki. Oczywiście ta kawiarenka to może być nasz zamknięty pokój albo wizyta u kogoś. To myślę, że cała ta zabawa może przynieść ze sobą sporo jakichś pewnie komicznych nieporozumień, ale kto wie, może inni też dołączą do naszego wyzwania. No i ja sobie przypominam, że tak naprawdę z takiej nudy i braku, bo właściwie każdy miał troszeczkę nadmiar czasu, ale z drugiej strony też niedobór pieniędzy, i gdzieś w tej przestrzeni pomiędzy nadmiarem a niedoborem czasami rodziła się kreatywność i można było na przykład zacząć rysować sobie komiksy, czy zacząć, tak jak wspominałam wcześniej, robić zdjęcia. I mówiłam o spontanicznych sesjach fotograficznych, które zachęcały do robienia sobie jakichś ciekawych stylizacji i po prostu przebierania się w dziwne ciuchy na jakiejś opuszczonej działce, powiedzmy. Ale też chodzenie z aparatem, można się offline'ować, wyciągając sobie po prostu na chwilę kartę SIM z telefonu i zmieniając go tylko w aparat fotograficzny, albo jeśli ktoś ma aparat, to może powędrować sobie z nim i po prostu obserwować przestrzeń wokół siebie. Kiedy ja przypominam sobie różne ciekawe projekty fotograficzne, fotoblogi, bo początek lat 2000 to jest właśnie taka epoka blogów i fotoblogów, one często wyróżniały się takim spojrzeniem na codzienność. Tam przedstawiały, nie wiem, powiedzmy parkingi, supermarkety, tył głowy jakiegoś człowieka w czapce, po prostu zupełnie anonimowe rzeczy, ale jednocześnie były też niesamowicie ciekawe, bo one chwytały klimat tamtych momentów, nie wiem, zdjęcia powiedzmy Kuby Dąbrowskiego, który prowadził jeden z pierwszych polskich fotoblogów. Można zanurkować sobie w internet i jeszcze je znaleźć, czy na przykład zasoby serwisu Flickr. To jest też bardzo dobre źródło, więc przyglądanie się codzienności, skoro to jest i tak dookoła wszystko to, co mamy.

0: Na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj przenosimy się duchem i umysłem do początku lat 2000 umownie. No, powiedzmy, że próbujemy odtworzyć taki klimat lata i letniego nic nie robienia sprzed kilkunastu, dwudziestu lat i żeby to było takie nic nie robienie, które właśnie zachęca nas do tego, żeby zrobić coś własnego, żeby coś wymyślić, żeby za coś się zabrać. I wspominałam wcześniej, że jednym z rzadkich dóbr tamtego czasu był internet, czasem też dostęp do komputera. Kawiarenki internetowe były ważnym elementem ówczesnego krajobrazu, gdzie czasami na przykład gracze przesiadywali całymi nocami, ale także to, że właściwie nawet, zwłaszcza jeszcze w czasach, kiedy trzeba było łączyć się przez modem i internet był dobrem nie tylko niekoniecznie dostępnym, ale przede wszystkim kosztownym, więc trzeba było łączyć się w późniejszych godzinach, żeby skorzystać z tańszej taryfy, ale to także zachęcało do tego, żeby na przykład budować swoje strony. I myślę, że taka próba podróży w czasie też może wiązać się z wycieczką do starszego internetu. Więc na przykład próbujemy sobie coś skonstruować. Zakładamy bloga, próbujemy przypomnieć sobie jakieś podstawy HTML-a i pobawić się w konstruowanie własnej strony. Nikt nie musi jej oglądać. Ona może być tylko dla nas. Może zawierać kompletne głupoty, ale najważniejsze jest to, że nie korzystamy z ułatwień. Robimy wszystko samodzielnie od zera, żadnych gotowców, żadnych gotowych templatek, po prostu tylko my i kod. Więc zachęcam bardzo do takiej grzebaniny troszeczkę jak na początku lat 2000, wtedy kiedy właściwie tworzenie stron internetowych było swego rodzaju rękodziełem. A kto wie, może nawet zabierzemy się do bardziej zaawansowanego majsterkowania i zaczniemy sobie samodzielnie coś naprawiać.

użyciu dzisiejszych sposobów, dzisiejszych możliwości na chwilę klimat dawnych wakacji. Więc próbujemy wyczarować nudę, próbujemy sobie specjalnie tworzyć różnego rodzaju utrudnienia, ale myślę, że to nie tylko takie elementy, właśnie jak stawianie sobie różnego rodzaju wyzwań, ale też trochę to, że takim nieodzownym elementem spontaniczności miejskiego lata jest też na przykład chęć wypróbowywania różnych nowych zajawek czy nowych sportów miejskich. I to jest coś, co przydaje się oczywiście robić niekoniecznie samemu, tylko raczej w grupie. Dla mnie na przykład takim odkryciem, przy którym bardzo długo zostałam, dzięki nieoczekiwanemu prezentowi, była pasja do jazdy na deskorolce, która także kojarzy mi się po prostu z taką swobodą lat 90. i wczesnych 2000. Wtedy oczywiście to było zajęcie troszeczkę bardziej hardkorowe, bo nie było aż tyle specjalnie dostosowanej do tego infrastruktury. Teraz myślę, że dobrze jest jednak założyć sobie te ochraniacze i pojeździć po specjalnie przeznaczonym do tego terenie. Ale są też inne zajawki, po prostu spróbować sobie przypomnieć jakiś starszy sport, taki spontaniczny, jakąś starszą gierkę swego czasu, na przykład jakieś osiedlowe próby z parkourem w czasach wczesnego YouTube'a były popularne, czy powracająca co kilka lat zajawka na grę w Zośkę, czego na przykład nigdy mi się niestety nie udało nauczyć, ale może to jest sygnał do tego, żeby spróbować jeszcze raz. Slam.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. Dzisiaj duchologia w czwórce to zajęcia praktyczne. To znaczy próbujemy odtworzyć

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Pomału już kończymy naszą audycję, taki mały poradnik, mały przewodnik co do tego, jak spróbować przenieść się na chwilkę do przełomu lat 90. i 2000, czyli czasów, kiedy przynajmniej tak jak ja to pamiętam, wszyscy mieli dużo czasu, natomiast też mało pieniędzy i mało możliwości, żeby sobie kupić coś od ręki. I gdzieś na styku tych dwóch zjawisk tworzyła się, no właśnie, nuda, ale też po to, żeby zabić tę nudę, pojawiała się spontaniczna kreatywność. I ja pamiętam tamte czasy jako epokę bardzo dużej, takiej amatorskiej, spontanicznej twórczości, po prostu dlatego, że ludzie mieli taką potrzebę. No i jak się okazuje, niekoniecznie są do tego potrzebne wielkie środki. Natomiast tym, czego zdecydowanie w tej chwili mamy za mało, jest właśnie wolny czas i możliwość takiego nic nie robienia, które prowadzi ostatecznie do czegoś kreatywnego. No ale ja przyznaję, że od czasu do czasu staram się, no nie jestem zwolenniczką tak zwanych resetów cyfrowych, uważam, że to jest troszeczkę sztuczne, ale uważam, że elementy takiego spowalniania świata wokół siebie i limitowania tego nieustannego strumienia danych i strumienia informacji i strumienia zdarzeń, które przez cały czas na nas spływa, to jest jednak rzecz, którą warto w swoje życie wdrożyć, bo myślę, że przekonuje się coraz bardziej

z czasem, że o ile na przykład ja nie tęsknię w ogóle za przeszłością, pomimo tego, że zajmuję się nią zawodowo, myślę, że jednak, tak jak sobie przypominam, to miała ona trochę więcej jednak wad niż zalet, chociaż współczesność też ma sporo jednego i drugiego, ale ja raczej nie cofam się w czasie, ale to nie znaczy, że wszystkie właściwości tej przeszłości po prostu muszą trafić do lamusa. Uważam, że niektóre elementy zdecydowanie warto praktykować i dziś. No i okazuje się, że niektóre rzeczy takie, które na przykład mnie wtedy przeszkadzały, czyli taka niespieszność życia czy obecność nudy, w tej chwili mogą być na wagę złota. Dzięki, cześć!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do Czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w Czwórce. Zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost.

0: Jurassic 5 i Customer Service, oldschoolowy hip-hop z Los Angeles, bez żadnych udziwnień, ale z fajną energią. Tak zaczynamy punktualnie o 15.
1: Pogoda.
2: Opole, Łopole, Ole! Najcieplejsze miejsce w Polsce, 27 stopni, tymczasem Półwysep Helski, tam jest najchłodniej, ale jeśli ma być tak chłodno, że są 22 stopnie, to ludzie, dajcie święty spokój, coś pięknego, idealna pogoda, żeby wziąć sobie deskę i jeszcze późnym popołudniem trochę poszusować po wodzie, po tej płyciźnie Zatoki Gdańskiej, coś pięknego, albo rowerek na przykład jeszcze i wśród dzikich róż przejechać się trochę. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, może trochę spaść kropelek na zachodzie Polski, natomiast burze, jeśli mamy tu jakichś łowców burz, szanowni państwo, proszę się wybrać na północ, Jastrzębia Góra, Karwia, te rejony, tam zagrzmi.
0: Skoro zacząłeś takim regionalnym zaśpiewem, to ja przejmuję i zapraszam do Zakopanego, tam 24 stopnie. Trochę bardziej kapryśna aura będzie na północy i zachodzie kraju, tam większa szansa na przelotne opady. Nad resztą Polski sporo przejaśnień, o wietrze powiem. Głównie południowo-zachodni i zachodni, przeważnie słaby albo umiarkowany. W Warszawie tylko 10-15 km na godzinę, ale jechałem do studia na rowerze i powiem, że...
2: Prawie się przewróciłeś.
0: Czuć te podmuchy, natomiast no tak troszkę mocniej psiknąłem lakierem grzywę i nic się nie ruszyło. Ciśnienie w okolicy 115 hektopaskali w ciągu dnia lekko wahać się będzie.
1: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Myślicie...

0: do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
0: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Po reklamie.
8: Tak jak my.

patrzy się jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

0: Dobre, dobre, takie trochę skoczne, trochę symfoniczne. Eliza Rose i Opie Dunn, utwór Too Slow, a tam tak wolno wcale nie było.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: I z pewnością nie będzie zbyt wolno przez najbliższe 3 godziny. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz. Jesteśmy z wami w świecie, w którym Jędrzej odpowiada za sportowe wyniki i tabelki, a ja odpowiadam za entertainment, chociaż Jędrzej też od entertainmentu jest. Nie stroni, czyli od dobrej zabawy i dobrej rozrywki.
0: Kiedy przyniesiesz jakąś sztangę do studia?
2: Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, ale kiedy cię widzę, to odzywają się we mnie najniższe instynkty. No muszę ci powiedzieć, że ubrałeś się dzisiaj jak na ryby.
0: Ale czekaj, to jest Marek Grechuta był, tak?
2: Tak, a ja się z kolei ubrałem, jakbym był jakimś panem poważnym lekarzem. A obaj skończyliśmy w słuchawkach przed mikrofonem
0: radiowym. Obaj skończyliśmy medycynę. Nie,
2: i
0: no,
2: jeśli mam być szczery, to ten koniec mój jest takim końcem, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolony.
0: Ty ubrałeś na siebie chyba 3 warstwy lnu. Ja widzę, że to jest naprawdę tutaj gramatura porządnej jakości.
2: No, bardzo dziękuję, bardzo. Sam strzygłem.
0: Ale tak, wiesz co, jak ja patrzyłem, jak ja się dzisiaj ubrałem, no chciałem dobrać takie przydymione kolory, bo podobno do urody swojej dobiera się jakieś takie odpowiednie odcienie. To mi tam kiedyś siostra odpowiadała, więc takie widzisz, przydymione. I trochę pomyślałem sobie, trochę się jak mój dziadek ubrałem, ale wiesz, no ja kultywuję moją rodzinną tradycję, jakby tutaj wzory spokojne. Pokolenia na pokolenie. Tyle o modzie, teraz o sporcie.
2: Jakbyś miał 57 minut, 50 zł, 57 minut, co byś zrobił w tym czasie?
0: 50 minut, ale...
2: 57.
0: 57 no. minut.
2: 56 ale... minut i 51 sekund.
0: Już no dobra, ale o co konkretnie pytasz?
2: Dokładnie. Co,
0: no,
2: teraz... co byś zrobił w tym czasie?
0: Co bym zrobił w tym czasie? Na pewno zacząłbym czytać o historii kanału panamskiego, albo historii baseballu na Kubie, albo o światowych igrzyskach nomadów, które...
2: No ty jesteś taki wyrafinowany, jak ja bym miał 56 minut, to bym poszedł do sklepu, narobił zakupów, stanął przy desce, pokroił wszystko na patelni i zrobiłbym jakieś fajne jedzenie. A wyobraź sobie, że dokładnie tydzień temu Etiopczyk Jomif Kadelcza przebiegł półmaraton w Buenos Aires w czasie 56 minut i 51 sekund. No to jakiś absolutnie wywalony rekord. Ja nie umiem tego inaczej nazwać. W tak krótkim czasie taki dystans. I dlaczego o tych rekordach? No bo już za moment będziemy rozmawiać o półmaratonie praskim. Znakomity bieg, dlatego że dzieje się w nocy i ciekaw jestem bardzo, jak noc zmienia perspektywę biegaczy.
0: I dodatkowo jeszcze znakomita obsada, bo będziemy mieć medalistów Mistrzostw Polski, będą mistrzowie kraju, także naprawdę szykuje się wielkie widowisko. Ten bieg już niedługo. Kiedy on się zacznie? 5 września, prawda?
2: Dokładnie.

0: Tak, a skoro o doskonałych obsadach mowa, to jesteśmy z wami do godziny 18. Jędrzej Rosiewicz.
1: Michał Piwowarek, a za konsoletą Kasia Dubrawska. Zaczynamy 3 godziny sportu i rekreacji. Back up.

0: wam w kapturze.
1: 18 minut po godzinie 15, za nami Jan Marczewski i Domówki. Trochę nostalgii za imprezami, takimi po prostu imprezami, bez większego planu, za to z ludźmi. Z tymi ludźmi, z którymi można spędzić doskonale cały wieczór.
2: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: A skoro o wspaniałych ludziach mowa i o wieczorach, no to już teraz będziemy rozmawiać o półmaratonie praskim, który już za tydzień, i to jest bieg wieczorny. Do przebiegnięcia 21 km, 97 metrów i 50 centymetrów, no to 50 centymetrów, tak troszkę groźnie brzmi. Sławomir Szczęsny, organizator Wizard Warsaw Praski Night Half Marathon. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
4: Sławku, no właśnie, tutaj Michał powiedział groźnie brzmi. Ja się zastanawiam, czy bieganie po zmroku po warszawskiej Pradze też nie jest trochę groźne.
3: Na pewno nie. Praga się zmieniła. Ja ją pamiętam z lat dziecięcych. Może i było groźnie, tak? Dla mnie wtedy nie, no byłem mały, więc nikt mnie nie atakował. Natomiast się słyszało o Pradze Północ, trochę o Pradze Południe. Takie mity były. Ja to uważam, że to był mit. Bo prawda jest taka, że wszędzie są dobrzy ludzie i źle ludzie, i na każdej dzielnicy się może trafić super człowiek i ktoś negatywny. Także Praga jest teraz piękna, Praga zaprasza i Praga ma swój bieg, z czego się bardzo cieszę, jestem dumny.
4: Demitologizujemy tutaj właśnie ten stereotyp Pragi, która niby jest taką groźną dzielnicą. Start Błonia, PGE Narodowego, końcówka, meta również, ale w ogóle to bieganie, ta koncepcja biegania wieczorem już po zmroku, kiedy jest ciemniej, to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł. Jak w ogóle, skąd to przyszło do głowy tobie, żeby coś takiego właśnie wymyślić, żeby coś takiego kultywować? No i już mamy 11. odsłonę, a więc to pokazuje, że jednak są chętni, żeby w czymś takim, w takim wydarzeniu biegowym brać udział.
3: Tak, pierwsze edycje były rano, o godzinie 9:00, i o 9:00 już było 28-9 stopni, jak startowali, czasami 30 stopni. Było bardzo dużo interwencji medycznych, bardzo dużo. Mhm. I tak naprawdę żeśmy się zastanawiali z Fundacją Prometeusz, jak zminimalizować jakby ryzyko, tak, startów w biegach przy takich temperaturach. Żeśmy wtedy wystawiali wielkie kurtyny z MPWiK, żeśmy współpracowali, to wody, całe beczkowozy były stawiane na punktach nawodnienia. Wlewaliśmy po prostu tą wodę do wanienek. Ludzie się jakby chlapali, oblewali tą wodą, żeby po prostu ochłodzić swój organizm. W związku z tym postanowiliśmy zmienić jakby organizację na wieczorną. Tak naprawdę to był główny pretekst, zdrowie, żeby ludzie mogli startować w temperaturze 15, 16, 17 stopni, a potem ta temperatura spada do 10-11, więc warunki zupełnie inne, komfortowe. No i noc też Warszawa inaczej wygląda nocą. Mamy dzienne biegi w Warszawie, a to jest taka perełka właśnie nocna, która jakby czasami biegamy po tej samej trasie, a jest zupełnie inna percepcja.
1: Jest tak, że o waszym maratonie

0: No nie, mówi się, że to jest ta trasa taka bardzo płaska i bardzo szybka, więc teraz jeśli mamy ten warunek, troszkę przyjemniej jest, jeśli chodzi o temperaturę, no to to jest rzeczywiście taka trasa, w której można śmignąć życiówkę.
1: Tak, jest mnóstwo życiówek, właśnie to jest nasz taki cel, żeby no nie tylko zawodowcy, prawda, pokonywali swoje życiowe rekordy, ale też amatorzy. I z tego, co mi wiadomo, to każdy się chwali, że właśnie na Wizer półmaratonie praskim można zrobić fajny czas, wykręcić i zrobić życiówkę.
2: Sławomir Szczęsny, organizator 11. Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon, jest gościem czwórki. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak w ogóle wziąć udział w tym wydarzeniu, kto będzie biegał, no bo tam naprawdę, tak jak już wspominaliśmy, obsada jest naprawdę świetna. No i jeszcze kilka innych biegowych wątków poruszymy. Tymczasem na naszej antenie irlandzkie rytmy Nick Appy i utwór Irish Goodbye.

0: No coś mają ci chłopaki. Jakiś taki niepowtarzalny klimat potrafią stworzyć. Nikap i Kay Tempest wybrzmieli na naszej antenie. A to jest audycja, w której rozmawiamy o sporcie.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: O bieganiu dzisiaj rozmawiamy, bo już niebawem największy warszawski bieg po właściwej stronie Wisły, ale teraz prowokujemy tutaj, po prawej stronie Wisły, 5 września rozpocznie się już 11. odsłona Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon, a opowiada nam o tym wydarzeniu.

0: zdarzeniu dziś Sławomir Szczęsny, organizator.
1: I teraz rozmawiamy właśnie o tym z perspektywy amatora. Jest tak w świecie biegowym, że przebiegnięcie 10 kilometrów, no to tak miło. Przebiegnięcie maratonu to już jest projekt życiowy albo projekt rozciągnięty na lata. Ten półmaraton to taki przyjemny dystans, można powiedzieć, ale już coś, z czego można być totalnie dumnym. Czy zapraszacie w takim razie amatorów do tego, żeby spróbować się w dłuższym biegu po raz pierwszy właśnie u was?
2: Tak, jest to półmaraton. Jest generalną próbą przed maratonem. Jeżeli ktoś perspektywicznie myśli o maratonie, to musi przebiec, powinien przebiec półmaraton, żeby zobaczyć tak naprawdę, co sobą reprezentuje, jakim tempem biega, jakie tempo dla niego jest właściwe w półmaratonie. No i w tym momencie jest dobrze przygotowany do maratonu. Wie dokładnie, jakim tempem na przykład ruszy za 3 czy za 4 tygodnie. Jest to bieg, który dystans, który powinno się właśnie przebiec czy na zawodach, czy nawet treningowo, prawda? Na 3-4 tygodnie przed startem w maratonie. I stąd powstał półmaraton praski, żeby był tą generalną próbą przed maratonami.
1: Kiedy 5 września zbierze się tłum na błoniach Stadionu Narodowego, no to człowiek w tym tłumie poczuje tę energię, poczuje muzykę, poczuje no to, że okej, ruszam razem z nimi wszystkimi. I z perspektywy właśnie amatora, co jest takim największym błędem, który może skończyć się tym, że no nie poradzimy sobie z tym dystansem?
2: To jest tempo biegu, tak? Mhm. Także jeżeli ktoś ruszy za szybko, to może skończyć wcześniej. To są właśnie te krótsze dystanse, tak? Także też namawiam wszystkich, żeby przebiegli sobie 5, przebiegli sobie dystans 10-kilometrowy, po czym jakby spróbowali na dystansie półmaratońskim, tak? I jakby biegając te krótsze dystanse, dokładnie wiedzą, na co ich stać. I sobie krzywdy nie zrobią, tak? Ale tutaj jakby wszystkich zachęcam, żeby biec swoim tempem, żeby na początku nie startować, ustawić się do swojej strefy startowej przede wszystkim, żeby nie biec za szybko. Lepiej drugą część dystansu przebiec szybciej niż pierwszą.
1: A w tym dystansie 21 kilometrów, które punkty są takie zdradliwe, na które warto zwrócić uwagę? Które etapy biegu?
0: Właśnie, tak jak w tym maratonie, takim typowym, prawda, jest ta ściana. To czy w półmaratonie też coś takiego istnieje?
2: Ja tego nie odczuwałem. Mhm. Ja zawsze biegałem jednym tempem, tak? Czyli zawsze trzymałem równe tempo. Nie biegałem tego dystansu właśnie pierwszą połówkę wolniej, drugą połówkę szybciej, czyli jakby nie rozkminiałem tego na każdy kilometr, tylko starałem się biec dla siebie komfortowym tempem właśnie półmaratońskim. To można wyćwiczyć na treningach, to każdy wie, na jakim tempie może biegać długo.
0: 9 tegorocznych medalistów Mistrzostw Polski, do tego 4 mistrzów kraju. Obsada tego półmaratonu praskiego jest naprawdę zacna, natomiast my tutaj rozmawiamy o tym bieganiu, opowiadamy o nim nocną porą, wieczorową porą, ale po co w ogóle biegać? Jakbyś miał wytłumaczyć komuś, dlaczego bieganie jest fajne? Dlaczego warto wziąć udział? Dlaczego warto się ruszyć?
2: Znaczy, no przede wszystkim bieganie w tłumie to ci unosi, tak? To są endorfiny niesamowite. To jest to, że możemy się spotykać biegowo, możemy spędzić czas wspólnie biegowo, nie musimy pójść do knajpy, tylko możemy się umówić na trening i przegadać wszystko, co mamy do przegadania w godzinę, w dwie, wszystko w zależności od długości treningu. To jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, że bieganie daje kopa niesamowitego, tak? Że można, że każdemu się wydaje, że jak przebiegnę, jak pójdę rano na trening, to już będę jakby sparaliżowany, już będę zmęczony i już nic mi się nie będzie chciało robić. To jest właśnie odwrotnie. Jak pójdziemy na trening, przebiegniemy, jesteśmy z siebie zadowoleni, możemy wtedy pracować do bardzo, bardzo późna i jesteśmy bardziej aktywni, tak?
1: Także sportowy mówca motywacyjny Sławomir Szczęsny, organizator Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon. O tym biegu mówimy na Antenie Czwórki. No to już za moment porozmawiamy o tym właśnie, jak zacna obsada w tym roku się szykuje i czy prognozowane są jakieś kolejne fantastyczne rekordy. Teraz gramy.

0: Lexa Gates i Nothing to Worry About. Spokojny, lekko surowy rap z Nowego Jorku, a my wracamy do Warszawy.
1: Sport w czwórce.
0: W stolicy już za tydzień, w sobotę, nocny półmaraton praski, start połówki o godzinie 20:30 i ta pora, mam wrażenie, że zmienia wszystko i to już ustaliliśmy, i temperaturę, i rytm dnia, sposób pewnie jedzenia też przed biegiem, z pewnością atmosferę. Sławomir Szczęsny, organizator tego biegu, cały czas jest z nami w studiu.
2: Ale ta pora zmienia chyba też podejście kierowców, chyba nie będzie tyle protestów, co? Bo akurat 20:30 wieczorową porą, no to albo ludzie już gdzieś tam przed telewizorem, albo na imprezie. No sobota wieczór, to raczej korków nie będzie.
3: Mamy stałą trasę, ludzie są przyzwyczajeni. Tablice już wiszą, informacyjne. Także staramy się na tydzień przed informować wszystkich, żeby sobie tak zaprojektowali ten dzień, zaplanowali, żeby właśnie nie stać w tych korkach, ewentualnie z domu wyjść wcześniej, czy do domu przyjechać później. I przyzwyczaili, mi się wydaje, tak? do tego naszego biegu. Wychodzą na ulicę, kibicują, jest super atmosfera, także zachęcam naprawdę do startu, bo to jest coś niesamowitego, w szczególności właśnie na Gocławiu czy Saskiej Kępie. To jest multum ludzi. To
2: no właśnie, multum ludzi. Ile osób się zapisało? Bo z tego, co wyczytałem, limit wynosi 12 tysięcy, zapisy do 5 września. Ile jest osób na liście startowej w tym momencie?
3: 11,5 tysiąca mamy osób.
2: No to już, to
3: także
2: już prawie.
3: To już jest końcówka, także też jeszcze są zapisy otwarte, więc zapraszamy. A jeśli chodzi o piątkę praską, to przekraczamy już 5 tysięcy.
0: To skoro o liczbach mowa i o liczbach osób, to jak wygląda zaangażowanie w liczbach od strony organizatorów, czyli ile osób zabezpiecza taki bieg i jak to właśnie wygląda od strony organizacyjnej, co jest dla was największym wyzwaniem? Czy właśnie po nocy to tak można trochę przymknąć oko i jest łatwiej?
3: Organizacyjnie jest chyba trudniej, no bo to jest praca nocna, prawda? Mhm. Półmaraton trwa do godziny 24 i tutaj jest wyzwanie dla wolontariuszy i dla nas też, żeby jakby

stworzyć fajną ekipę na ten bieg. To jest kilkaset osób, ponad 500-600 osób jakby jest na błoniach PGE Narodowego i na trasie biegu. A do tego służby i część osób technicznych, tak, zabezpieczających trasę biegu, sędziowie też na trasie, bo też w ramach

0: skromnym człowiekiem. On się jeszcze nie pochwalił, że ukończył największe maratony tego świata. Ostatni z tych wielkich to, tak jak wspominałeś, jeszcze tutaj poza anteną. Teraz czas, żeby to wybrzmiało na antenie. Rok 2022, Londyn. No to biorąc pod uwagę ukończenie tych wszystkich maratonów i kwestie organizacyjne właśnie takiego wydarzenia biegowego, co jest trudniejsze? Ukończyć maraton czy zorganizować taki właśnie półmaraton praski?
1: No dla mnie trudniejsza jest organizacja niż bieg. Ja kocham biegać maratony. Nie, może byłem do tego stworzony. Nie bardzo lubiłem biegać krótkie dystanse, 5-kilometrowe i 10. Każdy jest właśnie stworzony albo do krótkich biegów, albo do długich. Także no tutaj stawiam jednak na maratony.
0: Michał, ty coś biegałeś?
2: Ja niestety nie jestem fanem. Mój najdłuższy bieg, tak jak się po prostu puściłem w długą, to 10 kilometrów, ale do tej pory to pamiętam, jak bardzo zmęczone było moje ciało. Ja w przeciwieństwie do Sławomira do biegania stworzony nie jestem. Krótki sprint, okej, wystartować, ale dłuższe dystanse kompletnie nie są dla mnie. Ale właśnie porozmawiajmy jeszcze o różnego rodzaju i rekordach, i też nazwiskach. Zaczęliśmy naszą audycję od tego, że Etiopczyk Jomif Kadżelcza przebiegł półmaraton w Buenos Aires dokładnie tydzień temu w czasie 56 minut 51 sekund. Jakie są rekordy w takim razie praskie i kogo zobaczymy z dużych nazwisk w tym roku?
1: 56 minut, no to jest niebywały wynik, tak? I łamanie w ogóle w maratonie 2 godzin, no to jest coś ja może bym tak przebiec 200 metrów, tak? W takim tempie, także to jest w ogóle coś, co jakby jest niesamowite, tak? U nas będą się ścigać chłopaki. Mateusz Kaczor, który był kiedyś rekordzistą trasy, teraz będzie się ścigał z Mykolą z Ukrainy, który jakby poprawił rekord trasy w zeszłym roku. I też, jeśli chodzi o dziewczyny, będzie biegać Beata Niemeńska, która też jest rekordzistką trasy i też tutaj mam nadzieję, że z Moniką Olejarz powalczą o rekord trasy. Też będzie startować Koralewska, Mazek Emilia. Także mi się wydaje, że
0: można nabawić się kompleksów przy tych osobach.
1: Że w tym gronie powinien paść rekord trasy. No tutaj też liczę na amatorów, że będą poprawiać swoje życiówki.
0: Sławomirze, to jeszcze na koniec pytanie oderwane od wydarzenia, od praskiego półmaratonu, natomiast nie oderwane od biegania. Bieganie w słuchawkach czy bez?
1: Bez.
0: Dlaczego?
1: Bo nie słyszymy jakby poleceń biegaczy z tyłu. Dekoncentrujemy się, nie widzimy też różnych zagrożeń. Szczególnie jeżeli biegamy nocą, no to musimy jakby zwrócić na wszystko uwagę. Także tutaj zachęcam. W regulaminie mamy jakby, można powiedzieć, nie sugerujemy. Nie, zakaz to może duże słowo, tak? Biegania w słuchawkach. Natomiast prosimy, żeby nie biegać w słuchawkach z tego względu, że wtedy jesteśmy bardziej ostrożni. I też właśnie najważniejsze, słyszymy polecenia biegaczy z tyłu, którzy mówią lewa wolna, czy prawa wolna, prawda? Czyli osoby, które chcą wyprzedzić.
2: Życzymy w takim razie fantastycznej atmosfery biegowej, tego, żeby padły kolejne rekordy. Wizard Warsaw Praski Night Half Marathon, o tym biegu mówiliśmy. On już 5 września, start o godzinie 20.30.
0: Zapisujcie się.
2: Organizator Sławomir Szczęsny był z nami w 3 godzinach sportu i rekreacji.
0: Dziękujemy.
2: Wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: Don Guralesco, o proszę bardzo, 8 marca urodzony, czyli spod znaku ryb. To tak jak ja, a tam jeszcze Abradab się pojawił i utwór Niebo jest pułapem.
1: Rusz się, człowieku.
0: Ty jaki masz znak, Michał, zodiaku?
2: Ja jestem baranem.
0: Jesteś baranem?
2: Tak.
0: Ale czekaj, marcowy czy kwietniowy?
2: Z pierwszej części kwietnia.
0: Lepiej jakbyś był z marca, to byśmy się chyba lepiej dogadywali, tak w zodiaku jest napisane, no ale trudno.
2: I tak chyba nie jest.
0: Nie jest najgorzej.
2: Najgorzej, ale a propos dogadywania się, to ja chcę dogadać jeszcze w temacie biegania o tym, co wydarzyło się dosłownie kilka godzin temu w Sydney. Sydney Marathon wygrał 21-letni Etiopczyk Adisu Gobena.
0: No coś takiego. Myślałem,
2: godziny,
0: że z Kenii.
2: 4 minuty i 42 sekundy i nie jest to tylko zwycięstwo, to jest totalnie nowy rekord tej trasy. Poprzedni wynosił więcej o minutę i 24 sekundy, ale w całej tej historii najciekawsze jest to, że Gobena biegł też rok temu, zajął drugie miejsce i sam mówił, że przez cały rok pracował nad tym, uwaga, błędem, czyli że zajął drugie miejsce, no i w tym roku poprawił ten, uwaga, błąd, no i pobił rekord trasy. Wspaniale.
0: Żebyśmy my takie błędy mieli w życiu. Wiesz co, ja teraz szukam lotów z Warszawy do Addis Abeby, bo chciałbym, żeby moje dziecko urodziło się w Etiopii, wtedy wygra jakiś maraton i wtedy będę mógł żyć na jego utrzymaniu. Patrzę, o, jest lot z Warszawy z przesiadką we Wiedniu. 8 godzin 50 minut, także jeśli ktoś chciałby mieć syna mistrza maratończyka albo córkę, kierunek Etiopia, ewentualnie Kenia. Wiesz, że były naprawdę takie badania naukowe, ktoś to wyliczał, że osoby urodzone tam gdzieś blisko tego równika, tego południka, równoleżnika, wychodzi na to, że wtedy masz 90% prawdopodobieństwo, że zostaniesz mistrzem.
2: No ale wiesz przecież, kochany, że to nie jest funkcja urodzenia, tylko jednak kodu DNA.
0: No słuchaj, to możemy porozmawiać o tym Darwin, te sprawy, to
2: no
0: się
2: dobrze,
0: umówimy.
2: To o kolejnych fantastycznych rekordach po godzinie 17. Teraz zostawiamy was z playlistą czwórki i wracamy już
0: Interplanetary niebawem. Criminal.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia niedziela.
2: Tak, to naprawdę ona, ostatnia niedziela sierpnia, ale spokojnie, w czwórce lato trwa do końca września. Tu Adam Smolarek i w tym tygodniu w niedzielnym paśmie muzycznym zapraszam Was na spotkanie z muzyką niezależną, z zespołem Malis, który przyjedzie do nas z Jastrzębia Zdroju, a także na przygotowanie się na jedno z najszybszych flow świata, czyli na Busta Rhymesa, który właśnie wydał nowy album, a my razem sprawdzimy wszystkie jego twarze. A na dobry koniec dnia, tygodnia, a nawet miesiąca Naked Relaxing i jego DJ set z 12 cali na godzinę. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowie.
4: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

To słychać.

0: Kiedyś będziemy jeszcze piękni, młodzi i bogaci. Jungle Someday Somewhere. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
2: Kiedy u nas jest 16, tam dopiero 10 rano, w mieście teraz około 23 stopni, sporo chmur i na razie niewielkie, kilkuprocentowe prawdopodobieństwo deszczu, wiatr południowo-zachodni około 10 km na godzinę, ciśnienie około 122 hektopaskali, ale z punktu widzenia, uwaga, tenisistów, którzy zbierają się w Nowym Jorku, najciekawsze co wydarzy się później. Dziś startuje US Open w Nowym Jorku, w momencie kiedy rozpoczną się rozgrywki około 27 i 8 stopni. Odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa. No i nie ma zbyt większych szans na to, że będzie padać.
0: Tarnów. Słyszałeś o takim mieście?
2: Mhm.
0: To jest miasto, w którym odnotowywana jest największa liczba dni słonecznych, jakieś 320-330 w ciągu roku. No i tam jest obecnie najcieplej, 28 stopni Celsjusza, natomiast najchłodniej Helkołobrzeg, 22 kreski, ale to nam się bardzo ładnie rozkłada. Ta mapka na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wygląda bardzo przyjemnie, jest taka pomarańczowiutka, bo mamy właściwie wszędzie tak 22, 3, 4 stopnie, nie ma jakiejś tutaj dużej różnicy. Natomiast jutro, co nas czeka? Jutro będzie podobnie, jeśli chodzi o temperaturę, ale mieszkańcy Podkarpacia, szykujcie się nawet na 30 stopni. To będzie znakomite pożegnanie sierpnia. Kolejne dni przyszłego tygodnia przyniosą naprawdę bardzo przyjemną temperaturę, bo będzie tak maksymalnie do 24 stopni. Wracając jeszcze do niedzieli. Jeśli ktoś zamierza wybrać się na taki późno popołudniowy lub wieczorny spacer, no to oczywiście zapraszamy, zachęcamy, ale na zachodzie warto zabrać parasolkę, bo tam może trochę pokropić.
1: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina

0: Witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: to Hubert w trochę bardziej nocnym, rozciągniętym klimacie. Jego Zielona Noc, jeden z tegorocznych singli.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: A ty jesteś rozciągnięty? Dotkniesz rękoma do podłogi na prostych kolanach?

0: kolanach stoją?
1: Wydaje mi się, że tak. Możemy sprawdzić. Chcesz? Dobra, ja
0: to może na pioseneczce. Szanowni, zdjął słuchawki, teraz robi skłon, biodra
1: udało
0: lekko
1: się
0: wypchnął
1: udało
0: do
1: tyłu. Się, proszę odpalać czwórka online.
0: Ale czy to tylko końcówkami swoich długich...
1: długich palców, którymi gram na fortepianie właśnie, Chopina. Tak, dłonie. tak. Wszystko się zgadza. No tak, ja mam trochę długie palce. Ale
0: co,
1: to...
0: opuszkami tylko dotknąłeś, czy całe dłonie
1: no
0: położyłeś?
1: No szybko chciałem. No widzisz, no prosiłeś mnie o palce, teraz dłonie, zaraz głową mam dotknąć tej ziemi, tak?
0: Wiesz, ja...
1: Ty się nie rozpędzaj,
0: ja
1: człowieku.
0: Ja pobiłem rekord szkoły w liceum, jeśli tak? chodzi o sprawdzian z rozciągnięcia. Akurat wtedy byłem w takim moim prime życiowym, jeśli chodzi o elastyczność. Sprawdzian polegał na tym, że stawiało się na takiej ławeczce, było trzeba zrobić skłon w przód i im niżej twoje dłonie zejdą poniżej linii, tam były kolejne centymetry i pobiłem rekord szkoły. Chyba się skłoniłem na 38 centymetrów. Ciekaw jestem, czy w 7 liceum ogólnokształcącym Juliusza Słowackiego w Warszawie do tej pory gdzieś jest to opisane. Bo
1: czekaj, Słowackiego to jest, mówisz o Mokotowie?
0: Nie, to jest Ochota na wysokości Skryto, była kiedyś szkoła mistrzostwa sportowego, więc widzisz, od wielu, wielu lat ze sportem związany jestem.
1: Brawo, brawo, Michał. Kasia, mamy jakieś brawa? Nie, dobra. Świetnie, to ja się pochwalę, że ja biegałem w sprintach na setkę, na 200, 4 razy 100 w sztafecie, sukcesy na poziomie ogólnopolskim. Ja byłem bardzo szybki, właśnie szybki, wiesz, przyspieszenie, agresja taka, chociaż zawsze jak wchodziłem na bieżnię, to zawsze byłem taki sparaliżowany, po prostu nogi miałem jak z waty. Wolałem grać w piłkę i jakoś tak nigdy się z bieżnią i z tym bieganiem takim bez celu, chociaż niektórzy mogą się obrazić, no bo ja zawsze lubiłem biegać za czymś, za piłką, za dziewczynami.
0: Ale bieganie i to zostało do dziś. Ale co, bieganie po bieżni to jest takie troszkę inne doświadczenie. To jest po prostu przyjemniejsze. Przy mojej podstawówce powstał taki właśnie obiekt. Pamiętam, jako dzieciak mieliśmy bieżnię i to było zawsze bardzo, bardzo przyjemne. Ja miałem wrażenie, że ja się dosłownie
1: unosisz.
0: Jakoś tak unoszę.
1: Tak, bo one takie sprężyste, prawda, są. Więc jak jeszcze kolce założyłeś, to już w ogóle ten bieg mógł być przyjemnością. W sztafecie 4x100 pamiętam, że sobie wyznaczaliśmy takie, wiesz, nabiegał ci kolega gdzieś tam z tyłu, krzyczał hop i wtedy ja już wiedziałem, że już muszę na pełnej petardzie biec i w końcu tę pałeczkę przekazywał. No fajne to było, ale...
0: No ale co ci z tego wszystkiego? Zarobiłeś jakieś pieniędzy?
1: Nie zarobiłem pieniędzy, jeszcze wszystko przede mną. No słuchaj, no teraz to już pewnie będziemy musieli tę pałeczkę oddać robotom, no bo niedawno odbyły się igrzyska humanoidalnych robotów. Proszę bardzo, tam został pobity rekord Usaina Bolta. Także moi drodzy, jeśli ktoś z was myśli o bieganiu, to niech te myśli lepiej porzuci, bo robot będzie za was biegał.
0: Zdenerwowałem się i poszarpałem kubek, w którym miałem wodę.
1: No ale my tak coraz więcej zaczynamy pić. Tak, wody roboty... i kawy, bo tak dużo tu kubków się
0: nagle. Roboty nie muszą pić i proszę bardzo, jakie wykręcają wyniki. Dlaczego ja o pieniądzach? Dlatego, że zwycięzca i zwyciężczyni single US Open, o tym będziemy mówić już za chwilę, dostaną po 5,5 miliona dolarów.
1: No to ponad jest... 21 milionów złotych. Co byś zrobił z takim hajsem?
0: Myślę, że to jest taka kwota, za którą skromnie, ale dożyłbym do końca swoich dni. Skromnie.
1: Na chleb, do garnka byłoby co włożyć, o tych wszystkich ciekawostkach.
0: Do kina bym cię raz zabrał.
1: A na co?
0: Bez popcornu.
1: Na co byś mnie zabrał?
0: Widzę te oczy, żadnego popcornu nie będzie.
1: A ja jestem akurat z tych, którzy
0: nie. Na Titanica byśmy poszli i ty byś płakał po 15 pierwszych minutach.
1: Złapałbyś mnie w pasie, dobrze. No to o ciekawostkach dotyczących US Jack. Open, o rozwrzeszczanych.
0: Jack.
1: Dlaczego ona go nie wpuściła na ten pływające, no to pływające
0: to drewno. Jest zagadka,
1: puściła
0: z której go nie to jest tam. Coś, z czym nie mogę sobie poradzić.
1: Ja to samo. No dobrze, za chwilę US Open, ciekawostki, różnego rodzaju fajne informacje, zostańcie z nami.

0: 22 minuty po godzinie 16, a to są...
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek, Kasia Dubrawska. To jest nasz skład do tejże audycji, która potrwa do godziny 18. No i teraz trochę o tenisie. Będzie o US Open, czyli ostatni już w tym roku turniej wielkoszlemowy. Ciekawostki, informacje z pierwszej ręki, Polacy, faworyci i o tym wszystkim Michał Piwowarek, specjalista od tenisa ziemnego, od tenisa twardego, od tenisów wszelakich.
2: Tak jak Jędrzej zapowiedział, ale bardzo serdecznie dziękuję.
0: Czemu taki jakiś taki wdech, wydech?
2: No słychać tu, że to jest taka troszkę, no wiesz, humoreska z twojej strony. Troszkę słychać. No zresztą tak jak ja cię przedstawiam jako specjalistę od futbolu. Więc jesteśmy po jeden, mój drogi, w setach. A skoro o setach mowa, to tak, US Open rusza dziś. Po znakomitym tygodniu fanowskim tam działo się bardzo dużo, jeśli chodzi o taką ogólną rozrywkę przedturniejową. Amerykanie są w tym świetni. Oni wiedzą, jak zbudować atmosferę, która potem przesiąknie kibiców i w kolejnych dniach, a raczej tygodniach tego ostatniego w tym roku Wielkiego Szlema publiczność to po prostu odda na ogromnym obiekcie w Artura Asza, gdzie mieści się prawie 24 tysiące kibiców. O męskim tenisie myślę, że warto na sam początek, bo to jest przeciekawy szlem, jeśli chodzi o to, co będzie się działo po męskiej stronie. Carlos Alcaraz broni tytułu, ale wraca po kilkumiesięcznej przerwie, która jest związana z urazem nadgarstka. Zaprezentował się właśnie w tym tygodniu fanowskim w mikście z Seriną Williams. Nie było niestety za kolorowo. Serena serwowała po prostu lepiej od niego, ale miejmy nadzieję, że Carlos się rozkręci. Nie ma jego największego rywala, Jannika Sinnera. Jego wyeliminowała z kolei kontuzja kolana. Novak Djokovic, który ma w tym momencie 39 lat, po raz kolejny będzie próbował zdobyć swój 25. tytuł wielkoszlemowy. I skoro przy Jokerze jesteśmy, to ja całym sercem polecam najnowszy dokument właśnie o nim. Novak Djokovic, Zima Wilka. Premiera kilka dni temu za nami. Jest dostępny ten film na jednym ze streamingów. I to nie jest taka typowa biografia pod tytułem Od dzieciństwa do pucharów. To jest dokument wyreżyserowany przez osobę, która wyreżyserowała też The Last Dance, czyli ten dokument o Michaelu Jordanie. I to jest film, który przez półtorej godziny odpowiada na pytanie, dlaczego właściwie ktoś, kto wygrał właściwie wszystko, nadal chce się katować i grać dalej. Czy odpowiedź uzyskamy? Sprawdźcie. Wracając do US Open, jeśli chodzi o oczywistych faworytów, ich po prostu nie ma.
0: No i to jest chyba najciekawsze właśnie, że nie będzie to turniej, który będziemy oglądać, że aha, dobra, no to on idzie już po swoje, tylko właśnie jesteśmy ciekawi tego, jak wypadnie Carlos Alcaraz, który jednak no, opuścił, nie brał udziału w Wimbledonie ze względu na wspomnianą przez ciebie, Michał, kontuzję. Natomiast to też jest tak trochę taka nostalgia tu się wkrada moim zdaniem, no bo Novak Djokovic wspomniany przez ciebie to jest postać niesamowicie charyzmatyczna. Ja też oglądałem sobie niedawno taką kompilację z jego różnych konferencji czy tych żartów, które robi na kortach tenisowych. Jak na przykład na jednej z konferencji jakaś chińska dziennikarka poprosiła go o to, żeby złożył po chińsku, w języku chińskim życzenia noworoczne i on zaczął je składać, a potem jeszcze zaczął tam dodawać jakieś pozdrowienia i jego koleżanka, już nie pamiętam kto to był, ale serbska tenisistka, taka w szoku, że on w ogóle po chińsku z tymi wszystkimi tonami.
2: Tak, Djokovic mówi w siedmiu językach i to całkiem nieźle. Ja z kolei uwielbiam fragment konferencji, kiedy droczy się z dziennikarzem z Włoch. Dziennikarz z Włoch w bardzo charakterystyczny sposób, z włoskim akcentem, wymienia jego kolejne tytuły wielkoszlemowe i ogólnie a Djoko przerywa i mówi not too bad,
0: mini grand slams, not too bad. Ale właśnie, czy tobie nie będzie brakować, czy nie będzie teraz takiej próżni, no bo Novak Djokovic jest już bliżej końca niż początku oczywiście, bo mieliśmy Rafaela Nadala, który już nie gra. Teraz jest jeszcze ten ostatni taniec Novaka Djokovica. Takie postaci bardzo charakterystyczne. Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, którzy należą do absolutnej topki światowej, to są bardzo przyjemni ludzie, przyjemne chłopaki.
2: Ale nie
0: chłopaki
2: ma tej atmosfery, tego faktora X,
0: ma. Oni są
2: o którym pewnie myślisz.
0: No właśnie.
2: W ogóle tenis idzie w tym kierunku, że znowu wracamy.

0: do samego sportu, mniej jest tej otoczki.
1: Showmenów, mniej showmenów.
0: Więcej właśnie showmenek jest po stronie pań i paniami zajmiemy się już za moment. US Open startuje już dziś, jeśli chodzi o turniej po stronie męskiej. Moim zdaniem jednej oczywistej odpowiedzi nie ma. Ustaliliśmy z Jędrzejem, to bardzo dobrze.
1: A teraz na naszej antenie nieoficjalny hymn czwórki Wiz Khalifa i Black and Yellow.

0: Ale to jest wielki chłop. 193 centymetry rapowej pasji. Wiz Khalifa i Black and Yellow na naszej antenie wybrzmiał, a teraz czas na...
1: Aktualności sportowe.
0: Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek. Jeśli ktoś właśnie teraz odpalił czwórkę, o sporcie rozmawiamy, o US Open. Czekamy na występ oczywiście naszych Polek. Trzymamy tutaj najmocniej kciuki, bo mamy Igę Świątek, mamy Maję Chwalińską. Iga rozpocznie od starcia z Chinką Xiu Wang. No i obie zawodniczki rywalizowały dwukrotnie i za każdym razem górą była Polka. Ale Świątek już w ćwierćfinale może trafić na Rybakinę. No i tutaj w takim razie robią nam się schody. Michale, co tam jeszcze słychać w Ameryce?
2: No to oddajmy głos w takim razie Jankowi Pachlowskiemu. Niech on opowie, kto zaczyna, z kim zagrają Polacy i na co warto zwrócić uwagę.
3: W sobotnie przedpołudnie czasu nowojorskiego dolne trybuny stadionu imienia Artura Esza zapełniły się widzami o

0: serwującymi trening Igi Świątek z Iwą Jowicz. Widok tego tenisowego stadionu, zazwyczaj tak głośnego, tętniącego energią i wypełnionego ogłuszającym dopingiem, w tak spokojnej atmosferze był niezwykły. Zawodniczki najpierw ćwiczyły serwis, a następnie rozegrały kilka punktów. Kibice ze spokojem śledzili akcję, choć ich reakcje stały się żywsze, gdy Iga Świątek popisała się pięknym uderzeniem kończącym w biegu, posłanym w okolicy linii serwisowej. Podczas spotkania z dziennikarzami nasza tenisistka odpowiadała także na pytanie po polsku i go opowiadała, co wpływa na jej świetną ostatnią formę.
1: Czasami nie da się wszystkiego w sporcie jakoś wyjaśnić konkretnie. To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i miałam też więcej miejsca w głowie po prostu, żeby poświęcić to na to, żeby być dobrze skoncentrowaną na korcie.
0: Podczas niedzielnej rywalizacji na US Open na korcie z naszych reprezentantów zaprezentuje się Kamil Majsza, który zagra z Serbem Hamadem Edjedowiciem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Z naszej perspektywy właśnie najważniejsza jest Iga Świątek podczas tego wydarzenia. Sama mówi o tym, że ma najtrudniejszy sezon w swojej karierze. W Australian Open ćwierćfinał, w Rolandzie Garrosie tylko czwarta runda, w Wimbledonie trzecia i spadek niestety na ósme miejsce. Ale ostatnie tygodnie wyglądają już zupełnie inaczej. Sięgnęła po pierwszy tytuł sezonu w Kanadzie. Tam w finale pokonała Jelenę Rybakinę i trzymamy mocno kciuki, że aby ta średnia passa odmieniła się. Iga już wygrała US Open w 2022 roku. Kto wie, czy tu nie będzie podobnie i w tym roku. Natomiast świat tenisowy za główną faworytkę do zwycięstwa wymienia Coco Gauff.
3: Zostawiamy Stany Zjednoczone i za chwilę zaglądamy do Kirgistanu. Dlaczego? Ano dlatego, że jutro ceremonia otwarcia, tak jest, Światowych Igrzysk Nomadów. Słyszał pan o tym?
2: Teraz słyszał.
3: A no więc właśnie, no i tam nie ma żadnej siatkówki, pływania, piłki nożnej, dajcie święty spokój. Tam sportowcy rywalizują w łucznictwie konnym, w sokolnictwie, czy na przykład w buskashi, to jest taka gra w polo z kozą pozbawioną głowy. O tym wszystkim będzie już za chwilę nam opowiadać Ania Sokulska, łuczniczka konna, która w takich zawodach, oczywiście nie z tą kozą, ale w łucznictwie konnym, tak, brała udział. Zostańcie z nami.

0: brzmi czwórka na 22 minuty przed godziną 17.
1: Nadajemy, nadajemy na sportowej fali.
0: Z kortów US Open

przenosimy się do Biszkeku. Tam oficjalne otwarcie 6. Światowych Igrzysk Nomadów. Już jutro, potem główna część wydarzenia przenosi się nad jezioro Iskul. Organizatorzy spodziewają się uczestników i gości z ponad 100 krajów. A z nami Anna Sokulska, zapowiadana i obiecywana łuczniczka konna i uczestniczka

0: tysięcy, 3 tysiące zawodników, 113 państw i 43 sporty, ale za to jakie sporty? Aniu, opowiadaj w takim razie, czym są te World Nomad Games, Światowe Igrzyska Nomadów?
1: Także to są tradycyjne sporty, no jak sam nazwa mówi, World Nomad Games, czyli koczowniczych sportów, można teraz tak powiedzieć. No ja akurat jestem z tej profesji łucistwo konne i również tam się wybieram, nawet i dzisiaj, za chwil kilka.
0: Dzisiaj będzie lot już do Biszkeku, tak?
1: Tak, tak. Dzisiaj lecimy z reprezentacją Polski. Łucików konnych, idziemy walczyć o medale.
0: Czy ty miałaś okazję, oprócz oczywiście czynnego udziału, też trochę podglądania tych innych dyscyplin, bo mnie najbardziej intrygowało, ja już wielokrotnie mówiłem o tym na antenie czwórki, buzkashi, czyli kokboru też, i bardzo ciekawe tłumaczenie znalazłem na jednej ze stron, headless goat polo, czyli gra w polo kozą, ale ta koza jest pozbawiona głowy, tam wszyscy na tych koniach śmigają, tak, i tak. Celem jest wrzucenie tej kozy do takiej betonowej jakby studni. Miałaś okazję też trochę zażyć tych innych dyscyplin, trochę czerpać, no bo to też ma związek bardzo mocny z kulturą tamtejszą.
1: Tak, to jest bardzo popularne. Dla nas jest trochę absurdalne, abstrakcyjne i w ogóle jak tak można, ale tak naprawdę tak w niektórych krajach właśnie kraja, to ja na to mówię takie rugby jeździeckie z kozą bez głowy właśnie. Dla nich to jest coś normalnego. Wygląda to dość imponująco, chociaż tak jak stałam na trybunach i oglądałam to, dość ciężko jest zobaczyć tą właśnie kozę. W sumie teraz tak naprawdę zamienili go na fantom, więc w sumie mają taki fantom a la koza bez głowy w sumie. Także to jest bezkrwawe, żadna koza raczej nie cierpi. Mam nadzieję, że też nie będziemy widzieć tego na tych igrzyskach. Chociaż tak, widziałam tę prawdziwe koczownicze, tą imprezę i z prawdziwą kozą. No faktem, może to nie jest przyjemne do oglądania, jak jest prawdziwa koza, ale bardziej już przyjemniejsze jest, jak jest ta koza jednak fantomem.
2: Ja jestem bardzo ciekaw, co na tobie zrobiło największe wrażenie rok temu, kiedy pojawiłaś się tam. Właśnie ten sport, czy wszystko dookoła, bo mam wrażenie, że z jednej strony to jest impreza o sporcie, ale z drugiej strony jest to impreza o kulturze nomadycznej, która nam jest dość odległa.
1: Tak, jest ona dość odległa, ale tak naprawdę jest coś pięknego z drugiej strony. Tak naprawdę oni podchodzą do tego bardzo mocno, tradycyjnie, do tych sportów, o których na przykład my już od nich nie pamiętamy. Wspominają też o łucistwie konnym, kiedyś to służyło jako do strzelania, strzelaliśmy, uwojowaliśmy z łukiem, teraz już to poszło do lamusa bardziej. Są inne dyscypliny jak skoki, ujeżdżenie, ale tak naprawdę staramy jak i inne sporty właśnie nomadów, także i zapasy, judo i tak dalej. Również dotyczą się tych sportów do Nomad Games. Nomadów, i jak ktoś ma okazję i możliwość zobaczenia tych sportów na żywo, to naprawdę polecam. Klimat jest niesamowity. Ja już będę trzeci raz na takich igrzyskach i naprawdę jest bardzo klimatycznie, bardzo fajnie podchodzą jakby organizatorzy również do widzów, tak i również sportmenów.
0: Ja bym się chętnie wybrał. No plusem tej całej sytuacji, tego wszystkiego jest to, że Światowe Igrzyska Nomadów odbywają się co 2 lata. No to dla porównania, na konkurs chopinowski trzeba czekać 5 lat, na piłkarskie Mistrzostwa Świata 4, a na Światowe Igrzyska Nomadów, proszę bardzo, co 2 lata, następne w 2028 roku. Anna Sokolowska, polska łuczniczka konna, opowiada nam o World Nomad Games, która już posmakowała udziału w tych zawodach. Za chwilę wracamy do rozmowy i jeszcze więcej ciekawostek o Światowych Igrzyskach Nomadów będzie można posłuchać.

0: French Montana i I Don't Really Care, marokańsko-amerykański raper, który od lat porusza się między ulicznym rapem, a dużo bardziej przebojowym brzmieniem, i ta wersja właśnie za nami w czwórce.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Anna Sokulska, łuczniczka konnej, uczestniczka poprzednich World Nomad Games, zawodach, o których mówimy w czwórce, cały czas jest z nami.
2: Aniu, no to pytanie się nasuwa dotyczące naszych szans medalowych, bo wspominałaś właśnie, że wyrusza nasza kadra w łucznictwie konnym. Ty jeszcze, no żeby tutaj pochwalić Anię, no chwileczkę, nie tylko łuczniczka konna, ale też świeżo upieczona brązowa medalistka Mistrzostw Polski. Niedawno brąz trafił do gablotki. A jaki kolor medalów przywieziemy z tegorocznych Światowych Igrzysk Nomadów? Czy będziemy się bić o najwyższe miejsca, Aniu?
3: Jakby tak powiedzieć, zawsze się bijemy o te najwyższe miejsca. Zawsze idziemy z myślą, że jak jadę na przykład na takie zawody, to zawsze myślę o tych pierwszych trzech. Nie mówiąc o złotym oczywiście, ale to zobaczymy, bo tak naprawdę jadę tam nie ze swoim koniem, tylko konie tam będziemy pożyczać, a co w tym roku jest troszeczkę organizator zmienił, to jest tak, że będzie to konie, podejrzewam, że będą losowane konie i co przejazd będziemy mieć na innym koniu, będziemy jeździć, także tutaj jest taką dużą, bardzo mocną loterią w sumie dla każdego zawodnika, który tam pojedzie. No ale nie ukrywam, jednak Kazachowie czy Kirgizowie, czy
2: Mongolowie, się rodzą w siodle.
3: Sami. Oni się robią w siodle, dla nich to bez różnicy, czy na jakim koniu mają jechać, oby jechał do przodu i również jadę z takim samym nastawieniem, oby do przodu i jak najszybciej i jak najbardziej celniej.
2: Łucznictwo konne, jak to łatwo powiedzieć, a jak trudno zrobić. Przecież jak to jest możliwe, żeby w pełnym galopie, Aniu, oddać celny strzał do celu?
3: No tak, aktualnie teraz dla mnie to bardzo proste. Lepiej niż z ziemi.
2: Lepiej niż z ziemi, naprawdę. Czyli już tobie jest łatwiej naprawdę strzelać z konia, niż tak jakby miałabyś stać po prostu nieporuszona przez nikogo ani nic?
3: Jakby ktoś nie popchnął, to byłby lepiej.
2: A to bardzo ciekawe.
3: Coś się dzieje.
2: Bardzo ciekawe.
0: A czy koń też musi mieć jakieś specjalne predyspozycje i na jakie losowanie w takim razie no, najbardziej liczyć, żeby mieć duże szanse? Co to za koń musi być? Koń łucznik.
3: Powiem szczerze, jak to koczownicy, ja tak jak po ostatnich doświadczeniach z World Nomad Games liczę na to, że koń będzie biegł mi po torze i poza torem będzie chciał się zatrzymać.
2: Aniu, to jeszcze na koniec pytanie o sam Kirgistan, który jest gospodarzem tegorocznych igrzysk, tak? No bo to już właściwie mieliśmy do czynienia z 6 odsłonami tej imprezy. 4 razy odbyły się w Kirgistanie, tam też jeszcze był Kazachstan, 2 lata temu była Turcja. Jaki jest Kirgistan? Podobno Biszkek jest dosyć nudnym miastem, ale jak już się pojedzie w przyrodę, w góry, w jeziora, no to jest miód.
3: Jadę

0: tam pierwszy raz, nie ukrywam, bo byłam właśnie 2 lata temu w Kazachstanie, a 4 lata temu byłam właśnie w Turcji, więc to będzie moja jakby pierwsza przygoda z tym krajem, ale jak widzę i słyszę po organizatorach, to będzie bardzo fajnie, tak jak mówisz, w górach i nad jeziorem, także no po prostu trzymajcie kciuki za mnie i za naszą kadrę.
1: Trzymamy bardzo mocno kciuki, zazdrościmy też, bo ja sam bym się chętnie tam wybrał, jeszcze tak nieodkryte do końca turystycznie, przede wszystkim przez tutaj Europejczyków miejsce. Początek Światowych Igrzysk Nomadów już jutro, 31 sierpnia. 3000 tylu sportowców weźmie udział ze 113 krajów w 43 dyscyplinach sportowych, a razem z nami była Anna Sokulska, łuczniczka konna, uczestniczka World Nomad Games. Bardzo ci dziękujemy, Aniu, za rozmowę.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
2: A my po 17 w czwórce będziemy nieco mniej aktywni. Zamiast uprawiać sport, nawet taki nieco bardziej odjechany, będziemy go przechowywać w gablotach.
3: Śmiało złap mnie tu, powiedz do mnie moja love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: tym roku mija 26 lat, odkąd album Światła Miasta ujrzał światło dzienne, a na nim znalazł się właśnie ten kawałek Gramatik i Nie ma skróconych dróg. Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Co tam, panie, w pogodzie? No, jest nieźle, jest naprawdę dobrze, dobrze robią. Pozdrowienia dla wszystkich dobrych chłopaków z Legnicy, niech to tam się trzyma, bo dobrze robią. Tarnów 28 stopni, tam najcieplej, Kołobrzeg 22, tam najchłodniej. Natomiast jeśli chodzi o deszcze, niespokojne, raczej spokojne, jeśli już, to na zachodzie coś tam może pokropić, a na Pomorzu lokalnie burze.
2: W Polsce cały czas najcieplejsze pozostaje południowy wschód, Rzeszów około 28 stopni, Kraków i Katowice 27, Lublin tam 28, Poznań 25, Warszawa i Łódź 26. Największa szansa na przelotne deszcze nadal na północnej i zachodniej części kraju, miejscami również w centrum. Jeszcze jedna praktyczna wskazówka w stolicy, gdzie znajduje się Studio Czwórki. Dziś zachód o godzinie 19.30, zatem my kończymy robotę po 18.00, mamy jeszcze półtorej godziny.
0: I oglądamy zachód.
2: Zabawy w naturalnym, fajnym świetle. Skorzystajmy z tego dobrze i mądrze.
1: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do Czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w Czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy,

0: No taką psychodelią trochę powiało Ewa Sad, która zamiast po jabłka postanowiła wybrać się na grzyby.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: 10 minut po godzinie 17 i zaczynamy, uwaga, od wieści z Serie A. Tak, zaraz będzie oczywiście o tych robotach, które tam w Chinach biły wszelkie rekordy. Natomiast musimy zacząć od odnotowania jednego ważnego wydarzenia, bowiem Romano Floriani Mussolini, czyli prawnuk Benito Mussoliniego, zadebiutował w ten poniedziałek w barwach, uwaga, bardzo adekwatnego klubu do debiutu w Serie A, SS Lazio, klub z Rzymu. Byłem na stadionie Stadio Olimpico, tylko kurczę, było puste wtedy, bo się obrazili kibice Lazio na prezesa, no i nie widziałem tych wszystkich pięknych opraw. Tak sobie wszedłem, żeby zobaczyć, jak tutaj to wygląda, jak wypadł Mussolini młody. 8-0 na portalu Flash Score, to jest w ogóle druga najwyższa nota, i szukałem, gdzie jest ten młody Mussolini, gdzie on jest, i nawet portal Flash Score postanowił ukryć to nazwisko i mamy tylko Romano Floriani. No proszę bardzo. Także tak sprawy mają się we Włoszech, a jak sprawy mają się w Chinach, drogi Michale?
2: Kilka dni temu, dokładnie 26 sierpnia, odbyła się druga odsłona World Humanoid Robot Games. Jeśli macie czas, jeśli słuchacie teraz czwórki, to nas słuchajcie uchem, a okiem po prostu wpiszcie sobie ten tytuł, bo to jest coś totalnie odjechanego. Jest takie miejsce, które nazywa się National Speed Skating Oval, czyli słynna olimpijska Ice Ribbon. I tam spotkało się aż 2000 robotów z 666 drużyn, więc chyba sam diabeł maczał w tym swoje palce. 16 krajów, no i wszystkie kontynenty. 51 konkurencji, i co jest bardzo ciekawe, rok temu te same zawody, dużo, dużo mniejsze, jeśli chodzi o liczbę robotów, które wzięły udział w tych zawodach, jest ona zwiększona aż o 138%. Tak to wszystko szybko się przemieszcza.
0: Czyli było ponad 500, teraz ponad 2000.
2: Tak,
0: no,
2: jest.
0: To mają rozmach.
2: I jeśli chodzi o to, co było takie najbardziej sensacyjne, to ten humanoidalny robot Tiangong Ultra.
0: Ultra,
2: wszystko, co jest Ultra, jest najlepsze. No i ten robot przebiegł 100 metrów. Przypomnę, że rekord świata ustanowiony przez Usaina Bolta z 2009 roku to 9,58 sekundy. Robot był nominalnie szybszy o 0,94 sekundy. No, wygrał z człowiekiem.
0: Wygrał z człowiekiem. Jeszcze, żeby tutaj dodać temu wszystkiemu takiej pikanterii. Słuchajcie, no w zeszłym roku najszybszy humanoidalny robot potrzebował 21 sekund na pokonanie 100 metrów. Dzisiaj rekord Usaina Bolta jest już pobity. No i właściwie można by się złapać za głowę, rwać wszystkie włosy ze swojej, ze swojej głowy. Natomiast tam też były konkurencje symulujące prace domowe, na przykład gaszenie pożarów, ratownictwo, zadania przemysłowe, więc ja myślę, że jeśli w takim kierunku mielibyśmy pójść, że te roboty miałyby nam pomagać zamiast skupiać się na biciu ludzkich rekordów, to ja myślę, że spoko. Co uważasz?
2: Natomiast ja jestem totalnym przeciwnikiem tego, żeby przedstawiać to w taki sposób, jak zresztą sam przedstawiłem, dlatego teraz to nie jest nawet taka autokorekta, tylko autorefleksja. Nie można porównywać robota do człowieka.

0: Co ciekawe, w jednym z biegów, który ten robot Tiangong przebiegł, przepraszam.
1: Ty się zapisałeś na lekcję chińskiego,
0: Tiangong
1: czy co?
0: Tiangong Ultra. Nie zdołał się odpowiednio zatrzymać, uderzył w przeszkodę, pojawił się niewielki ogień i iskry. No Bolt raczej potrafi hamować, potrafił hamować w swoich biegach, no i nie rozpadał się na części podczas...
1: On to wręcz przeciwnie, startów. On to jak bił rekord, to jeszcze prawie przebiegł w tym całą bieżnię jeszcze raz, bo on tam po tym biegu się nie zatrzymywał. Ten najlepsi to są ci kamerzyści, którzy muszą, wiesz, zasuwać tutaj taki ciężar na tym ramieniu, zasuwać za tym sportowcem, w tym przypadku Boltem, który bił rekord wtedy w Berlinie w 2009 roku. Michał, ty brzmisz tak, jakbyś chciał, żeby zabrano cię już z tych Chin do Europy. No to w takim razie take me back to London, teraz na antenie czwórki.

0: massages your temple, his fingers move in tiny circles. And I realise these £5 lessons won't fix me, because this is about letting go, and even here, vinyasa flow, I'm obsessed with being chosen.
1: Antony Szmierek, artysta z Manchesteru, który łączy spoken world z elektroniką i popem, to za nami w czwórce i Yoga Teacher.
2: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: He's my yoga teacher, śpiewał przed momentem Anthony, and he's my radio mate. To o Jędrzeju Rosiewiczu,
3: welcome,
1: który
3: welcome
1: cały
3: home.
1: Czas ze mną. Jędrzej Rosiewicz to również sportowy świr, a szczególnie świr, jeśli chodzi o piłkę nożną. To powiedz mi, mój drogi, co się działo 22 czerwca 1986 roku.
3: Wtedy działo się... którego?
1: 86 rok.
3: Ale nie, data, 22,
1: 22
3: tak?
1: czerwca.
3: Tak. Czerwca 1986 rok.
1: Albo ty chcesz sprawdzić jakieś inne ciekawe wydarzenie tego dnia. Było jedno wydarzenie, na które patrzyły oczy całego świata.
3: No tak, to był, chodzi oczywiście ci o człowieka, który miał znakomitego nosa do różnych rzeczy, ale przede wszystkim do strzelania goli, czyli Diego Maradona. O historycznej ręce Boga słyszało z pewnością wielu kibiców futbolu, ale nie tylko, no bo to wydarzenie przeszło do historii i 40 lat po strzeleniu legendarnego gola przez boskiego Diego, którego murale można oglądać praktycznie na każdej ulicy Neapolu. Na aukcji w Dallas wylicytowano piłkę, którą tenże jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu posłał do siatki właśnie ręką. Swoją ręką, ręką Boga. No, trochę to jest takie na wyrost, no bo jaka to ręka Boga? Gość po prostu oszukał cały świat, oszukał przede wszystkim biednych Anglików, no bo oni tam odpadli, przegrali 1-2, oszukał przede wszystkim Petera Shiltona, podskoczył i tą swoją piąstką gdzieś tam przy głowie odbił piłkę, ta poleciała mu za kołnierz i trafiła do siatki. I później Argentyńczycy zostali mistrzami świata.
1: A co się stało 4 minuty później?
3: Co się stało 4 minuty później? Mówisz o czym? O ręce Boga?
1: No ten goal of the century, czyli gol stulecia.
3: A gol stulecia, matko bosko, częstochowsko, co to było za gol? To był ten sam mecz, bo on po prostu się rozpędził, Maradona, przebiegł pół boiska, wziął jednego, wziął drugiego, dribbling, ciach, mach, przekładka i pokonał znowu Petera Shiltona i później porównywali to jeszcze z golem młodego Leo Messiego, kopiuj wklej, po prostu jakby Messi oglądał to spotkanie na żywo i postanowił powtórzyć wyczyn boskiego Diego.
1: Jest wokół tej piłki historia, którą ludzie do tej pory ekscytują się i to właśnie słyszycie na antenie czwórki, jak to po latach wciąż fascynuje Jędrzeja Rosiewicza. Na przykład ta piłka została sprzedana za $3,355,000. Ona należała przez długie lata do tunezyjskiego sędziego, który sędziował właśnie w tym
3: Ali
1: meczu.
3: Ali bin Nasser, tak.
1: Co jest najciekawsze, to... to jest kwota, która już przyprawia o zawrót głowy, natomiast była zupełnie inna.

0: Estymacja. Prognozowano, że tę piłkę sprzeda się za około 10 milionów dolarów. Ja tak spojrzałem, jak to wszystko wygląda. Ta piłka jest totalnie zdeformowana, no bo w środku ma ten gumowy pęcherzyk. Nie wiem, jak to
1: ona
0: nazwać.
1: W środku nie ma gumowego pęcherzyka, ona ma w środku historię.
0: No, ale ja mówię teraz o artefakcie, tak jak on stoi, leży, jak on po prostu wygląda. No, flag.
1: No, ale widzisz, ledwo to jest widać, właśnie, to jest ciekawe w naszym
0: ledwo
1: świecie.
0: Ledwo widać ten kulisty kształt. Oczywiście rozumiem ideę, że jest w tym historia, natomiast ta piłka po prostu nie jest atrakcyjna.
1: No to prawda. I to właśnie pokazuje siłę nadawania znaczeń przez nas ludzi różnym rzeczom, prawda? Która sama piłka sama w sobie jest niczym niezwykłym, ale my jakby ta historia, która za nią stoi i to wydarzenie, którego była głównym aktorem, czyli ten gol z 1986 roku, sprawia, że po prostu jesteś tyle warta, ile ktoś jest w stanie za ciebie zapłacić. Ale wracając jeszcze do tego sędziego tunezyjskiego, o którym wspominałeś, to jest cwaniak. To jest naprawdę tunezyjski cwaniak, bo on kilka lat temu, w 2022 roku, sprzedał tę piłkę. Sam sobie na niej zarobił za ponad 2 miliony dolarów. No i także on chyba wiedział, co się święci. On wiedział, że bierze w czymś wielkim udział. Nie zauważył, niby nie zauważył tego gola, a później piłeczkę sobie przygarnął po tym 1986 i do kiesy sobie nasypał pieniędzy.
0: Jest jeszcze jedna historia związana z tym ćwierćfinałem z 86 roku Argentyna-Anglia. Koszulka Maradony tak została sprzedana. Ty wiesz za ile?
1: Tak, ale stopniujmy w takim razie napięcie. O tym będzie za chwilę. Teraz na naszej antenie Fandido i utwór Get a Grip. Także za chwilę o koszulce Maradonny, ale będzie też guma Sir Alexa Fergusona.

0: jakiejkolwiek jesteście szerokości.
1: Nadajemy, nadajemy na sportowej fali.
0: Wracamy do sportowych pamiątek. Najdroższych, tych najciekawszych było o piłce, którą Diego Maradona strzelił gola. Ręka Boga, 1986 rok i zwycięstwo w ćwierćfinałowym meczu z Anglią 2-1, a później Mistrzostwo Świata i to było jedyne Mistrzostwo Świata w dorobku Diego Cwaniaczka Maradony. Co jeszcze? Koszulka, tak? Maradony.
2: Tak, na tym się zatrzymaliśmy. No i tu jestem, ty wiesz, za ile ta koszulka poszła.
0: Dużo, dużo.
2: Ale ciekaw jestem, a może zaktywujmy naszą realizatorkę Kasię. Kasia, za ile taka koszulka twoim zdaniem mogła pójść? Za ile pieniędzy?
0: Szczelaj.
2: Szczelaj, dziewczyno.
0: Cokolwiek. Musimy mieć jakiś punkt odbicia. Dawaj.
2: $1,000,000 powiedziała.
0: Milion dolców.
2: Więcej.
0: No więcej.
2: Dawaj więcej.
0: 3. No coraz cieplej się robi. Ponad $9,000,000,
2: tak
0: 9,3 miliona dokładnie.
2: Czyli za ten pierwszy prognozowany milion to mogłaby sobie 9 takich kupić.
0: No ale właśnie to jest charakterystyka koszulek piłkarskich, że
2: jest tylko jedna.
0: Że są właśnie drogie, no a ta była już najdroższa. Niebieska koszulka, ona jest prawdopodobnie najdroższą pamiątką sportową, bo wyprzedziła, był jeszcze taki przedmiot, taki manifest właściwie olimpijski, nie wiem czy wiesz, 14-stronicowy dokument związany, napisany ręcznie w ogóle pod koniec XIX wieku, baron Pierre de Coubertin i to był ojciec tego nowożytnego ruchu olimpijskiego. Mhm. Manifest olimpijski, który został sprzedany za prawie $9,000,000. No kto bogatemu zabroni? Michał, czy ty żujesz gumę?
2: Nie żuję gumy, nie lubię, nie mogę i w ogóle nie zalecam, żeby
0: nie chcesz takiej
2: gumy.
0: Szczęki sobie zrobić takiego czada?
2: Nie, bo wtedy się rzeczywiście żwacze zbyt mocno rozbudowują i osoby, które mają tendencję do tego, żeby się w nocy troszkę denerwować, to napędzają swój tak zwany bruksizm.
0: No, ja to mam.
2: Jeśli ktoś to ma, to nie powinien absolutnie gumy rzucić.
0: To dziękuję mi, że dziękuję ci, że o tym mówisz, bo...
2: Bardzo proszę.
0: To teraz o szczęce, która chodziła szybciej niż Robert Korzeniowski.
2: Ja tu chciałem zatrzymać na moment twoją wypowiedź. Wszystkich słuchaczy o takich niestalowych nerwach zachęcamy o to, żeby przyciszyć radioodbiorniki, bo to będzie bardzo nieobyczajna historia. Taka trochę pleśna.
0: Zatkajcie dzieciom uszy. No więc wracając.
2: Co z tą gumą?
0: Guma, szczęka chodziła po prostu w jedną i w drugą. W jedną i w drugą. Podczas każdego meczu, kiedy tylko realizator pokazywał tego człowieka, który ma tytuł sera, tytuł szlachecki od królowej Elżbiety, Sir Alex Ferguson, ta szczęka góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i to jest człowiek legenda, jeśli chodzi o Manchester United. On objął ten zespół w 1986 roku. No i 26 sezonów pracował z Czerwonymi Diabłami Szkot. Tam były trudne chwile, kiedy przejmował Manchester, ale zrobił z Manchesteru światową potęgę. I co ciekawe, jego ostatnie spotkanie, w ostatnim spotkaniu, w którym poprowadził Manchester United, mierzył się z West Bromwich Albion. To w ogóle było niesamowite spotkanie, bo tam wynik końcowy to było 5-5. West Bromwich zdobył 3 gole w końcówce, a co ciekawe jeszcze Lukaku wtedy tam grał, Romelu Lukaku, więc on tam kilkukrotnie wpisał się na listę strzelców. I jakiś cwaniaczek...
2: Co z tą gumą?
0: Daj mi się tutaj wziąć jeden taki wielki
2: rozbieg.
0: Cwaniaczek z trybun się pojawił, bowiem podobno znalazł gumę wyplutą przez sera Alexa Fergusona, schował ją do kieszeni, opuścił stadion, po czym wrzucił ją na eBaya i wziął za nią 390 000 funtów. Rozumiesz coś takiego?
2: Nie rozumiem, bo jeśli chodzi o ten rynek takich bardzo drogich pamiątek, nie tylko sportowych, ale w ogóle jest takie trudne słowo proweniencja. Chodzi o to, żeby udowodnić, że ten przedmiot jest tym przedmiotem. No i zastanawiam się, jak udowodnienie, że to jest ta guma, przebiegało. To co najmniej jakiś papier z laboratorium DNA trzeba byłoby mieć.
0: Słuchaj, on to opakował w taką, wiesz, taka,
2: no
0: takie
2: i ten ser jeszcze musiałby
0: pudełko
2: klunąć, żeby mieć oryginalną próbkę.
0: Ciekawe, czy jej spróbował. No nie chciałbyś spróbować gumy po Alexie Fergusonie?
2: Jędrzej.
0: Dobra. No to w takim razie, jak nie, to nie. Za chwilę wracamy z kolejnymi ciekawostkami.

Million Miles from Home. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy czwórki, którzy odpalili naszą stację i właśnie gdzieś tam za kółkiem podróżują, a jedynką, autostradą bursztynową, a czwóreczką, czy gdzie tam

0: To była Ryan, a Michał się patrzy na mnie dziwnym wzrokiem, bowiem miałem powiedzieć, że jeszcze kilka ciekawostek na naszej antenie, pamiątek sportowych.
1: Dokładnie, ale myślałem też, że zapowiesz co za nami.
0: Co?
1: Idźmy w, takim razie w kierunku pamiątek i skupmy się na moment na polskim podwórku. Rok 2022, medal olimpijski Davida Tomali z Tokio został wylicytowany za 280 tysięcy złotych. Tomala zdobył go w chodzie na 50 kilometrów. Później wystawił medal, żeby pomóc w leczeniu chorego chłopca. Kto go kupił? Robert Lewandowski, więc myślę, że mamy tu piękną sztafetę polskiego sportu. Z jednej strony mistrz olimpijski, który oddaje swoje najważniejsze trofeum w karierze, a z drugiej największy polski piłkarz wykłada pieniądze, żeby ten medal mógł jeszcze komuś pomóc w słusznej sprawie. W Studiu Czwórki pojawił się numer raz. Numer, kiedy ostatnio miałeś wolne 137 950 zł?
2: Dzień dobry Państwu, witam Was koledzy. Słuchajcie, no przedwczoraj miałem wolne. Ale akurat...
1: To się troszkę spóźniłeś, bo za taki pieniądz można było kupić rakietę Iggy Świątek jakiś czas temu, którą wygrała Wimbledon.
3: Ale numer podobno tamtym... brał udział w tej licytacji, tylko ktoś go przebił.
2: Przebili mnie,
1: o te 50 zł.
2: Tak. Walka była zacięta do samego końca.
3: Ale dobra, czy ty byś był w stanie zapłacić za jakąś taką pamiątkę, załóżmy ze świata hip-hopu, ja sobie teraz sprawdziłem, jeden z najdroższych, jeśli nie najdroższy album hip-hopowy, Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, za 2 miliony dolarów poszedł w 2015. Czy ty byłbyś w stanie zapłacić gruby hajs za coś związanego właśnie z historią hip-hopu?
2: Jakbym miał dużo pieniędzy, to pewnie tak. W zależności co to by było. Ten album Wu-Tang Clan w ogóle to niesamowita była sytuacja. Teraz Raekwon wydał swoją książkę i on tam też dosyć mocno tłumaczy tą sytuację, ponieważ ja na przykład bardzo bym chciał ten album usłyszeć. To jest zawsze taka ciekawostka, że jak coś nie jest dla ogółu, tylko tak naprawdę dysponuje tym albumem jedna osoba, jeden bogacz, która potem, on ten chyba album odsprzedał komuś, tak, tam potem była jakaś aferka w ogóle.
3: Nie za nieznaną kwotę chyba.
2: Nieznaną kwotę, a ja się pytam, dlaczego? Dlaczego? Znaczy, no, słuchaj, jak ktoś płaci tyle hajsu za album, no to sam będzie tego słuchał w tajemnicy, nikomu nie puści. Ja nie wiem, czy ja bym był w stanie tak zrobić, czy ja bym już tutaj do czwórki od razu go nie przyniósł. Tam te pieniądze, trudno, ale dać ludziom po prostu.
1: No właśnie, jeśli mowa o takich rzeczach, to czy ty jako człowiek hip-hopu masz jakiegoś takiego białego kruka? Coś, co za jakiś czas może być warte dużo pieniędzy?
3: No i gdzie no to mieszka? Myślisz, że teraz mieszkasz? Michał się podzieli na antenie?
2: Gdzie? Mam bardzo głęboko schowany, jest w domu, w skrytce specjalnej.
1: To może chociaż nas naprowadź, czy masz cokolwiek?
2: Nie, wiesz co, ja jestem sentymentalny, ale z drugiej strony no, też byłem trochę, gromadziłem te przedmioty, te pamiątki. Moja mama świętej pamięci bardzo dużo gromadziła rzeczy o mnie z kolei i to też była fajna pamiątka. Ale żebym miał, czasami ktoś pyta, czy mogę coś dać wartego na licytację. Według mnie niektóre rzeczy są nie

0: warte, ale jak już są na licytację, nie wiem, czapka, koszulka, płyta z podpisem, okej, nie wiem, czy ja bym był w stanie wydać dużo pieniędzy na jakiś szczytny cel, jeżeli bym te pieniądze miał, to myślę, że tak. No, ale za dużo tych pieniędzy nie mam, więc wiadomo, dobra, że dobra, nie szaleję.
1: Akcentami finansowymi kończymy 3 godziny sportu i rekreacji. W czwórce Michał Piwowarek, Jędrzej Rościewicz, byliśmy z wami przez ostatnie 3 godziny. Teraz zostawiamy was w doskonałych rękach i łapkach również, bo numer i jego pieski już za moment w czwórce.
2: Przebierają łapkami, pa, pa.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ostatnia niedziela.
2: Tak, to naprawdę ona, ostatnia niedziela sierpnia, ale spokojnie, w czwórce lato trwa do końca września. Tu Adam Smolarek i w tym tygodniu w niedzielnym paśmie muzycznym zapraszam Was na spotkanie z muzyką niezależną, z zespołem Malis, który przyjedzie do nas z Jastrzębia Zdroju, a także na przygotowanie się na jedno z najszybszych flow świata, czyli na Busta Rhymesa, który właśnie wydał nowy album, a my razem sprawdzimy wszystkie jego twarze. A na dobry koniec dnia, tygodnia, a nawet miesiąca Naked Relaxing i jego DJ set z 12 cali na godzinę. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
10: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Ciepło i przyjemnie, bardzo przyjemny dzień, 26 stopni Celsjusza w Warszawie. No i ta temperatura na razie będzie jeszcze się utrzymywać. W nocy spadnie do 8, do 17 nawet 16 nad ranem, około 5, ale jutro znowu pogodnie i do 26 stopni Celsjusza. Jutro oczywiście przewidywane burze około godziny 14, tak może niestety popadać do wieczora. Oczywiście wszystko się może zmienić, bo z pogodą wiadomo jak jest. Ciśnienie dzisiaj to 1013 hektopaskali i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
10: Takie

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Dzień dobry, uszanowanie, 6 minut po godzinie 18, wręcz prawie 7, czyli szczęśliwa siódemka, audycja na cztery łapy. Ja nazywam się numer raz, a z nami dzisiaj w studio Tomasz Koper, prezes Fundacji TROP. Witam cię bardzo serdecznie, Tomku.
2: Witam w Fundacji TROP Warszawa.
1: TROP Warszawa.
2: Tak, bo Fundacja TROP to jest od ludzi, od coachingu, a my jesteśmy od psów.
1: A to dobrze, dobrze, tak. to sprostowałeś. No właśnie, robota wdzięczna? Robota? W sensie nie wiem, czy to w ogóle nazwać robotą, bo to chyba bardziej wynika z potrzeby pomocy jakiejś.
2: Tak, tak. To w ogóle taka jest geneza i generalnie rzecz biorąc bardzo to lubię. No już tak to trwa 11 lat właśnie.
1: 11 lat, tak, no to spoko. Tak. Czy przez te 11 lat... chciałem zacząć od początku. Mm-hmm. Gdzie ci zagrał głos, który ci powiedział, że Tomek, rób teraz takie rzeczy?
2: Tomek, do it.
1: Tak, do it.
2: Nie, to było tak, że zupełnie szczerze siedziałem w domu, jeszcze jakiś pecet był w ogóle stary, mm-hmm. i wyświetlały mi się na tym Facebooku jakieś takie posty o zaginionych psach i tak wszedłem na grupę Zaginione, Znalezione. No i nagle się zorientowałem, że jest strasznie dużo psów, które zaginęły albo są takie jakby bezpańskie, nie wiadomo o co chodzi, trzeba im pomóc. No i zobaczyłem, jaka jest skala i tak, no ponieważ miałem zawsze taką pracę i taką mam, że trochę pracuję, trochę nie pracuję, no więc miałem trochę czasu i jak tylko mogłem, no i zorientowałem się, że też mało kto w terenie coś robi, mhm. żeby tym psom pomóc, no to zacząłem sobie tak w ogóle jeździć, chodzić i tak próbować coś pomóc doraźnie, no i tak się wciągnąłem w to i wszystkiego się nauczyłem, no i jestem tutaj teraz. Mhm. Także to tak wyglądało, zupełnie szczerze.
1: A pamiętasz pierwszego zwierzaka, którego tak. zgarnąłeś?
2: Tak, tak. To pamiętam pierwszą taką suczką złapaną, znaczy taką już tak może bardziej to tropowo, to była suczka Ciri na żeraniu, to był chyba 2015, ale wcześniej miałem jakieś takie tam coś było, ale to już tego tak ciężko mi jest, ale taka pierwsza tropowa akcja, taka gruba, że tam 2 tygodnie trwało łapanie, szukanie tego psa, no to była suczka Ciri na żeraniu. Tak.
1: A czy to jest tak, że ludzie się do ciebie

0: zgłaszają jak na zasadzie do prywatnego detektywa: panie Tomku, jest sprawa, pies mi zaginął, trzeba go znaleźć, i ty wtedy uruchamiasz swoje narzędzia i działasz.
1: Już mówię, bo to jest takie troszkę niezrozumienie, trochę powszechne tego tematu, bo Fundacja Trop nie zajmuje się szukaniem psów. Tak naprawdę my się zajmujemy łapaniem, czyli i taka była też ta geneza, że jak był jakiś pies w potrzebie, któremu trzeba było pomóc, czy zaginiony, czy jakiś taki porzucony na przykład, a nie chciał podejść do człowieka, czyli żeby go zacząć mu pomagać, trzeba było go złapać. I to jest jakby to clue tej naszej pomocy. Oczywiście ja też tam wspieram merytorycznie, jak mogę, osoby, którym pies zaginął, i mówię, co mają robić po kolei, ale tak, żeby szukać fizycznie psów, to nie. Jeżeli już tam zaczynają być jakieś sygnały, no to jak już wiem, że ten pies gdzieś tam się pokazuje, no to wtedy gdzieś tam się zaczynam kręcić i sobie już go tam gdzieś wydłubuję. Zaczynam już sobie podłapanie jakieś tam ruchy wykonywać, czyli ja już mniej więcej wiem, co robić, gdzie tam sprzęt zostawić, żeby go nagrać, żeby wiedzieć, gdzie ten pies...
0: No tak, poznałeś jakieś tam zasady.
1: Tak, informacja cenniejsza niż złoto. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie ten pies się chowa. No najczęściej gdzieś tam się chowają, gdzieś tam chodzą i sobie tak go właśnie namierzam. No.
0: Okej, ale to na zasadzie jakichś takich zdjęć, że...
1: Ja mam kamerki, nagrywam. Ja sobie chodzę, obserwuję, czy na przykład jakiś tam jest opuszczona posesja na tym terenie, gdzie on się pokazuje, jest jakaś dziura, widzę, że jest aktywna, że tam ktoś nią chodzi, no to tam zaczynam ją sprawdzać, albo zostawiam właśnie, jak już mam takie większe podejrzenia, zostawiam jakieś jedzenie i kamerę, żeby wiedzieć, że pies tam przychodzi. No i wtedy się zaczyna cała...
0: Kiedyś był taki zawód jak chycel.
1: Jest cały czas.
0: Tak, no właśnie, bo to Hycel nie kojarzył się nigdy z taką pomocą dla psów, raczej do...
1: Ja robię to samo, co Hycel, tylko nie mam podpisanych umów z gminami, nie wsadzam psów, że tak powiem, tam, gdzie ktoś mnie każe, tylko staram się, żeby ten pies trafił w dobre ręce, do dobrego schroniska albo do dobrej fundacji, no tak staram się działać.
0: No właśnie, ale powiedziałeś o tych psach bezdomnych, bo kiedyś tych psów się więcej widywało, które gdzieś tam chodziły, nie wiadomo, czy to były bezpańskie, czy to może się komuś zgubił, albo wychodzi bez obroży, bez smyczy, bo nie mówiąc już o kotach, których też było dużo zawsze w piwnicach pochowanych.
1: Tak.
0: A teraz ja powiem ci szczerze, że nie widuję bezdomnych psów. W sensie, no nawet jak sobie tak myślę, sobie mówię, kurczę, kiedyś biegały jakieś tam burki, a teraz tego nie ma, przynajmniej w Warszawie. Pewnie na wsiach, w mniejszych miejscowościach jest tego więcej.
1: No tak, znaczy w Warszawie rzeczywiście jest tego mniej, ale no były też takie stada w Warszawie, oczywiście na takich dzielnicach odludnych mocno, na Wygodzie, no to takie było całe stado psów, nie wiem ile ich mogło być tam, 10 przykładowo, i ja je tam powoli wyłapywałem i tak. Także są, ale no nie jest to rzeczywiście tak jak lata 90. czy tam wcześniej, bo my tak z dzieciństwa jesteśmy w podobnym wieku, no to kojarzymy, były te takie psy, gdzieś tam ich było więcej. Teraz jest mniej, no też trochę jakby się ogarnęliśmy jako społeczeństwo.
0: No właśnie, to też...
1: Więc psy są na smyczach. No ale gdzieś tam jakieś takie, są takie miejsca w Warszawie, gdzie są te psy, się mogą gdzieś tam schować i one najczęściej gdzieś skądś się wzięły, prawda?
0: No właśnie, tylko najgorsze chyba i zarazem najdziwniejsze pytanie jest, skąd one się tam wzięły? No bo pies nam tego nie powie i nie znamy jego przeszłości, tego, co się z tym pieskiem biednym działo.
1: No jak go złapiemy już... To osoby, które się znają na psach, no to wiedzą, że ten pies znał dom, bo psy mogą się zachowywać, jakby sprawiać wrażenie dzikich, powiedzmy, właśnie w takiej sytuacji, jak trafią na ulicę z jakiegoś tam powodu, czy wyrzucone, czy nie wiem, uciekły świeżo po adopcji, to mogą unikać ludzi, sprawiać wrażenie takiego dzikiego, bezdomnego psa, a po złapaniu okazuje się, że ten pies tam jak okrzepnie, no to jest psem ogarniętym i ludzie, którzy mają doświadczenie, behawioryści tam, czy od adopcji, wolontariusze, no to wiedzą, że zna blok, że był kiedyś w domu.
0: Tak, to jest ważne, no też. Tak. Oczywiście, że tak. Dobrze, przerwiemy naszą rozmowę utworem. Najnowsza produkcja od Charface'a, także z Method Manem, także posłuchajcie, a my za chwilę wracamy do rozmowy.

0: na cztery łapy.
1: Cztery łapy. Cztery łapy.
2: 17 minut po godzinie 18, a w naszym studiu Tomasz Koper, prezes Fundacji TROP Warszawa. Po raz kolejny cię witam. Rozmawiamy o twojej działalności, bo chyba tak to trzeba nazwać, no bo to nie praca, a z drugiej strony też nie jakaś pewnie super przyjemność, ale na pewno przyjemność w pomaganiu tym biednym zwierzaczkom, które czasami są bardzo uciekają, zlęknione, tak naprawdę czasami nie znamy przyczyny. Czy ty tak jak dostajesz takie info, że gdzieś tam ten pies się kręci, bo rozumiem, kontaktują się z tobą ludzie, że na tym i na tym obszarze kręci się jakiś piesek.
3: Sam wyłapuje.
2: Albo po prostu sam wiesz gdzieś tam.
3: Tak, no bo ja siedzę w tych facebookowych sprawach i jakby czasami, no to jak dzwonią do mnie ludzie, to już wiem w jakiej sprawie, bo ja żyję o tym psie, także.
2: Okej. Ostatnio była sytuacja, mi Karolina podesłała, bo w ogóle też Karolina mi ciebie podesłała,
3: tak,
2: więc mówię, to jest świetny pomysł, ale że gdzieś tam pod sklepem no jakiś pies był przywiązany. Już na grupie na Facebooku oczywiście było, że pies siedzi od dwóch godzin sam. Czy ty wtedy też to widzisz i przyjeżdżasz, czy raczej jeszcze czekasz, bo to może być trochę przesadne?
3: Nie, no znaczy to wszystko zależy, czy akurat mam czas, czy akurat mogę, ale no czasami staram się nawet właśnie pomagać w takich przypadkach, sprawdzić chip, czy tam zabezpieczyć takiego psa, no bo czasami one tam nie bardzo dają się zabezpieczyć.
2: No, to prawda.
3: Ale no to różnie, wszystko zależy. No dzisiaj ktoś tam do mnie dzwonił rano, sympatyczny pan, zabezpieczyli na placu zabaw jakąś tam suczkę w Ursusie. Czy ja mogę pomóc ją zabrać jakby już...

0: No ale nie mogę akurat, więc okay. Czasami odmawiam, a czasami jak mogę, to jadę i zawożę takiego psa do schroniska, jeśli nie ma chipa. Mm-hmm. No bo psy z terenu Warszawy mogę zawieźć na paluch jako fundacja. No i też do tego, odpowiadając na początek twojego pytania, sobie czasami sam znajduję te psy gdzieś tam, jak widzę, że jest jakiś bezpański, że są kolejne sygnały, no to sobie sam podejmuję decyzję.
1: No tak.
0: Nawet też... tak wolę, szczerze mówiąc, to jest niż jak tam ktoś mnie prosi, czy coś. No, więc...
1: no tak, tak, tak. Czy ty masz ten czytnik do chipów?
0: Mam, tak. Ma.
1: No właśnie, to jest też super, bo to rozwiązuje pewnie od razu jeden problem pewnie. Właściciela. A czy zdarzało się tak, że na przykład miałeś... był chip, zobaczyłeś nazwisko właściciela i tak dalej, adres, a jednak nie było żadnego odzewu w ogóle? Czy były, miałeś takie sytuacje?
0: No, zdarza się, że numer już jest nieaktywny.
1: Okej.
0: Ale no to ja sobie wtedy na ten adres próbuję się dobić, jakoś tam przez social media znaleźć, no bo imię, nazwisko tam też wiem, jakie jest.
1: No tak.
0: Jakieś tam kombinacje się uskutecznia, no ale jeżeli nie, no to wtedy do schroniska w Warszawie. Jeżeli to jest na terenie Warszawy, no to na paluchu.
1: I paluch ma obowiązek przyjąć każdego psa, którego ty przywozisz?
0: Znaczy obowiązku nie ma, współpraca jest od paru lat i oni przyjmują ode mnie psy o każdej porze dnia i nocy.
1: Mm-hmm. Dobrze, załóżmy, że wychodzę z radia, często przychodzę tutaj z moim pieskiem, ten pies mi ucieka i oczywiście biegnie jako szalały przed siebie. Pierwsze to no wpadnie zaraz pod samochód, no bo wiadomo, że pędzi i nie patrzy w ogóle co się dzieje obok i przed nim. Co robić w takiej sytuacji? Bo my często panikujemy. Ja miałem tak z moim psem, że jak go goniłem, to on uciekał. Jak go przestawałem gonić, to on po prostu wracał do mnie. Nauczyłem się tego, że jednak współpracujemy.
0: Nie gonić nawet swojego, a już tym bardziej obcego, wystraszonego psa, bo to wtedy jeszcze bardziej podkręca ten stres i jakby pies nie wie, o co chodzi.
1: No, tak, jak ktoś goni, to uciekaj.
0: Dokładnie tak.
1: Naturalny instynkt.
0: Za tym psa nie dogonimy. Nie ma takiej szansy, chyba że, nie wiem, miałby dwie łapy i jeszcze był pijany, ale pies
1: albo jesteśmy Hussainem Boltem, to może
0: szybki,
1: wtedy.
0: I nie dogonimy. A nawet jak go dogonimy, bo byśmy biegali bardzo szybko, no to co, zrównamy się z nim na chodniku i rzucimy się na niego. No,
1: ja tak
0: ludziom tłumaczę właśnie, że to jest bez sensu. A czasami ten pies przebiegnie 100 metrów, gdzieś tam się zatrzyma lepiej go tam, niech on sobie tam się uspokoi.
1: Spokojnie. Dobrze, Bizar, moi drodzy, wraca z D12 z nową płytą i nagrał utwór MTV 2, czyli kontynuację jego wspólnego kawałka z Eminemem przed dobrych parunastu lat, także posłuchajcie.

0: na cztery łapy.
1: Audycja na cztery łapy od godziny 18 do 20. Ja nazywam się Numer Raz, a w naszym studiu Tomasz Koper, prezes Fundacji TROP Warszawa, która zajmuje się wyszukiwaniem, łapaniem psów. Ale żeby to też było jasne, że ty te psy łapiesz i dostarczasz je albo do właściciela, albo ewentualnie do schroniska.
2: Tak, dobrego.
1: Do dobrego schroniska. Tak. No, my mamy chyba dobre schronisko w Warszawie Paluch, tak, bo to jest dobre. Doinwestowane schronisko, ma dosyć dużą pomoc finansową, więc fajnie. Ale też no wiadomo, że nie zawsze do schroniska możesz, czy zazwyczaj owszem, bo macie, no tak, macie układ między sobą, więc to jest akurat dobre. Ale czy zdarzyło cię tak, że przyjechałeś do właściciela i na przykład właściciel powiedział, że nie chce tego psa? A czy miałeś takie sytuacje? Czy raczej było, że o Jezu, dziękuję, jest pan aniołem?
2: Nie, no to najczęściej jak się okazywało, że to pies jest właścicielski tak zwany, no to raczej było jakieś tam radość, szczęście. Mhm. I też tam się nauczyłem, że masa ludzi, bo nam się wydaje, że jak pies tam zaginie, to będziemy bombardować social media.
1: No tak.
2: Są ludzie, którzy naprawdę też nie wiedzą, jak szukać psa i nie mają Facebooka. I to się wtedy wydaje takie nieme, bo wieszą gdzieś tam 3-4 ogłoszenia. To są ludzie starsi albo jacyś tacy, no mniej gramotni. I tak człowiekowi się wydaje, że nikt go nie szuka, a jednak się okazuje, że jest wielka radość. Kiedyś taką suczkę złapałem, gdzieś tam, już nie pamiętam, w Kobyłce chyba, ona tam kilka kilometrów zrobiła w okresie Sylwestra, to państwo płakali, ja mówię, kurczę, no dlaczego żeście jej nie szukali w ogóle? Przecież ona była na socjalach, oni mówią, bo oni myśleli, że ona nie żyje.
1: Aha,
2: bo,
1: od razu.
2: Bo jeżeli ona opuściła tą posesję pierwszy raz po tam 12 latach, czy nie pamiętam, 10, no to ona musiała nie żyć, że musiało coś
1: stać się. No tak, to jest często takie zakładanie, ale z drugiej strony chyba ja bym do samego końca próbował, dopóki bym się nie dowiedział, no bo jednak zawsze ta szansa jest.
2: Ludzie mają różne podejście, znaczy tak nawet nie umiem tego wytłumaczyć, ale no są ludzie i ludziska. No,
1: A gdzie w ogóle psy mają w zwyczaju się ukryć? Czy to jest, bo często się widuje, nie wiem, w jakichś rowach na przykład, czy w jakichś rurach, czy właśnie gdzieś pod jakiś dom, podkop robią. Miałeś jakieś najdziwniejsze miejsce, gdzie musiałeś tego psa wyciągać, bo faktycznie on nie chciał w ogóle do ciebie przyjść?
2: Pierwsze pytanie, no to wszystko zależy od psa. Gdzie on uzna w danym miejscu, że się schowa, to czy tam jest dla niego
1: okej. Gdzie się będzie bezpiecznie, nie?
2: Takie wszystkim najdziwniejsze miejsca, kurczę, no to pod jakimiś domkami, no to tam się wydłubywało na rodach, się chowały na tych działkach. Kurczę, nie pamiętam, bo to też jest tyle tego. No, jakieś takie miejsca dziwne, no, rowy melioracyjne, czy te rury, takie przepusty, no to też bardzo często tam się wydłubywało psiaczki z małymi nawet, czy bez. Nie jest to takie łatwe, ale jak się ma patent, to już
1: będzie
2: łatwiej.
1: Tak.
2: No były różne takie, nory to jest najgorzej, jakieś po bursuku czy po lisie, to jest masakra, bo te nory to jest, kiedyś z Olgą Siporską ze Zwierzęta Solejowe, żeśmy rozkopywali koparką, znaczy zapłaciła fundacja za to i to się okazało, że to są jakieś w ogóle kilkanaście metrów kwadratowych różnych korytarzy.
1: No matko.
2: Więc
1: no tak,
2: wtedy nie ma szans.
1: Tak. Takiego zwierzaka. Tak naprawdę teraz też są takie aplikacje i obroże w ogóle. Mój kolega ma taką obrożę, że obroża z takim specjalnym tutaj lokalizatorem, że ma latareczkę w ogóle, że tego psa widać, można zdalnie włączyć, jeżeli ma się psa takiego lękliwego.
2: Albo z silnymi

0: instynktem owieckim jeszcze. Mm-hmm. One no też tak. uciekają często.
1: To też prawda.
0: Za zwierzyną.
1: Szukają.
0: Ja uważam, że jeżeli ktoś ma psa i jeździ często z nim w jakieś w ogóle tereny sobie obce, miejskie, zielone, żeby go wyganiać, to powinien lokalizatora używać, bo powiem szczerze, jest to warte wszystkich tych pieniędzy.
1: No niż potem te nerwy i jeszcze płacenie ludziom za...
0: A pies potrafi się zatrzymać 3 kilometry dalej mm-hmm. i dopiero się zorientować, że kurczę, gdzie ja jestem.
1: Tak, gdzie ja jestem, co
0: a
1: ja zrobiłem.
0: A my wtedy wiemy, gdzie jest. I...
1: No właśnie, to jest najlepsze.
0: Sprawdzone jest naprawdę duży luz psychiczny.
1: Tak jest. Dobrze, Angelique Kidjo niejaka razem z Pharrellem Williamsem i z Quavo utwór Bando. Posłuchajcie.

0: na cztery łapy.
1: 18.33, a w naszym studio Tomasz Koper, prezes Fundacji TROP Warszawa. No, zajmujecie się tropieniem zwierząt, łapaniem, pomaganiem tym biednym zwierzaczkom, które gdzieś tam mogą zagubić swoje miejsce. Czy zdarzało się tak, że na przykład, nie wiem, pies komuś uciekł z Warszawy, gdzieś uciekł daleko pod Warszawę? Czy psy mają aż taki, że uciekają przed siebie, nie patrzą gdzie i... Jak było najdalej takie oddalone miejsce, gdzie jechałeś?
2: Znaczy tak, taką chyba najbardziej spektakularną, jeśli chodzi o odległości, historią, no to była suczka, to był ten berneńczyk, który w ogóle został zauważony w Bydgoszczy i tam była na niego taka duża akcja, ponieważ pomagałem dziewczynom zdalnie, co mają robić, jak to ogarnąć. W międzyczasie on się przeniósł z powrotem prawie pod

0: Poznań, ten Berneńczyk. I ja tam pojechałem i tam go złapałem. I się potem okazało, że to był pies, który uciekł właśnie pod Poznaniem. Nie wiadomo, co się z nim działo przez kilka miesięcy. Wypłynął w Bydgoszczy, po czym znowu wrócił po Sylwestrze z powrotem tam w jakieś okolice Poznania. Nie trafił w to samo miejsce. Więc to była taka historia takiego piechura, ale psy niektóre przebiegają w pierwszym szoku kilka kilometrów, więc są psy, które w ogóle wybiegają z miasta, bo są na przykład psami ze wsi, które ktoś adoptował,
1: no tak.
0: Tutaj po kilku dniach na blokowisku uciekły i biegły przed siebie tak. Prosto, żeby wybiec, gdzie było pusto, spokojnie, no i wtedy się zatrzymywały, więc...
1: A ciekaw jestem, czy jest jakiś taka, nie wiem, czy limit odległości, czy nie wiem, od czego to dokładnie zależy, no bo każdy psi nos jest bardzo mocno wyczulony i każdy ma doskonały węch, ale ja miałem takie przypadki, że na przykład pies mojej pierwszej dziewczyny na przykład wsiadł do autobusu, pojechał tam, bo wsiadł, myślał, że pani wsiadała, pojechał jeden przystanek, to na Sadybie było akurat, on dosyć to dobrze znał, róg Bonifacego Sobieskiego wysiadł i stamtąd wrócił do domu. Bezpośrednio. Czy jest jakiś taki limit, że pies wie, skąd wrócić, a w pewnym momencie już te zapachy mu się tak mieszają, że
0: wydaje
1: on nie
0: wie? Wydaje mi się, że właśnie, że jest jakiś limit, no bo i po to jest to takie właśnie, ja to mówię, mapowanie, żeby mapować psu okolice, gdzie mieszka i im bardziej chodzi z nim na różne spacery w każdą stronę, żeby on to się jakby poznawał.
1: Poznawał, tak.
0: Są psy, które w ogóle można wywieźć 90 km czy 120 samochodem i one wrócą do domu. Ale to już jest tak rzadko spotykane. Ja znam takich przypadków, a tym się zajmuję od 11 lat, to znam może 3-4.
1: No i Lessie oczywiście.
0: To,
1: no.
0: Tak, no i Lessie, dokładnie. Ale wszyscy myślą, że tych Lessie jest bardzo dużo, ale to jest zmysł, który niestety już u psów wymarł. Bo są
1: zanika
0: psy,
1: pewnie też
0: zanika,
1: trochę,
0: który, że są naprawdę w stanie przejść wiedzą gdzie iść i dochodzą do tego swojego gospodarstwa, gdzie wywieziono, gdzie spędziły całe życie, mimo że były wywiezione autem, nie wiedziały gdzie i jak. Jak to robią,
1: no to, jest jakiś
0: to tylko
1: wyjątkowy.
0: One wiedzą, tak. No. Ale z tym limitem, jakiś limit jest, bo zdarzało mi się łapać psa, który był 400 metrów od swojego osiedla, nigdy tam nie był i jakby tak się zakała płućka, bo kręcił się wcześniej po okolicy i tam się zatrzymał, mimo że był 300 metrów od domu, to nie znał tej okolicy i tam się zatrzymał. I tam go złapałem.
1: I tam sobie czekał. Ale to też dobrze, że gdzieś tam ten instynkt jednak nawet pozwala wrócić w okolice. No ale przypuszczam też czasami tak totalnie tracą tą orientację, że
0: totalnie może
1: ich wywiać gdzieś.
0: Tracą, więc to tak jest różnie, bo psy czasami jak już chodzą, no to gdzieś tam biegają, to czasami są takie psy, co wracają tą ścieżką, którą przyszły. Te, które już znają te drogi. Mogę to mówić i mówić, bo to są psy, które się poruszają szerokimi ulicami, bo jest bezpiecznie dla nich, nie ma takiego ruchu gęstego, więc i tak krążą, takie kwadraty robią, a jeden będzie leciał na pałę,
1: no tak.
0: Przeleci 6 kilometrów i zacznie dopiero jak się uspokoi racjonalnie jakoś tam myśleć.
1: No właśnie ciekawe w ogóle, czy pies ma coś takiego jak racjonalne myślenie,
0: bo ja to nawet mówię tak, zaczyna dbać o to, żeby zjeść coś, napić się i przetrwać,
1: No tak.
0: I wtedy zaczyna się ogarniać, nie ma takich ruchów, jakiś tam znajdzie sobie jakąś kryjówkę i zaczyna tak się urządzać w nowej sytuacji.
1: Tak jest. Dobrze. AZ Chick Look Like My Mama z Tylerem The Creatorem przed wami w czwórce. Yeah.

0: much chip and dip on a hoop. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: Na cztery łapy.
2: 19 minutek zostało do godziny 19. No my powoli dopływamy do końca, co prawda pierwszej godziny, ale w dalszym ciągu Tomasz Koper, prezes Fundacji TROP Warszawa. No i rozmawiamy o tych sytuacjach, które się zdarzają niestety w naszym życiu, szczególnie w tych okresach świątecznych, sylwestrowych, ponieważ wszyscy się boją wystrzałów. Tak. Niektóre się tak boją, że po prostu od razu jest panika i uciekanie. Dobrze, że trochę się to zmienia, ale myślę, że to się nigdy nie zmieni, bo ludzie też, nie wiem, brakuje im wyobraźni i czasami naprawdę tydzień przed Sylwestrem, tydzień
3: dokładnie
2: po strzelanie.
3: I to jest najgorsze chyba.
2: Tak. I te psy po prostu biedne nie wiedzą, co z sobą zrobić, a z drugiej strony no też ciężko komuś zabronić tego, no bo jednak ktoś, kto ma psa, wie o tym, ale ktoś, kto nie ma psa, myślę, że też ma trochę na to wywalone. Powiedz mi, czy... Bo też myślę nad emocjami, bo jeżeli się kocha zwierzęta, no to te emocje są zupełnie inne niż przychodzi się jak zwykły taki człowiek, który jest pozbawiony empatii, jeszcze go kopnie, opluje, nie? No bo tak. Co to dla niego jest pies? Czy ty się uodporniłeś jakoś przez te wszystkie lata z tymi psami? No bo to na pewno każdy pies jest inny, tak jak człowiek. Mm-hmm. Jeden jest, może być bardziej cierpiący, jeden będzie, nie wiem, piszczał, jeden będzie się bał. Czy ty już się tak uodporniłeś na to, że po prostu zimna krew, robisz to, co masz zrobić?
3: Stety, niestety, tak. Znaczy, bo to, o czym mówisz, to dotyczy w ogóle tego środowiska pomocowego, bo jakby człowiek działa, to siłą rzeczy wie, ile jest, co najgorsze, takiego bezsensownego cierpienia zwierząt, które wynika tylko i wyłącznie z tego, że właśnie część ludzi jest taka, jak opisałeś, że ma po prostu gdzieś, tak? I to jest najgorsze. No ja troszkę się chyba już jakby... Bo to jest tak, są dwie drogi, no albo trochę się uodpornisz, albo zwariujesz,
2: no, tak,
3: w pewnym sensie, więc, bo cierpienia jest bardzo dużo tych zwierząt i ja staram się robić swoje, tak też my też jesteśmy jakby troszkę szantażowani, mówię o osobach z fundacji różnych emocjonalnie przez osoby, które dzwonią, proszą o pomoc, ale ja zawsze mówię, że przepraszam, że ja tych psów pani prosi o pomoc dla tego konkretnego,
2: tak,
3: a ja wiem o 10 kolejnych. Ja muszę spać spokojnie, muszę też odmawiać, bo wszystkiego nie przerobię. No całego świata nie zbawimy.
2: No nie zbawimy. A powiedz mi jeszcze, bo często niestety jest taka niesprawiedliwość społeczna, ale też taka niestety niezbyt przychylna fundacjom, które zajmują się zwierzętami, bo często jest to, że to są, nie wiem, pranie pieniędzy, że oni tylko dla siebie, nie wiem, no chociażby począwszy od Wośpu i Jurka Owsiaka, który robi kawał dobrej roboty, jest wyzwany od złodziei, bo się nachapał. Fundacja Dios, która też robi niesamowite rzeczy, ja ich codziennie oglądam i jestem w szoku, jakie oni rzeczy robią, też są oskarżani o jakieś malwersacje finansowe. Czy ty w ogóle miałeś coś takiego, że nie wiem, robisz to dla własnych korzyści, że... Bo to jest... Ja zachodzę w głowę, jak można w ogóle kogoś oskarżyć, kogoś, kto pomaga naprawdę zwierzakom.
3: No tak, znaczy trzeba sobie odpowiedzieć, ludzie są różni i są też... ludzie, którzy gdzieś tam działają dla zwierząt, którzy niestety interesują ich głównie pieniądze. Wierzę w to głęboko, że jest to jakiś tam mniejszy procent, ale większość ludzi, która pomaga, jest okej. I tego odnoszę wrażenie, że teraz jeszcze po tych historiach, które były na początku roku, zrobiła się na

0: Gonka na organizację. Nasze banery były cięte nożami, takie co 1,5% zbieramy gdzieś tam na osiedlu. U nas wisiały, no to gdzieś tam spotykało się to z jakimiś takimi aktami. A tylko dlatego, że to była baner organizacji prozwierzęce, więc jesteśmy już rzucani wszyscy do jednego wora.
1: No to tak
0: zwykle. A szkoda.
1: Jest.
0: Co mogę powiedzieć? No, to też jest trochę tak, że w polskie społeczeństwo, nie wiem czemu, akceptuje, że fundacje od dzieci mogą mieć domy wynajęte, mogą mieć zatrudnione 30 osób i to jest okej, a organizacje prozwierzęce nie mogą, ludzie, którzy tam pracują na pełny etat, nie mogą jakby pracować, nie mogą jakby,
1: no tak.
0: To jest źle widziane, więc to jest takie też trochę dziwne, bo wymagania są, tak jak ci mówiłem, gdzieś się do mnie dzwoniono, żebym pomógł, tak, w niedzielę rano.
1: Tak.
0: A z jednej strony, a z drugiej właśnie, że nie można, bo to bezdomne zwierzęta to nie można. Więc wszędzie widzą ludzi spiski i kradzieże.
1: No to jest.
0: To jest temat w ogóle na dwugodzinną dyskusję.
1: Tak jest. Tak, no. Tak jest. Dobrze, słuchaj, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że możemy już powoli kończyć. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do Tomka, Instagram,
0: tak? Telefon mój jest ogólnodostępny.
1: Jest dostępny. Dzwońcie, będziecie mieli problem z psiakiem, byle nie w nocy, tak, dajmy pospać. Ale czasami w nocy też jest potrzebna taka pomoc, więc tak. ale bądźmy rozsądni, zaopatrzmy psy w obroże z nadajnikami, z adresówkami, z chipami. To bardzo pomaga, a to jest tak prosta rzecz, która na pewno nie zaszkodzi, a na pewno pomoże.
0: Tak jest. Dokładnie.
1: Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Fundacja TROP Warszawa. Dziękujemy serdecznie. No i polecamy się, mam nadzieję, nie za często, ale żeby Tomek miał co robić, ale żeby jednak nie za często miał co robić.
0: Z umiarem.
1: Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie, a my zbliżamy się do godziny 19:14. Zostało.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja Czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
10: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
9: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów.

0: produktów stworzona w trosce o seniorów.
1: Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Wręczę ci mandacik.
5: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
5: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 19. Pogoda. Pogoda. Bardzo przyjemnie, ciepło i temperaturowo, i ciśnieniowo, stabilnie. No ale oczywiście to się może wszystko zmienić, bo pogoda zmienną jest. Jak na razie 26 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie jest umiarkowane. Jakość powietrza dzisiaj jest bardzo dobra. No i tak patrzę sobie na mapę Polski. Północ, no w deszczu, ale również tam przelotne słoneczko jeszcze może się pokazać. W Suwałkach, tam będzie najwięcej słońca, Białystok i w ogóle na wschodzie widzę, że bardzo pogodnie, ale od południa przez zachód i wschód pogodnie. Tak jak mówiłem, na północy tylko mogą wystąpić opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Ostatnia niedziela.
3: Tak, to naprawdę ona, ostatnia niedziela sierpnia, ale spokojnie, w czwórce lato trwa do końca września. Tu Adam Smolarek i w tym tygodniu w niedzielnym paśmie muzycznym zapraszam Was na spotkanie z muzyką niezależną, z zespołem Malis, który przyjedzie do nas z Jastrzębia Zdroju, a także na przygotowanie się na jedno z najszybszych flow świata, czyli na Busta Rhymesa, który właśnie wydał nowy album, a my razem sprawdzimy wszystkie jego twarze. A na dobry koniec dnia, tygodnia, a nawet miesiąca Naked Relaxing i jego DJ set z 12 cali na godzinę. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zoo.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: No i mamy 5 minut po godzinie 19, czyli druga godzina audycji na cztery łapy ruszyła pełną gębą. Gość, który był w poprzedniej godzinie, jeżeli nie zdążyliście na rozmowę, a chcecie się dowiedzieć o tym, czym się zajmuje Trop Warszawa, to możecie sobie tą audycję odsłuchać na naszej stronie, bądź też za pomocą naszej aplikacji Czwórka Polskie Radio i tam te wywiady są dostępne. A no moi goście, ci, którzy przychodzą i mówią o psiakach, myślę, że dużo ciekawych informacji dla tych wszystkich państwa i was, którzy mają czworonogi, którzy kochają swoje psiaki, no bo też dla was jest ta audycja. A ludzie, których zapraszam, no mam nadzieję, że na tyle jest to zróżnicowane, bo przychodzą i artyści, i aktorzy, i behawioryści, trenerzy, no i właśnie tacy ludzie jak Trop Warszawa, którzy no wykonują mega ciężką i też może wdzięczną pracę, ale no też bardzo ratują niektórych ludzi w takich właśnie sytuacjach bez wyjścia, gdzie ten piesek nam się gubi. Na przykład dzisiaj rano wyszliśmy na spacer i mój filet oczywiście poleciał w pole. No i zniknął, krzyczałem, wołałem, no i w końcu przyszedł, wyszedł gdzieś z tych krzaków zadowolony, że mógł sobie sam pohasać. Niektóre psy mają coś takiego, że są w stanie wracać, tylko właściciel im znika z perspektywy widzenia, od razu panikują i szukają pana. Natomiast właśnie tak jak rozmawialiśmy, że często te psy padają, popadają w jakąś taką panikę i no, uciekają, żeby się schować, żeby uciec przed czymś, co się może wydarzyć, tak jak w przypadku, nie wiem, nadchodzącej burzy czy jakiegoś wiatru. Więc uważajmy na to, kupujmy te wszystkie gadżety, które możemy, którymi możemy zabezpieczyć psa, czyli te identyfikatory, adresówki, czy też po prostu chipy, żeby te nasze pieski, jak nawet przypadkowo, bo jesteśmy dobrymi właścicielami, pilnujemy tych zwierzaków, żeby dmuchać na zimne, bo faktycznie czasami nie jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić. A jak mamy dodatkowe pomoce elektroniczne na przykład, no to już zupełnie wtedy możemy się czuć, że ten piesek, jeżeli nic mu się po drodze nie stanie, oczywiście wróci do nas cały bezpieczny i szczęśliwy. Dobrze, a już za chwilę Busta Rhymes, który wypuścił nową płytę Diligence razem ze świętej pamięci J. Dillą, bity, które zostały wygrzebane przez Busta Rhymes'e, czy też przez kogoś z rodziny J. Dilli, uformowały się w ciekawy bardzo album, wspólny album Busta Rhymes'a i właśnie J. Dilli, D'Angelo, świętej pamięci też Big Sean, Anderson Paak, Ludacris, Lil Wayne, Common, John Baptiste, Talib Kweli, T3, Honey Baby czy Larizzi. Na tej płycie się pojawiają. Larizzi mogliście słuchać w pierwszym kawałku, a teraz będzie Anderson Paak, Ludacris, no i potem jeszcze dołożymy te Busta Rhymes'y, które mamy, czyli How You Want It i What We Got in Common, z gościnnym udziałem Commona i właśnie Johna Baptiste. Fajna płyta, warta sprawdzenia, tym bardziej, że to taka trochę no wspomnienie J. Dilli i jego bitów, które były naprawdę bardzo charakterystyczne i bardzo oryginalne. Posłuchajcie.

23 minuty po godzinie 19, niedziela, moi drodzy, czyli zaczynamy tydzień prawie, no bo już jutro co po niektórzy idą do pracy, co po niektórzy we wtorek zaczynają szkołę. No i teraz też przychodzi to pytanie, a co zrobić, jak mamy psy? No bo jednak wakacje są takim czasem, w którym możemy sobie tak rozplanować, nawet jak pracujemy, no to wiadomo, że ktoś może mieć wolne, szczególnie jak mamy dzieci, to wiadomo, że ten czas jednak trzeba w domu spędzać, no i wtedy psy spędzają czas z nami. W momencie, gdy zaczyna się rok szkolny i czasami faktycznie nie mamy co zrobić z naszym podopiecznym czterołapnym, to jest czteronogim, no i wtedy czasami zastanawiamy się nad tym, co z takim psiakiem zrobić. Ja mam tą super możliwość, że mojego Filipka zabieram wszędzie do roboty, no ale na przykład do szkoły psów zabierać nie można, a z drugiej strony ciekawe, moim zdaniem to by było w ogóle świetne doświadczenie, czyli w klasach jeden, nie, bo to już nauczycielki by zwariowały, bo nie dość, że małe dzieci, to jeszcze psy, to myślę, że to by było bardzo trudne wychowawczo. No ale myślę, że są takie szkoły na świecie, nie wiem, może to Skandynawia, być na przykład oni są tacy zawsze pro tych wszystkich zwierzęcych i ekologicznych rzeczy, że po prostu przychodzisz sobie z pieskiem do szkoły. No i to moim zdaniem też by było całkiem fajne i przyjemne. No ale z drugiej strony tego psa musimy gdzieś zostawić, więc też nie bójmy się zostawiać psa samego w domu, jeżeli oczywiście nie ma takiego zespołu lękowego, po prostu sobie zostaje, śpi, odpoczywa. Pamiętajmy, że pies się w domu nie nudzi, tylko pies po prostu odsypia, bo pies musi spać około, tam nie wiem, 14, 13

do 18 godzin dziennie, wtedy jest wypoczęty, jak nam wystarcza 6-8, no to psy muszą mieć trochę tego snu więcej. Ja czasami widzę, sam jak patrzę na Fileta, wracamy z roboty po całej zmianie od 9 do 21 i widzę, jak on siedzi taki zmęczony, oczy mu się przymykają w tym samochodzie i mówię, no zmęczony chłopina jest, tak jak ja, pies też może być zmęczony, no chyba, że mamy takie psy sportowe, jak na przykład DJ Beck, który był ze swoją sunią, no to są psy, które potrzebują bardzo dużo wysiłku. I myślę, że wtedy spacery godzinne, dwugodzinne jak najbardziej są wskazane, a my też na tym korzystamy, bo jakby nie było, spacery dla naszej zdrowotności są bardzo dobre, a często też bierzemy sobie psa właśnie po to, żeby z nim spacerować. No i to jest super taki bodziec, no bo jednak z psem zawsze musimy wyjść. 3 razy dziennie co najmniej trzeba z psiakiem wyjść. No chyba, że mieszkamy w domu z ogrodem, no to wtedy ten pies może cały dzień sobie hasać po ogródku. I jak mamy małego pieska, no to też wiadomo, że te spacery nie mogą trwać długo, no bo te malutkie pieski mają takie malutkie łapeczki króciutkie i one tak szybciutko tymi łapkami przybierają. No i często się męczą. Natomiast jak mamy psa, który jest przystosowany do biegania, bądź też po prostu do szaleństwa, no to korzystajmy z tego i patyki, piłeczki i inne gadżety, żeby ten pies się wybiegał. A już za chwilę The Game, moi drodzy, który wydał płytę dopiero co najnowszy album wyszedł. Ja jestem w trakcie zapoznawania się z tą płytą, pomimo tego, że już przesłuchałem całej płyty bodajże chyba raz czy półtora raza, no to jednak na pewno do tej płyty wrócę, jak wrócę do Busta Rhymesa, wrócę do Eriki Badu, który jeszcze się może dzisiaj, która się pojawi. No i do nowego Fat Joe'a, który oczywiście wyszedł, 3-4 chyba albumy wyszły w piątek, więc jeszcze go słuchać. Ja z tego powodu się bardzo cieszę. No dobrze, ale zapraszam was na The Game'a.

0: na cztery łapy.
1: The Game z najnowszego albumu Dokumentary Part 3, to jest po prostu trzecie wydanie tego klasycznego albumu, od którego swoją przygodę The Game zaczynał, bo przypominam, że w 2005 roku wyszedł debiutancki album The Game'a, The Documentary właśnie. No i potem w 2015 The Documentary 2, w 2015 również The Documentary 2,5. No i teraz mamy The Documentary 3. Tak jak już wspominałem, płyty wysłuchałem. Całkiem niezła, ma oczywiście słabszy moment, ale ten kawałek, który słyszeliście przed chwilą, The Life, jak dla mnie genialny. No i miałem też cichą nadzieję, że będzie więcej takich utworów na płycie, ale i tak się nie zawiodłem. Tym bardziej, że wybór jest. Słuchałem przez weekend trochę Eriki Badu.

z Alchemistem. Przesłuchałem chyba całą płytę tak na raz. No i jeszcze nie zajrzałem do Busta Rhymesa całego. No tak samo nie sprawdziłem jeszcze Fat Joe'a. Ale sprawdzę go razem z wami dzisiaj w trakcie audycji, ponieważ przygotowałem dla was dwa kawałki z tej nowej płyty. Dead or Alive, a drugi Set of Keys, i ten drugi jest z gościnnym udziałem Pusha T i Dre. Natomiast pierwszy jest z gościnnym udziałem przyjaciółki Fat Joe'a od wielu, wielu lat, czyli Remy Ma, która no, tych duetów ich wspólnych było naprawdę sporo i to udane duety. Jeżeli chodzi o sam klimat rapu, no to już w zależności od tego, co się komu podoba. Natomiast płyta, która ukazała się dopiero co, już wam mówię, jak się nazywa, a może wam nawet nie powiem, jak się nazywa, bo widzę, że tutaj nie ma żadnej informacji, ale sprawdzę to na pewno zaraz, wygrzebię i już wam mówię, bo mam tutaj odpaloną tą płytkę na Spotify'u, jako że sobie sprawdzałem, już wam mówię, jaka jest najnowsza nazwa albumu. Organized Rhyme. W ogóle Organized Rhyme to przypomina duet producencki z lat 90. Organized, no i teraz mi znowu wyleciało z głowy, ale Organized Rhymes w każdym razie nosi nowy tytuł płyty Fat Joe'a. No i ja mówię, jeszcze nie zapoznałem się z tą płytą praktycznie w ogóle, może ze dwa kawałki liznąłem, a płyta ma 12 utworów, 36 minut, więc jest czego słuchać. Dwa kawałki przed wami, Dead or Alive, a później Set of Keys.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: To numer raz. Głosem psim. No właśnie, ciekaw jestem, jak numer raz jest po psiemu. Czy to jakoś jest w ogóle? No to ja, czekamy na translator z myśli z psich myśli na ludzkie, no bo to może być zabawne, bo myślę, że to będzie taka rozmowa jak kali chcieć, kali jeść, kali spać. Myślę, że tak te pieski mogą mówić, a chyba, że są takie inteligentniejsze, więc wtedy pewnie używają o wiele trudniejszych wyrazów i no myślę, że tych wyrazów więcej faktycznie mogą zapamiętać, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale z tego, co sprawdzałem, to psy uczą tak średnio około 160 słów zapamiętują, ale są też takie, które zapamiętują około 1000 słów, więc jest to naprawdę dużo. I to nie jest oczywiście tak, że pies już można z nim rozmawiać, dyskutować i on zrozumie wszystko, co mu powiemy, bo nam się wydaje, że czasami tak jest, że pies rozumie doskonale, co do niego mówimy i przypuszczam, że w niektórych sytuacjach tak jest. Ale w niektórych sytuacjach myślę, że pies też trochę udaje, że rozumie, a w niektórych po prostu totalnie nie rozumie tego, co do niego mówimy. No i my wtedy się złościmy. No jak on może tego nie rozumieć? Przecież normalnie tak do niego mówimy, tak mądrzej, tak powoli mówimy, ale pies też odpowiada nam zazwyczaj różnymi zachowaniami, no chociażby oczami, mordką, uszami, ale i całym swoim ciałkiem, no nie mówiąc już o ogonku, który jest głównym wyznacznikiem szczęścia u psa, no bo jednak jak merda, no to pies jest turbo szczęśliwy i wtedy możemy powiedzieć, że jest okej, w przeciwieństwie na przykład do konia albo do kota, bo u tamtych zwierzaków, jak ogon pracuje zbyt intensywnie, to znaczy, że te zwierzaki wtedy są zdenerwowane i lepiej do nich nie podchodzić. No i to jest niesamowite, że te zwierzęta niby tak blisko siebie, jako zwierzęta domowe, chociażby koty i psy, różnią się tak diametralnie. No i dlatego pewnie są ludzie, którzy wybierają koty, ponieważ są bardziej, stoją z boku, nie wchodzą na głowę. Też są pewnie takie, które nam wchodzą na głowę. Ale z kotem mamy zupełnie inną relację niż z psiakiem. I oczywiście tutaj zazwyczaj przy

chodzą psiarze i rozmawiamy o psach, ale fajnie by było, gdyby ktoś z kociar bądź też z kociarzy się do nas zgłosił i chciał pogadać o kotach, ale jak się nie zgłosi, to my znajdziemy taką personę i go tutaj przyciągniemy albo ją, żeby porozmawiać, bo myślę, że każde zwierzątko, które bierzemy, no przede wszystkim potrzebuje naszej miłości, potrzebuje naszego dobra, potrzebuje naszej opiekuńczości i no na koniec dnia sami zobaczymy, jaka jest duża wdzięczność za to, że my po prostu dajemy tyle, co możemy i jest to po prostu szczere i naturalne, tak samo jak to, co dostajemy od psiaków w 100% od zwierzaków. No, nie wiem, czy tam ta miłość kocia jest tak bardzo duża jak psa, wydaje mi się, że nie, ale też nas kochają i też na pewno o nas dbają, tak jak my dbamy o te zwierzaki. W ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, ale psy można w ogóle podzielić na optymistów i na pesymistów, ponieważ jedne są takie, które mają dużo entuzjazmu, eksplorują teren, bo chcą znaleźć jakieś, nie wiem, jedzenie na przykład, a inne zupełnie odwrotnie, czyli unikają korzystania z nowych możliwości i są bardziej powściągliwe. Także pamiętajmy, jeżeli bierzemy psa, gdzie chcemy, żeby to był nasz przyjaciel, to szanujmy też jego granice i bądźmy po prostu rozsądni w tym wszystkim, co robimy. Za bardzo też nie rozpieszczajmy, chociaż myślę, że rozpieszczanie jest czymś naturalnym, ale też po prostu bądźmy tacy, jacy jesteśmy w stosunku do siebie i tacy, jakbyśmy chcieli być, żeby ktoś zachowywał się w stosunku do nas. Zwierzęta czują, zwierzęta są wrażliwe i zwierzęta są bardzo dobre. No i dobrze, i tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą audycję, 13 minut do godziny 20. Ja was zapraszam na jutro, na 21 na audycję numer raz na fali. Będzie dużo dobrego rapu, ale też trochę rapu egzotycznego, ponieważ pogrzebałem trochę w azjatyckich produkcjach, no i myślę, że będziecie również zadowoleni. Trzymajcie się, pozdrawiam, dobrej nocki.

0: Audycja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądze.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: No powiedział, co wiedział. Ghost Face Killa, 20 na zegarze.
1: Pogoda.
0: W Warszawie na ten moment błogie 24 stopnie na zewnątrz. Tak, jest naprawdę przyjemnie. Ostatnią godzinę spędziłem właśnie na zewnątrz, czytając sobie książkę i powiem wam, że tak, jeszcze trochę lata można odczuć na własnej skórze i to dobrze, bardzo mnie to cieszy, dlatego że gdy tak myślę o tym, jak będzie w nocy, to już będzie trochę gorzej, będzie chłodniej, dlatego że miejscami ma się pojawić nawet 9 stopni Celsjusza. To jest bardzo chłodno jednak jak na sierpień, nie patrzmy na to. Także liczmy na to, o, może tak, 17 stopni na wybrzeżu. Wow, fajnie. No to już lepiej, to lepiej brzmi. Z tym, że mają się pojawić przelotne opady deszczu, mają się pojawić mgła, a jeśli chodzi o jutro, będzie cieplej niż dziś. Miejscami popada od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, ale za to będzie też całkiem ciepło. 22 stopnie na północy, tam najchłodniej, a 30 na krańcach południowo-wschodnich. Wow, czyli jednak jeszcze troszkę lata nas czeka. No dobrze, dobrze. Wygląda na to, że poczekałem i jednak dostałem to, czego chciałem. Fajnie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Tak jak

0: W obliczu zbliżającej się nowej płyty Dive warto sprawdzić poprzednie. Doust pochodzi z ich debiutu i to rok 2012.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Przy mikrofonie niżej podpisany, audycję realizuje Kasia Dubrawska, a wydaje Damian Sikorski. Oj, dziwna ta dzisiejsza audycja będzie, tak ostrzegam, bo najpierw niezal, głównie brzmienia gitarowe, dreampopowe, shoegaze'owe, tak ostatnio się układa, że to są chyba najbardziej powracające gatunki. Potem jednak sporo rapu ze wschodniego wybrzeża, a na koniec house prosto ze studia radiowej czwórki. No ja nie wiem, ale dobrze, jakoś sobie poradzimy z tym w tę niedzielę, prawda? Także tak się bawimy, zaczęliśmy od Dive sprzed kilkunastu już lat i wracamy do naszych czasów, dlatego że jednak płyta Zerb ukaże się tam za miesiąc, za dwa, ale wracamy teraz do Estonii. Uwaga, skąd pochodzi Marin K? Moja dziewczyna była ostatnio w Tallinie i przywiozła mi w prezencie płytę Rose Skin, czyli właśnie debiut Marin K i jej zespołu. To jest muzyka, którą w sumie, ale inaczej, to jest artystka, którą można znać jako gitarzystkę już z ekipy Trickiego, uwaga, nawet wczoraj czy przedwczoraj, tak sprawdziłem jej social media, była z nim na jednej scenie, na jednym z festiwali, także tak, wszystko się zgadza, Marta Złakowska z Trickiem śpiewa, a Marinka z Trickiem gra. No i przed nami singiel, jeden z najbardziej przebojowych na płycie Rose Skin, przypomnijmy, to jest album z poprzedniego roku z Estonii, a jego tytuł, no to co za przypadek w kontekście naszych dzisiejszych gości, Free Alice. Zapraszam do 23. Okay.

0: Right Eye. Tak zaczyna się debiutancka epka moich gości, którzy wpadli tutaj do mnie wczoraj, także tak, to nie jest rozmowa na żywo, ale za to będzie bardzo dużo treści tej rozmowy. Nazwa ich duetu to...
1: Malis,
2: tak się to wymawia.
0: Bardzo się cieszę, że ustaliliśmy to już na samym początku, bo jak wiecie, miałem z tym problem ostatnio. Przyjechaliście do nas skąd?
1: Z Jastrzębia-Zdroju.
2: Jastrzębia-Zdrój, Śląsk. Przy Czechach dosłownie.
0: Przy Czechach dosłownie, no. Kawał drogi.
2: No, ile? 3 godzinki?
1: 3 z kawałkiem.
0: Spotykamy się dlatego, że miałem okazję grać waszą debiutancką epkę.
1: Jest nam bardzo miło.
2: I
1: bardzo
2: jak
1: dziękuję.
2: To się stało właśnie w ogóle? To mnie ciekawi.
0: No, tajemnica.
2: No nie.
0: Tajemnica. Nie, tak na serio. No. Polecałem na chyba TikToku Lunar Trips i ktoś mi powiedział, hej, lubisz Lunar Trips, to sprawdź Malis. I sprawdziłem Malis.
1: Bardzo dziękuję.
0: Co byłeś ty?
2: Pozdrawiamy menedżera.
0: Właśnie, może epka ukazała się, ale wcześniej ukazało się też parę luźnych piosenek.
1: Tak, parę singli.
0: Co z nimi? Czemu one nie weszły na epkę?
1: Chcieliśmy zrobić coś innego, nowy projekt. Nie chcieliśmy tak może iść na łatwiznę, brać z tego, co już wcześniej stworzyliśmy, tylko faktycznie taką może nową historię, coś innego opowiedzieć w tych piosenkach.
2: Tak.
1: Tak, zgadza się. Super.
2: Mi się po prostu nie podoba koncept tego, że do czegoś nowego dodaje się stare rzeczy i że to jest coś nowego.
0: Podejścia do tego są różne, wręcz mam wrażenie, że ostatnimi czasy to jest bardziej popularne, żeby wydać tonę singli i potem zebrać
2: to
0: album.
2: No tak, i to wszystko wiedzą, no i tam dwie dodatkowe piosenki są nowe.
0: Tak.
2: Ale ja tutaj nie jestem jednak tego fanem.
0: Dobrze, no to mamy tym razem spójny koncept, Melisa, tak?
2: Melisa, Malisa.
1: Wydaje mi się, że Melisa to jest zlepek różnych historii, bo każda piosenka opowiada inną historię. Bo ja piszę teksty, jeśli bym miała powiedzieć coś od swojej strony tekstowej. I raczej bym nie patrzyła na tą epkę tak całościowo, że jest jakaś jedna główna myśl, tylko to jest zlepek kilku piosenek.
2: Kilku stylów, w jakim potrafimy zrobić piosenkę. Te cztery nie są wszystkie takie same, one mają podobieństwa, ale jednak klimatem się różnią i to tak pokazuje na razie naszą gamę dźwięków, kolorów.
0: Co sprawia, że człowiek sięga po to, żeby zacząć wydawać swoje rzeczy? Bo też, wiecie, można zawsze, być może, dołączyć do kogoś, to jest A. B. Można pisać do szuflady. C. Można w ogóle grać sobie tylko, tak jak różni moi znajomi, którzy potrafią grać, śpiewać, ale no, nikt nie robi z tego projektu czy zespołu. Co was popycha do tego, żeby jednak nazwać to i to wydać?
2: Ja ogólnie, zanim poznałem się z Alą, robiłem już sobie coś tam samemu. Bo ja też nie gram dużo. Ja 3 lata temu kupiłem gitarę. To był mój pierwszy instrument w ogóle. I po czasie to, co zacząłem sobie sam pisać, było rzeczywiście słuchalne. Brak mi talentu śpiewania i potrzebowałem kogoś. Pojawiła się Ala i to jest ciekawostka. Uwaga. Chodziliśmy przez 4 lata do tej samej klasy i nie rozmawialiśmy ze sobą.
1: Tak, to brzmi komicznie, ale coś w tym było. Bardziej to było na zasadzie cześć, cześć i tyle. I tutaj się rozmowa kończyła. I dopiero...
2: Gdańsk!
1: Przyszedł Gdańsk.
2: Trzydniowa wycieczka w Gdańsku za 50 zł do szkoły. Steel. Mocny.
1: Mocny steel.
2: Tak, i wtedy szliśmy przy takiej drodze, był księżyc. Taki fajny, zrobiłem nawet zdjęcie wtedy, ale mi słup przeszkadzał. No i coś tam mnie zaczepiła. Mówi, no fajnie.
1: Uczepiłam się ciebie.
2: No, fajna ta piosenka, co tam wydałeś, bo tam coś tam sobie wypuszczam czasami instrumentale. Mówi, no spoko to jest, chcesz coś zrobić?
1: No, jakoś tak było, bo też, może tak z mojej strony, ja przed Malis też tworzyłam bardziej tak wokalnie, instrumentalnie, kładąc nacisk bardziej na pianino.
2: Tak, możesz powiedzieć, gdzie byłaś, gdzie chodziłaś?
1: Chodziłam do szkoły muzycznej.
2: No tak. No jasne.
1: I skończyłam 2 stopnie. Także jestem świeżo, można powiedzieć, że świeżo po dyplomie. I jakoś ten bagaż mojej wiedzy i wrażliwości wykorzystałam właśnie tworząc piosenki. I tak poznałam Aleksa bliżej, bo tak w sumie ja uważam, że ten dzień to był taki dzień naszego takiego poznania, bo znać się z widzenia to jedno, ale tak właśnie bliżej się poznać to jest drugie. To był moim zdaniem taki przełomowy moment.
2: No był przełomowy.
1: No był. Zagadałam Aleksa, że ej, że fajnie, że tworzysz, ja też tworzę. I Aleks potem wyszedł z

0: inicjatywą, bo tam jakoś się tak zgadaliśmy, że ja raczej nie myśląc o tym, kompletnie nie myślałam o tym, żebyśmy mieli razem duet, żebyśmy tworzyli...
1: Ja myślałem o tym.
0: Ja nie, ja absolutnie. Ja tylko tak chciałam bardziej pogadać o tym, że ej, ty tworzysz, ja tworzę i w sumie tyle. I Alex mi wysłał swoją piosenkę i ja się do niej dograłam.
1: Demówkę, demówkę Blue Light.
0: Właśnie, to była demówka Blue Light.
1: Tak. No.
0: I ja się do tego dograłam i potem Alex, ej, chcesz tworzyć razem?
1: No bo to brzmiało dobrze, ja byłem bardzo zaskoczony.
2: To nie wiem, czy to komplement, ale...
1: No zaskoczony, że, nie, że to... tak dobrze wyszło. Tak.
2: Wiem, ale tu troszkę ubiegliście moje pytanie, bo chciałem zapytać, jak długo się ten w ogóle pomysł kreował właśnie. Czy wiesz, skoro ty zagadałaś, to czy myślałaś o tym, że już od jakiegoś czasu, że hej, bo w sumie wiem, że ktoś tutaj też coś tworzy i do niego zagadam, ale w sumie to nie wiem, czy jednak...
0: Nie, bardziej...
2: Wtedy po prostu przyszło do głowy i okej, okay, let's go.
0: Raczej to z inicjatywy Alexa wyszło, żeby stworzyć duet. Ja tylko tak chciałam, że można spróbować, czemu nie? Połączyć siły. Też mi się podoba wrażliwość Alexa, jego wyobraźnia muzyczna. I uznałam, że czemu by nie?
2: Co twoją wrażliwość zatem definiuje?
1: Wow, muzyka, dźwięki. Mama zawsze mówi, że jestem wrażliwy chłopak. I bardzo fajnie to przelewam na muzykę gitarą. Ona mi bardzo fajnie pozwala właśnie te wszystkie uczucia, bardziej uczucia niż myśli, przelać na muzykę i te dźwięki wszystkie. I dobrze się z tym komponujemy razem.
3: Pozostaje mi tylko się zgodzić. Także zagrajmy raz jeszcze z epki Melissa. Przed nami Leftovers od Malice właśnie, ale no potem będziemy już sobie eksplorować rzeczy wydane przed epką. Bo tak, istniał krótko, ale już zdążyli wydać trochę więcej. Posłuchajmy.

0: Leftovers, Malice z ich epki Melisa. Alice i Alex, którzy tworzą ten skład, zajrzeli do nas tutaj wczoraj, no i zapytałem ich, jaki jest ich cel brzmieniowo, co by chcieli osiągnąć, jak chcieliby, w ogóle jaki sound chcieliby osiągnąć. O, może tak.
1: Brzmieniowo.
2: Twardy i miękkie się dobrze, dobrze się gra.
1: Tylko ja uważam, że u nas bardziej to wychodzi taki eksperyment muzyczny, że, bo niektórzy jak tworzą, to mają jakąś taką konkretną wizję, mają to przemyślane, tą strukturę i tak dalej. Praktycznie, nie wiem, ich cała dyskografia opiera się na tym, że są w tym samym stylu, brzmieniu i tak dalej. U nas, ja uważam, że mamy to konkretne brzmienie, ale gdzieś tam zahaczamy o inne, jakieś właśnie te mocniejsze i lżejsze, ale i tak słychać, że kierujemy się tą przestrzennością i w zależności od charakteru piosenki takie jest brzmienie. Ja tak to słyszę.
2: Pięknie. No, zgadzam się. Zgadzam się z tym nieprowadzeniem, że nie mamy ustalonej budowy piosenki i tak dalej.
1: No bo w sumie i po co się tak ograniczać? Ja właśnie uważam, że muzyka jest czymś, co absolutnie nie powinno ograniczać człowieka. Człowiek ma być w tym wolny, tym bardziej artysta.
2: No to samo wychodzi. Ja coś robię i ja czuję, co piosenka chce, tak, żeby szło tak dalej niż to, co, nie wiem, popowo ma iść, że to ma być tu, teraz wers, refren, tak dalej. To, co ja robię, to samo idzie, samo mi mówi, co ma robić.
3: Zastanawiam się, czy to nie przychodzi z czasem trochę, nie? Gdy robicie już piąty zespół, macie 35 lat, nie? I wtedy myślicie, nie, dobra, teraz bym może poszła w to, albo zagrałbym w ten sposób, bo wiem, że mam różnych znajomych już w świecie muzyki i oni właśnie w ten sposób trochę do tego podchodzą, że przez lata sobie oczywiście od pierwszych zespołów, czy od drugich, trzecich robili różne strony, a potem tak, kurde, ale mam już dość tego, nie wiem, maf rocka z połamanym rytmem, nie? Teraz chciałbym zagrać wreszcie jakiegoś normalnego rocka, bo ileż można. I że to przychodzi trochę z czasem, że wtedy już pojawia się taka koncepcja, że być może teraz poszedłbym w jakimś kierunku. Nie wiem, nie wiem.
1: W zależności od chyba...
2: Country Malice.
1: Country Malice, oj nie, tego się nie podejmę.
3: Wiesz co? Alt country. Ostatnio jest popularne, jakby nie patrzeć. Wiesz, te wszystkie okolice jak Geese, Cameron Winter, Waxahachie, Wednesday, to są ostatecznie jakoś tam no, indie rockowe zespoły, ale z mocnym wpływem alt country. Także no.
1: Ale to jest ciekawe, że właśnie w to taką stronę poszło. Mnie to zadziwia, jak właśnie z takiego country, albo może nawet z klasyki, tak pójść w jakąś kompletnie szaloną stronę, że wychodzą takie cuda. To jest...
2: Jak się ten instrument nazywał tego gościa Wednesday?
3: Tamta, co on... Gitara hawajska.
2: Ona jest świetna, on dosłownie kieruje dźwięk zespołu tym. To jest tak niesamowite.
3: To prawda, tak. Bardzo mocno to robi ich brzmienie, nie? Bo tak to, wiadomo, to jest fajna muza, ale no jednak to robi to wrażenie, bo on jest taka jęcząca trochę.
2: Tak, on tyle efektów na tym ma fajne.
3: No! No, dobrze, no wiesz, możecie włączyć gitarę hawajską też.
1: Bierzemy?
2: Na razie mamy tamburę kupiony.
3: Jak wygląda nagrywanie? Bo rozumiem, ale ty śpiewasz, tak?
1: Tak,
3: i piszesz. Tak. Aleks, ty grasz na gitarze.
2: Tak, ja robię te piosenki raczej.
3: A bębny?
2: Robię. Nie gram na nich jeszcze, chciałbym kiedyś je nagrywać na żywo, na razie wykorzystujemy VST. Brzmi okej, na razie jeszcze.
3: To jest coś, co czasem mnie, właśnie u was nie, ale w niektórych projektach czasem mnie wybija na maksa. Jak jest Fontaine's DC, jest Grian Chatten, jego solowy projekt, to tam jest automat perkusyjny i to taki bardzo słyszalny automat perkusyjny właśnie, nie? Albo jakieś pyki, które bardziej przypominają, nie wiem, metronom tak naprawdę niż perkusję. I na przykład tam mnie to strasznie wybija, bo muzyka jest bardzo naturalna, tak poza tym, brzmieniowo, a potem masz taki na maksa syntetyczny bęben. No nie mogę, no.
2: No mnie też to irytuje, nawet u nas momentami. Staram się, żeby ona była dość realistyczna. Ja tam siedzę w tym wszystkim i próbuję to tu podgłośnić, tu trochę ciszej to machać tymi talerzami lewo, prawo i... No jest to czasochłonne, ale ten efekt jest tak dobry, że ma się wrażenie, że ktoś rzeczywiście gra na tym.
3: Dlatego zapytałem, bo byłem ciekaw, jak to wyszło, ale spodziewałem się tej odpowiedzi, szczerze mówiąc, bo, no wiecie, bębniarza najtrudniej zatrudnić chyba, poza, nie wiem, jakimś totalnie odjechanym instrumentem, który jest mało popularny, no bo to po prostu A, drogie, B, głośne,

0: perkusiści grają po 6 zespołach naraz zazwyczaj, bo okay. właśnie jest ich najmniej. No. Więc rozumiem, że to jest nie najłatwiejsze. Natomiast jeśli spojrzałem na foty z waszego koncertu, to was tam chyba trochę więcej było na scenie.
1: Tak, tak, mieliśmy, 5 nas było. 2 gitary, bas i perkusja, wokal.
0: I co, to jest jakby go to? Tak zamierzacie to robić? Że wy jesteście we dwoje, ale touring band?
1: No, na razie jestem za tym, że jesteśmy za pomysłami muzycznymi, a naszych przyjaciół mamy na koncerty na żywo. Mhm. Ale myślę, że teraz czyścimy próbownie, będziemy mieli coś nowego, żebyśmy mogli razem grać i może się to jakoś złączy, ale zobaczymy.
0: Dużo można wyprodukować sobie samodzielnie na kompie albo w studiu, ale no potem przychodzi żywiec i się nie da już. No, nie da się na żywo zagrać 2 partii gitary naraz.
1: No tak. No.
0: Chyba, że puścisz z palca, ale to no...
1: To no nie zabawa, mi na tym bardzo zależy, żeby był jak najbardziej adekwatny dźwięk tego, co jest nagrane u mnie samemu i na żywo.
0: Ja też wiem, że to nie jest łatwe, ale z drugiej strony no muzyka nie musi być skomplikowana.
1: Nie, oczywiście, że nie.
0: Wręcz w wielu przypadkach jest to siłą, że muzyka jest prosta.
2: No, prosto to się broni.
1: Dixit. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, czemu tylu osobom się podoba Dixit. Jeśli ktoś o nas mówi, to mówi, ej, to wy zrobiliście Dixit? No tak. Ja nie wiem dlaczego, to jest...
2: Budowa jest prosta.
1: No budowa jest prosta, bardzo prosta. Zwrotki są fajne. Mi się tak podobają zwrotki w Dixit.
2: I to jest właśnie na zasadzie cicho, głośno.
1: Cicho, głośno. Jest cicho. Bardzo proste. Tam jest dosłownie 1 czy 2 riffy.
2: Ale ludzkie ucho coś takiego ma w sobie, że woli nieskomplikowane rzeczy, bo ludzie po prostu może czasami są nieskomplikowani i jakoś tak bardziej im to leży. No coś może w tym jest.
0: No ja nie ukrywam, że sam jestem fanem tych prostszych brzmień, dlatego do tematu jeszcze wrócimy. A to będzie lekko starsza piosenka. Tak jak mówiłem, wychodzimy poza epkę. Blue Light w tym momencie w czwórce.

0: No niepozornie to się zaczęło, biorąc pod uwagę, co działo się dalej, prawda? Blue Lights od Malice. Oni są moimi gośćmi, ale raczej dla ścisłości, no byli nimi wczoraj oczywiście. Słuchamy nagrania tej rozmowy i skończyliśmy na tym, że skomplikowane brzmienie to nie zawsze jest zaleta, a moja teza jest nawet taka, że to jest bardzo insajderskie i że najbardziej to jara innych muzyków na koncercie, a nie tak naprawdę publiczność.
1: No, w sumie to jest taki meritum z tego, że bo ja bardzo lubię właśnie może słuchać tych skomplikowanych utworów, bo wtedy lubię wyłapywać te smaczki, albo tutaj ktoś coś zmienił w frazie, tutaj ktoś dłużej zagrał, tam krócej i ja lubię tak wyłapywać te niektóre rzeczy.
2: No, ale ty jesteś po szkole muzycznej.
1: No tak.
3: Black Country się tego fajnie słucha.
2: O, w którym?
3: Wszystkich.
1: O, ja uwielbiam Black Country. Tam oni tak szaleją
3: oni
1: z tą harmonią.
3: Bawią.
1: To jest cudowne naprawdę dla mnie słuchać ich.
2: Dobrze, no to znowu pytanie, w którym, ponieważ wiecie, cztery płyty, dwie bardzo osobne, dwie bardzo
1: inne. Sięgnę po tą najnowszą.
2: Okej.
3: Okay. No.
1: Tam faktycznie jest dużo fajnych zmian harmonicznych, żebym musiała sobie...
3: No przypomnij, bo ja ci nie powiem, co tam jest, ty się na tym znasz.
2: Spokojnie, to nie jest egzamin, nie?
1: Jakby... Wiadomo, ja teraz nie chcę mówić, że o, teraz zrobił modulację do tego akordu i...
3: Jakaś sekunda,
1: tak,
3: septyma.
1: To poszło w górę, tam poszło w dół i to jest takie niesamowite. Nie, po prostu bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o Black Country, jak oni łączą w sobie już te gatunki. No jest tam trochę coś z tego jazzu, bym powiedziała, z tej harmonii jazzowej. Też folklor oczywiście angielski jest tam słyszalny. Niesamowity zespół. Polecam.
3: Na żywo też.
1: Na żywo to tym bardziej.
2: Trzeba to lubić, to też jest to. I dlatego zauważcie, że ten zespół ma jednak bardzo taką spolaryzowaną fanbazę, nie? No bo są ludzie, którzy są totalnymi szalikowcami tego, co robił Isaac, zanim odszedł z zespołu, a no właśnie odkąd skład się zmienił, no to jednak to brzmienie jest trochę inne.
3: No, jest.
2: No mocno inne. Właśnie poszło bardziej w stronę takiego... Nie, że stricte akustycznie, no ale bardziej w tę stronę. Jest dużo mniej takich, wiecie, mocniejszych, przesterowanych gitarowych riffów na pewno niż było wcześniej. Wokale są inne diametralnie.
1: No tak.
2: Nie ma wpływów klezmerskich już też, tylko właśnie jest bardziej angielsko.
1: Słychać.
2: No, tak. No i ciekaw jestem, co u nich dalej. No dobrze, a jakie piosenki wy chcielibyście pisać? Ja wiem, że to pytanie już w pewien sposób zadałem wcześniej,
1: tak.
2: Ale właśnie chciałbym jednak do niego wrócić, no bo wiecie, to jest to, że w tym momencie sobie właśnie eksperymentujemy, próbujemy, to jest jedno, ale może, no nie wiem, właśnie jest jakaś chęć na jakiś utwór w konkretnym stylu. Nie mówię, że w stylu artysty X, tylko bardziej na przykład chciałabym napisać o tym tekst. Chciałbym taki riff gdzieś wrzucić.
1: No ja mogę się bardziej wypowiedzieć ze strony tekstowej. Tam też się dogrywałam do paru piosenek, ale raczej zostawiam Aleksowi to pole muzyczne. No to słychać, jak ktoś tak przeanalizuje, chociaż ja nie lubię analizować aż tak tekstów, bo może czasami od tego głowa puchnąć, ale mnie inspirują ludzie i relacje.
3: Zabierasz czasem jakieś cytaty od ludzi? To jest ciekawe. Mnie to teraz
1: ciekawe.
3: Zainteresowało.
1: Czasami ktoś coś tak napomknie. Może nie bardziej cytat, ale na przykład słowo. I to gdzieś mi zostaje w mózgu. I on tak, ja dobra, wykorzystam to. Bo to było akurat fajne słowo.
3: Też tak mam czasami. Potem próbuję napisać i... to nie dla mnie.
2: Wiesz, może przyjdzie z czasem. Znowu
3: no mam
2: też
3: nadzieję.
2: Jak wygląda twój proces pisania tekstu? Właśnie to jest zapisana notatka w telefonie, papierowo, czy właśnie długo cyzelowanie słów, czy raczej przychodzi ci to dosyć szybko?
1: Kiedyś byłam fanem pisania na papierze, tylko pisałam na papierze i potrafiłam dosłownie od razu pisać cały tekst, siedząc przy pianinie. Miałam już gotową piosenkę. Kiedyś tak miałam, że nie poświęcałam temu, nie wiem, tygodnia, tylko jeden dzień i jest piosenka. I ona była dla mnie gotowa. Teraz zapisuję sobie myśli w notatniku w telefonie. Już nie piszę na papierze. No jest po prostu mi to wygodniej, bo mam tak często, że idę sobie drogą, coś mi nagle przyjdzie do głowy i to zapisuję od razu. Albo nie wiem, jestem pod prysznicą, sobie coś zanuciłam,

przyjmuję coś do głowy, wychodzę z tego prysznica, od razu to notuję w telefonie. I potem z tych myśli, jakichś tych momentów, wracam do tego i piszę dalej. I tak robi się piosenka. Albo nawet czasami, jak Alex mi coś wyśle, to ja sobie nucę, sięgam po telefon do tych moich myśli zostawionych w telefonie.

0: idealnie, że to czuję. Bo jak ostatnio wysłałeś to...
1: No, co? Dużo ci
0: pattern.
1: O, pattern, to jest dobre.
0: To od razu po prostu mi przyszło do głowy oczy, bo też byłam w takim momencie...
1: Ja jeszcze nie słyszałem żadnego wokalu.
0: Wyślę potem, potem nagram. Mam nagrane na telefonie.
1: Okej, okay, no to tak. Możesz to wysłać chętnie.
0: Ale to jest takie surowe, to wolę już tak...
1: A dobre demo też było surowe.
0: Oj tam, a już wolę tak od razu nagrać.
1: Okej.
0: Okay. Tak jak mi wysłałeś pattern choćby, to od razu mi przyszło do głowy, że to musi być co.
1: Ja nie mam pomysłu na tekst.
0: Na szczęście ja mam.
1: To dobrze, bardzo dobrze.
2: Bardzo dobrze, że się dogadali. No właśnie, bo ja też mam w ręku to, o czym wspomnieli, czyli demo, dobre demo. No, płyta CD zawierająca epkę, single i dema. Dzięki bardzo za ten prezent, a słuchamy teraz Dixit.

0: Dixit od Malice i wczoraj padło trochę pytanie o to, czy to nie jest zbyt prosty kawałek, czy nie jest zbyt źle zmiksowany. No ja wam powiem, że nie, że akurat siedzi, jak to się mówi. Niedziela wieczór, moi mili, ostatnia niedziela wakacji, przynajmniej u tych, którzy oczywiście te wakacje jeszcze mają. Moimi gośćmi są Alicja i Alex z zespołu Malice. W przypadku Niezalu pada zawsze pytanie, no właśnie, gdzie oni nagrywają? Bo to już próbowałem podpytać wcześniej, ale zostawiliśmy wątek, no to gdzie?
1: Na chacie.
2: Używam katany Bossa, który ma wejście USB do komputera i mam od razu dźwięk prosto ze wzmacniacza do komputera i w ten sposób nagrywam całą gitarę. Tak, bardzo prosto. Nie ma tutaj żadnych fikuśnych rzeczy, chociaż chciałbym w końcu następną piosenkę pójść rzeczywiście do studia, nagrać wszystkie wzmacniacze mikrofonami, perkusy mikrofonami. To mnie bardzo jara ten dźwięk. On jest strasznie taki dynamiczniejszy, organiczny. I to mi się bardzo podoba. I to bym właśnie zmienił w następnym utworze, jaki wyjdzie.
0: A macie gdzie pójść? Bo studia są przede wszystkim horrendalnie, ale nie drogie często.
2: No jeszcze nie, no ale
1: właśnie.
2: To jest takie moje fikumiku, że chcę.
0: Mhm. Wokal?
1: Wokal. Też na chacie? Mikrofonem dynamicznym. Jest podłączone do poszukiwania.

0: SM58?
1: Tak.
2: Oczywiście.
3: Oczywiście.
1: Podłączony do Focusrite'a.
2: Oczywiście. Takie czerwonego może
3: tak,
2: jeszcze.
3: Tak, tak. Klasyczek, DIY.
2: Tak, tak, tak, znamy to.
1: Podłączony do komputera, przejściem USB i tak sobie nagrywam.
2: To myślę, że to nie jest zaskakująca opcja. Jeśli ktoś miał coś do czynienia z nagrywaniem muzyki w domu, to to właśnie tak wygląda. No dobrze, a kto potem miksuje?
3: Ja zajmuję się tym nieprofesjonalnie.
1: Ale brzmi profesjonalnie.
3: Nie brzmi, dobra, może, czasami momentami.
2: Nie brzmi profesjonalnie, ale brzmi naprawdę nieźle.
3: Brzmi nieźle, tak,
2: to prawda.
3: Nie ukrywam, że wychodzi mi to, ale wciąż jest dużo tych rzeczy, które się muszę nauczyć, a uczę się ich po prostu doświadczeniem. Mhm. Nie oglądam godzinnych tutoriali nigdzie, tylko po prostu słucham i próbuję. I czasami wyjdzie, czasami nie, czasami siedzę miesiąc nad jedną rzeczą, bo mnie to wkurza i czemu ten wokal jest za cicho, jak go daję do głośno, to jest jakby zbyt z przodu i nie pasuje do reszty piosenki. Jest to okropnie trudne.
2: Wiesz, wtedy trochę volume, trochę equalizer i się trochę chowa, nie?
3: No...
2: Ale to nieważne, nieważne.
3: Jakieś porady.
2: Powiem ci tak, porada z tego co wiem przynajmniej, jako osoba nie zajmująca się tym, ale rozmawiająca, to jest to, że na przykład warto sobie posłuchać płyt i pomyśleć, hej, lubię to brzmienie, spróbujmy je osiągnąć w miksie.
3: To jest pomysł dobry. Robiłem tak wcześniej, albo... Kiedyś miałem takie coś, że próbowałem zremake'ować jakąś piosenkę, że dokładnie odtworzyć tak, jak jest nagrana w studiu. I no jest to dobre ćwiczenie, bardzo dobre.
2: Tak, właśnie o to chodzi, że to jest dosłownie praktyczne, nie? Bo wtedy wizualizujesz sobie jakiś cel, jaki chcesz osiągnąć tym brzmieniem i no, prowadzić do tego w jakiś sposób. No tak. Także będę sprawdzał następne utwory.
3: Dobra,
2: czy jesteś lepszy?
3: Następny będzie o wiele lepszy.
2: Dobrze, ale skoro mowa o rzeczach następnych, ogłosiliście koncert.
1: O. Tak. Mhm. Ogłosiliśmy koncert w Katowicach w przyszłym miesiącu, 28 września.
3: O 19.
1: O 19, czyli zwane koniem, zapraszamy.
3: Fajny plakat.
1: Zrobiła go Ala. Dziękuję.
3: No właśnie, też wszystkie materiały graficzne robimy sami.
1: Tak, jesteśmy bardzo niezależni. Tak.
3: Najbardziej na świecie. Nie potrzebujemy nikogo na razie.
2: Ale... Nie wiem, czy wiecie, ale Kasper uronił łzę
3: właśnie. Nie chodzi o to. Przepraszam.
1: Nie, Kasper, potrzebujemy cię. Jesteś dla nas bardzo ważny. Jesteś bardzo ważną częścią tego mechanizmu. Bez ciebie by nas tu nie było.
3: Tak? Dokładnie.
1: Tak, dosłownie.
3: Brawo, dziękujemy.
2: Dosłownie tak jest, to prawda. W Katowicach będziecie grali solo, czy jeszcze ktoś dojdzie do was?
1: Solo, na razie solo. Solo.
2: Zapytałem o koncert, ale co do bycia właśnie bardzo niezależnym. Pytanie brzmi,
3: no.
2: Czy taki jest plan, aby tak zostało?
1: To mocne pytanie.
2: Aha.
1: Szczerze, tak jak to czuję, to mi się to bardzo podoba, że my sobie, że tak powiem, sami damy takie jakieś warunki. Może to jest pewne wyzwanie i jest momentami uciążliwe, że ten bagaż jest na naszych plecach i sami sobie we trójkę z tym radzimy. Na szczęście Kasper nam bardzo pomaga organizacyjnie, bo kiedyś tylko ja z Aleksem w dwójkę to ogarnialiśmy.
3: Dwa wstydziochy, które boją się zadzwonić, zagadać. To nie miało prawa się udać.
1: Jest momentami ciężko, ale aktualnie jak jesteśmy tak we trójkę sobie działamy, to mi się to bardzo podoba.
3: To widać, że to wychodzi,
1: tak,
3: że to rzeczywiście ma szansę być większe.
1: Ja czuję taką satysfakcję z tego, że my to sami zrobiliśmy, że nikt nam z zewnątrz tego nie ogarniał, tylko faktycznie sami rozmawiamy z tymi osobami, sami szukamy, jeździmy w różne miejsca, też mamy większą wiedzę przez to, co się dzieje wokół, więc mi się to bardzo podoba, więc szczerze ja bym od tego nie odchodziła.
3: Fajnie jest.
1: Bardzo mi się podoba.
2: Tu właśnie zawsze jest to pytanie, wiecie, że co chce się zrobić i ile chce się scedować na kogoś innego, nie? No bo też wiem, że są wydawnictwa, w których jednak na przykład jest ogarnięte studio, bo mają swoje,
1: tak,
2: nawet niezależne wydawnictwa, ale bywa, że właśnie ktoś wtedy miksuje, kto wie, już ma doświadczenie typu 10 lat. Niektórzy chcą pójść w tę stronę po prostu, ale wiem, że właśnie nie wszyscy, no bo jednak to jest oddawanie części projektu komuś totalnie z zewnątrz.
1: No. Właśnie ja też nie chcę się czuć jak taka hipokrytka, nie? Że teraz mówię, że ale super, ale fajnie idzie, jest mega i sobie sami radzimy, a potem, nie wiem, dajmy za

0: 2 lata nagle, ups.
1: W 2 lata się może bardzo dużo zmienić.
0: No,
1: więc...
0: a potem się nagle okaże, że jednak będziemy kompletnie w innym miejscu.
2: No, w USA.
0: Na przykład.
1: Na przykład.
2: W trasie.
1: O, support przed Black Country nie robi.
3: Przed Julie.
1: Przed Julie. To dopiero.
0: Że nie.
2: Tak, on mówi, że tak będzie.
0: Pomyśl o tym.
2: Pomyśl o tym.
0: Więc nigdy nic nie wiadomo, co będzie. Może faktycznie nas coś skusi. Są tylko zawsze plusy i minusy. Ale jeśli chodzi o mnie, nie, o nas.
2: O nas.
0: O nas, po prostu o nas. Teraz się wypowiem i za ciebie, Aleks.
2: Dobra, jak coś to powiem.
0: Najwyżej, jeśli nie zgodzisz, ale to wytniemy. Hmm. Jesteśmy po prostu niezależni, dbamy o siebie, o swój komfort. Nie chcemy, żeby po prostu ktoś nam coś kradł. I tyle.
1: Mocne słowa, ale szanuję bardzo.
2: Mocne słowa.
1: Nie, dobrze. Jest to podejście, wydaje mi się, że ostatecznie najważniejsze jest jakiś własny komfort przy tworzeniu, nie? Więc...
0: Moim zdaniem najważniejsze to jest rzecz priorytetowa, żeby mieć ten komfort. No jesteśmy artystami. No jesteśmy. I...
2: To jest duże słowo.
0: No duże, ale...
2: Ale chyba jesteśmy.
0: Ale nie kłamie.
2: No...
0: Przecież nie kłamie. I to jest rzecz najważniejsza, żeby artysta był wolny. I czuł komfort.
2: Niech jestem wolny.
0: No.
1: Powiem, że chyba na tym musimy zakończyć, bo ja już tutaj nie dodam nic mądrzejszego, więc... Dziękuję wam bardzo, że przyjechaliście do Warszawy.
2: O. Dziękujemy, że mogliśmy.
0: Tak, bardzo dziękujemy.
1: Malis, czyli Alicja i Alex. I Kacper.
2: Tak.
4: A na sam koniec gramy Marcelin, czyli jedną z najspokojniejszych piosenek od Malis. I to ponownie jest jeden z kawałków singli wydanych poza epką Melisa, którą serdecznie wam polecam. Jestem bardzo też ciekaw, jak oni wypadają na żywo, także gdyby ktoś z was miał okazję się wybrać do Katowic, dajcie mi koniecznie znać. Słyszymy się ponownie po 21.00.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty.

0: Amos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Tramhouse, zespół z Rotterdamu, oni jesienią wydadzą swój drugi album, a to jest najnowszy singiel, czyli Swarm. Tymczasem na zegarze 21.
1: Pogoda.
0: Fascynujące to jest, że tak blisko siebie mogą być szczyt oraz dołek amplitudy temperatur w Polsce. Otóż w Płocku 23 stopnie, a w Białymstoku 16. Także no, to już nie jest zbyt przyjemna temperatura, powiedziałbym, ale tak też w nocy będzie. Maksymalnie 17 stopni, najchłodniej w Kotlinach Karpackich około 9. Cały czas na plusie, ale jednak no już tak powiedzmy jednocyfrowa temperatura to nie jest najprzyjemniejsza, to nie są najprzyjemniejsze okoliczności do spędzania czasu na zewnątrz, ale za to mam dobre wiadomości, chyba, tak sądzę. Dlatego, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się temperatur od 20 do 24 stopni. Tak będzie przeważnie poza jutrem, kiedy to jeszcze

0: jeszcze będzie upał do 30. Także jeśli ktoś tęskni za upałami tak jak ja, no to je dostanie. Tak jak dziś było przyjemnie, tak i jutro powinno być. Z tym, że miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, a na wschodzie, na południowym wschodzie zwłaszcza, może wystąpić grad.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Ba, starałem się ostatnio, być może nie niespodziewanie, ale całkiem szybko wydał nowy album, zresztą album wyjątkowy, więc to jest dobra okazja, żeby się jego dyskografii przyjrzeć, a zaczęliśmy naturalnie od debiutu.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Tak, to ja, Kasia Dubrawska realizuje, a to było It's a Party, nagrane z duetem Janae, i powiedziałem, że to jest kawałek z debiutanckiego albumu Busta Rhymesa, jego tytuł to The Coming, ale to byłoby lekkie niedopowiedzenie, dlatego że to jest 96 rok, no niby dawno, ja wtedy jeszcze nie żyłem na przykład, ale w tym momencie Busta rapował już od dobrej dekady i w międzyczasie zdążył chociażby pojawić się gościnnie na jednym z albumów A Tribe Called Quest, także no już pewne osiągnięcia miał, powiedzmy, no na pewno takim debiutantem świeżakiem, newcomerem, młodzieniaszkiem to nie był. Busta Rhymes to jest człowiek o grubej dyskografii, dlatego trudno będzie coś wybrać, trzeba będzie trochę poskakać po osi czasu, ale mimo wszystko, no może nie zawsze będą to jakieś super oczywiste wybory, zobaczymy, mam nadzieję. Dlatego skoro już niedziela wieczór, no to teraz Busta Rhymes, Janet Jackson i Pościeluwa.

0: What It's Gonna Be, Busta Rhymes i Janet Jackson. To, co tutaj działo się w tekście, w aranżacji, to jest jedno, ale moi drodzy, teledysk to jest dopiero przygoda. No powiedzmy, że pod kątem komputerowych efektów specjalnych był to znak czasów, rok 99, także wiecie, miłość w czasach popkultury, Mysłowic, to jest ta okładka, o której powinniście w tym momencie pomyśleć, ale tamto w porównaniu z teledyskiem do What It's Gonna Be, to jest naprawdę nic, ale zostawmy to, bo to chyba nadal nie jest ta pora, w której nie obowiązuje już okres ochronny w mediach publicznych. No nieważne, nie wnikajmy w treść tego teledysku. Busta Rhymes historycznie znany jest przede wszystkim z unikatowego flow, z przyspieszeń, z nietypowych schematów rymowych. Natomiast skoro grzebiemy w jego dyskografii, no to zwróćmy uwagę na rzecz być może nietypową, a być może właśnie bardzo typową, dlatego że dużo źródeł wskazuje na to, że jego flow opiera się na takiej, nie wiem jak to nazwać, dancehallowej momentami ekspresji. Chant Down Babylon. Był taki album, to również rok 99. W składzie Lauryn Hill, Public Enemy, The Roots, Guru, Rakim, Erykah Badu, no i oczywiście Busta Rhymes. A to wydawnictwo to nie jest nic innego jak zbiór coverów piosenek, uwaga, Boba Marleya i The Wailers. Także w tym momencie przed nami Rastaman Chant, bo czemu nie?
1: If they might win the revolution, they might win it with Rasta. It can't win no other way, because if you win other way, you have to fight again. When you Rasta win, no more war.

Oj, no bardzo czytelne nawiązanie do Red Hot Chili Peppers, prawda? No tutaj Busta Rhymes już w pełnym przyspieszeniu, już były te momenty. Co prawda nie jest to jego najszybszy numer, ale najszybszy był chyba z Chrisem Brownem, a no jego nie zagram, sorry. No jakby nie lubię chyba ludzi, którzy biją swoje partnerki na przykład, nie? Więc no może nie. Także powodzenia w zarapowaniu zwroty Busta Rhymesa na jakimś karaoke. Ludzie bardzo często ekscytują się w Polsce kawałkiem Fenomenalne powierzchnie tnące. No i oczywiście nic dziwnego, no bo jest czym, ale tutaj chyba mamy jednak do czynienia z innym poziomem. Na produkcji Dr. Dre i Scott Storch. W przypadku Dr. Dre, no to moje skojarzenie z beatem to jest The Eminem Show, które było no, też w podobnym czasie. Nie bez powodu, no bo przecież Dre, jak wiadomo, w karierze Eminema miał swój udział, ale Scott Storch to już inna bajka, tu już byśmy musieli sięgnąć do innych artystów. Tak czy inaczej, wow, i teraz w związku z tym może odetchnijmy lekko, bo Busta Rhymes w towarzystwie kolegów ze swojej pierwszej grupy, czyli Flipmode Squad, tak, nagrał kawałki oczywiście, ale przede wszystkim jednak w I Know What You Want będzie w towarzystwie Mariah Carey. Posłuchajmy.

Ile mieliście lat, gdy dowiedzieliście się, że Doncia to jest, uwaga, no cover, druga wersja, należałoby powiedzieć, to chyba lepsze określenie. Pierwotnie ten utwór wykonywała Tori Alamaze, no właśnie, nie jestem pewien, która śpiewała chórki dla Outkastu, ale coś chyba nie poszło, bo hitu nie było i prawda jest taka, że ja posłuchałem tej wersji i ona jest zdecydowanie bardziej, no nie wiem jak to nazwać, biedna? No taka po prostu niedopieczona, może tak. Tymczasem ta wersja, The Pussycat Dolls, została o niebo lepiej wyprodukowana. Pojawiła się też zwrot od Basty, który zresztą napisał przynajmniej tego kawałka, także reszta jest już chyba historią i tutaj nawet nie ma co o tym dłużej gadać. Wszystko fajnie, to mimo wszystko było dość organicznie brzmiące R&B, ale tymczasem w 2009 stało się coś, powiedzmy, innego. Płyta Back on My BS, gościnnie pojawiają się na niej T-Pain, Jamie Foxx, Akon, Lil Wayne, Come On, Mary J. Blige, oczywiście Pharrell Williams, jeszcze parę innych osób oraz pojawia się ten utwór, który przed nami i kiczowaty on jest na maksa. Na początku w pierwszej wersji miał jakieś bezsensowne wersy udające język arabski, potem miał cytaty z Koranu. Najpierw oburzyli się muzułmanie z jednej strony, potem z drugiej, potem Busta Rhymes powiedział, że on też jest muzułmaninem i w sumie to mu wolno. Nie dziwnego, że w związku z tym Arab Money trafiło ostatecznie na ścieżkę dźwiękową do GTA 4 i do dodatku Ballad of Gaytony, bo musiało się tam chyba po prostu w tej sytuacji pojawić. A my posłuchamy tego wiekopomnego dzieła.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Calvin Harris. Bus a bus. Is they ready?

No to już trochę bezpieczniejszy przebój, prawda? Busta Rhymes, chociaż należałoby raczej powiedzieć, że Ready or Not, no to jednak jest Calvin Harris i Busta Rhymes, no bo to jest z płyty Calvina Harrisa. A co do kawałka, który za nami, czyli Arab Money, no to dostałem wiadomość. Coś strasznego, o Boże, co to za straszny kicz, ten numer, no tak. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy w tym momencie. Mam nadzieję, że czujecie się ubogaceni tym, że posłuchaliśmy właśnie tego utworu Busta Rhymesa. Jest to jeden z pików jego dyskografii, z całą pewnością. Natomiast, no właśnie, skoro mowa tu o różnych fitach, no to nie tak, że jego fity zawsze były jakieś takie najbardziej czy to hitowe, czy dziwne, czy kiczowate, czy zwyczajnie na pierwszy rzut oka opłacalne biznesowo. No bo przed nami kawałek z albumu No Tides. To jest płyta, do której zaglądam zwykle raczej dlatego, że ciekawi mnie jazz, że ciekawią mnie jej gospodarze, czyli Domi i J.D. Beck, ale tutaj na tej płycie gośćmi są chociażby, nie wiem, Mac DeMarco, Herbie Hancock, tak, naprawdę. No i jest taki numer, w którym przewija się, uwaga, Busta Rhymes, Anderson .Paak, Snoop Dogg, także dużo spokojniejszy, zupełnie inaczej położony kawałek ze strony

Basty jest przeważnie znany z przyspieszeń, tak jak już zdążyliśmy czy powiedzieć, czy posłuchać. No właśnie, a tutaj ani tej agresywnej ekspresji, ani tych

Busta Rhymes, Show Me What You Got na bicie Jay Dilly, a o Jay Dilly rozmawialiśmy w czwórce we wtorek w dniu premiery Diligence 2, czyli uwaga, nowej płyty właśnie na jego bitach. Jest to zatrważające być może, biorąc pod uwagę, że dosłownie dwie dekady minęły od jego śmierci. Ale tak, ukazał się zupełnie świeży album. Busta Rhymes stwierdzi, że miał około 300 bitów niewykorzystanych, z których coś wygrzebał, coś wysupłał, coś wyselekcjonował. Ale oni współpracowali wielokrotnie. No, w sumie w prawie każdym albumie Busta Rhymesa, a w Show Me What You Got z albumu Anarchy też. Także cofnęliśmy się znowu do przełomu wieków. Przede wszystkim po to, aby zostać przy tym, o czym powiedziałem już przy Domi i przy J.D. Becku, czyli o tym, przy tym, że bardzo ciekawie słucha się Busty, gdy on nie może w pełni się odpalić, gdy nie może się drzeć, gdy musi popłynąć na takim dosyć nietypowym bicie. Całą rozmowę o J.D. Lee serdecznie polecam. Moim gościem był Filip Kalinowski. Rozmawialiśmy prawie całą godzinę w sumie o tym, dlaczego J.D. Lee to jest istotny producent. No nic, także kończymy przygodę z Busta Rhymesem. Słuchajcie Diligence 2, to jest zaskakująco dobra płyta, a przed nami dwa kawałki właśnie z tego wydawnictwa, czyli Busta Rhymes, J. Dilla, Lil Wayne, Tokyo Shit, a następnie Busta Rhymes, J. Dilla i uwaga, D'Angelo, czyli kolejny, niestety zmarły gość na płycie This Woman. I tym tę godzinę z Busta Rhymesem kończymy.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja.
2: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
3: O nie, my tak nie gramy.

That's a hooligan.

0: Zaczynamy trzecią wspólną godzinę w niedzielę, na zegarze 22.
1: Pogoda.
0: Zapowiadałem to przez cały tydzień i dziś faktycznie było sporo cieplej niż w ostatnich dniach. 28 stopni na południu, nawet tak. Zostały wydane ostrzeżenia przed upałami, to akurat na południowym wschodzie. Natomiast czego możemy spodziewać się w nocy? Oczywiście, że ochłodzenia. Na południu 17 stopni na plusie, natomiast na północnym wschodzie już 12, a miejscami w górach ledwie 9. Także to już jednak sierpniowa noc. Zdecydowanie koniec lata powoli się zbliża. Czego możemy spodziewać się jutro? Możemy spodziewać się opadów, niestety. Miejscami na południowym wschodzie nawet opadów gradu. Natomiast na przeważającym obszarze kraju w większości będą to przelotne opady deszczu od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy. Nie jest to nic, ale nie jest to też tragedia. Jeśli chodzi o temperatury, to możemy spodziewać się od 22 stopni na północy do 30 właśnie znowu na południu. Także będzie ciepło, będzie letnio.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejsce.

0: polski chill. Pojedziemy z Wami do pracy,
1: wyjdziemy na spacer z psem
0: i udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
0: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Jedynka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
1: Razem z wami do godziny 23, a dziś zagramy set, który jest wyjątkowy. Wyjątkowy dlatego, że to była pierwsza odsłona nowego formatu 12 cali na godzinę, Naked Relaxing, który otworzył występy w jednym ze studiów pod ziemią u nas w Polskim Radiu. Do tej pory mogliście oglądać przez parę lat koncerty, DJ-sety nagrywane tu obok mnie w studiu S2B, natomiast to jest, no tak, no można powiedzieć piwnica, ale można przede wszystkim powiedzieć przepiękne studio. Także posłuchajmy, jak Naked Relaxing sprawdził się w tym bardziej house'owym formacie, bo to jest człowiek wielu talentów. 12 cali na godzinę. To jest źródło seta, którego teraz posłuchamy. Gra dla nas Naked Relaxing.

Słuchacie Czwórki. W niedzielny wieczór gra dla nas Naked Relaxing. To jest archiwalny DJ set z marca tego roku, nagrany w specjalnym studiu, w innym studiu niż zwykle. Polecam obejrzeć nagrania, czy to jego występu, czy to Menta, czy to kilkunastu nawet innych DJ-ów i DJ-ek w nowym formacie 12 cali na godzinę. Świetnie to wygląda, a brzmi jak zawsze genialnie. Także ja już wam nie będę przeszkadzał, słuchajmy dalej.

Nadaje dla was czwórka, Polskie Radio, a to Naked Relaxing z DJ-setem archiwalnym, ponieważ marcowym, z cyklu 12 cali na godzinę. Przypomnę, że warto obejrzeć nagranie tego setu, dlatego że ono zostało nagrane w wyjątkowym studiu. No tak, teraz na wakacje trwa przerwa w 12 calach, no ale jakby nie patrzeć, wakacje się kończą, nasza letnia ramówka trwa do końca września. Co będzie później? No, ja jestem ciekaw, bo wyglądało to do tej pory naprawdę dobrze. Naked Relaxing gra dla nas dalej do 23:00.

Coraz bliżej godziny 23:00 w paśmie muzycznym w radiowej czwórce gramy archiwalny DJ set Nakeda, Naked Relaxing. Jego stale możecie usłyszeć w Czwórka to Słychać w paśmie od 10 do 13:00. Zdaje się, że w czwartki, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Naked wyjechał na lato do Barcelony i właśnie stamtąd nadaje dla was audycje okraszone no troszkę muzyką na pewno, ale trochę jednak tymi jego doświadczeniami z Barcelony. Wiem, że bywa też w Polsce, natomiast no te audycje są właśnie wyjazdowe. Także zostawiam was do końca już z graniem Nakeda. Ja nazywam się Adam Smolarek. Te audycje realizowała Kasia Dubrawska. Do usłyszenia jutro o godzinie 19:00 w audycji Chłopaki z sąsiedztwa.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Czekaj, nie mogę odbierać teraz, nie? Z wami rozmawiam. Nie odbieram. Dobrze.

0: Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Piękne przy restauracji. Stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić. Teraz mamy za to wolność.
2: A nie wolność to
1: wszystko. Podobno kochają wolność, no.
2: Proszę pana, wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
3: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panie Wodzeszu.
3: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: wydaje.
1: Dopiero wydaje.
0: Dopiero wydaje. Dopiero wydaje.
1: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra. Wciś.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr i gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo. Check. Check. Isok. MLK. Yo. Nie Martin Luther King.

w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu przestaje kryć wspomnienia, jeżeli ściągają ze mnie życie jak mi złeś do

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Gorzka jak tonik, słodka jak tonik.
3: Słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik.

0: To był tonik z naszej epki Bar.
1: Let me tie my shoes right quick.